Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kiti, haha, ale wiem, że

0: Melo Radio.
1: Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

0: tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł pomysł. No nie ma, bo 11 latach się przekazał. No właśnie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
0: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
5: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
6: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu usłyszycie, co działo się na opolskich piastonaliach.
2: Co słychać w Opolu?
1: Studenci po raz kolejny obchodzili swoje święto. Właśnie zakończyły się kolejne piastonalia. Na scenie, oprócz największych gwiazd, takich jak Paktofonika i Krzysztof Zalewski, prezentowali się także młodzi wykonawcy, którzy przed opolską publicznością de facto debiutowali. Jak poszły im te koncerty? Posłuchajmy.
3: Jestem Kiku.
4: Lina Kreska.
1: Zagraliście drugi koncert na tegorocznych piastonaliach, no i to jest okazja dla młodych artystów, którzy gdzieś tam chcą się zaprezentować naszej lokalnej, opolskiej publiczności, bo takie okazje w naszym mieście, no niestety, zdarzają się rzadko.
3: Tak, no myślę, że to jest super inicjatywa, że był ten Hip Hop Music Check i mogliśmy jako duet z Pauliną się zgłosić, wystąpić, zaprezentować właściwie przedpremierowy materiał, który szykujemy i na lato chcemy go publikować. Także piękna okazja.
1: O, no to może trochę o tej przedpremierze?
4: A co mogę powiedzieć o przedpremierze? Zagraliśmy drugi koncert. To jest mega fun. Właściwie materiał jest totalnie świeży. Pracujemy nad nim jakoś od października zeszłego roku. Mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec. Mamy dopiero 6 utworów. Pracujemy nad następnymi.
1: 6 utworów, od października nad nimi pracujecie, a coś w ostatnim czasie? Bo kolega, który grał przed wami, jeszcze dzisiaj w nocy coś montował.
3: Przy ostatnim spotkaniu jakieś teksty powstawały i są 2 numery na bitach Aliasa, które są w procesie twórczym, także myślę, że lada moment kolejne rzeczy. Ja też jeszcze realizuję swój projekt z Flexem właśnie na drum and bassowych bitach, także dużo, dużo działań i wspólnych i nie tylko. Lina Kreska też również robi swoje projekty. Rap miesza się z różnymi gatunkami, no to obecność Pauliny, która pięknie śpiewa, wnosi właśnie ten dodatek muzyczny. Ja się wywodzę mocno z hip-hopu, z rapu, Paulina z innych światów i ten miks, myślę, wybrzmiewa właśnie jako coś innego. No myślę, że coraz częściej jest coś takiego, że ludzie po prostu robią muzykę i nie ograniczają się na gatunek, tylko po prostu robią to, co czują i idą za czuciem, za tym, co w nich gra i tworzą po prostu.
1: Czyli po prostu powoli żegnamy się z szufladkowaniem.
4: Oby.
3: Kto wie, może tak właśnie.
4: No tak jak tutaj Kiku wspomniał, ja właściwie jestem totalnie z innego świata, bo jestem po wokalistyce jazzowej i to są moje korzenie, plus jeszcze jakaś piosenka aktorska. W związku z tym, nawet na tym moim solowym albumie, który też lada moment wybrzmi, też jest totalny miks wszystkiego. Tam jest pop, reggae. No właśnie ostatnio bawię się hip-hopem i sprawdzam, na ile mi on pasuje. Okazuje się, że człowiek, który nie miał wcześniej doświadczenia, jeśli chodzi o rapowanie, też może spróbować swoich sił. To były moje 3 pierwsze kawałki hip-hopowe, które zrobiłam w życiu.
3: Widziałem, że część osób się świetnie bawiła, machali łapkami, bo to był miks różnych rzeczy, od właśnie old schoolu, po te nowe brzmienia elektroniczne, po jakieś łagodniejsze, także myślę, że każdy znalazł coś dla siebie i zagrało.
5: Siema, Rydzu z tej strony.
1: Byłeś jedną z osób, które rozpoczynały tegoroczne piastonalia, koncert Hip Hop Music Check. No i jakie to jest wrażenie móc jakby zaprezentować się tej naszej opolskiej publiczności, bo jednak tego typu koncerty w naszym regionie są rzadkością.
5: Prawda. No na pewno mega, mega fajne przeżycie. Jednak zagrać na jednej scenie z takimi osobistościami jak OSTR, Paktofonika, to jednak duży, duży krok. I no myślę, że zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby wyszło jak najlepiej. No i oby tak dalej.
1: Czy któryś z tych artystów, którzy tu dzisiaj występują, był dla ciebie wzorcem?
5: Kiedyś z bratem Paktofoniki słuchałem dużo. Pamiętam Kinematografia i to chyba tak bym wymienił, no. Paktofonikę bym dał.
1: Czy to jest jedyna opcja dla opolskich młodych artystów hip-hopowych, żeby pokazać się szerszej publiczności? Czy są jakieś takie miejsca, o których być może Opolanie nie wiedzą?
5: Myślę, że nie. Na pewno tutaj warto docenić taki event jak Rekreacja właśnie dla undergroundowych artystów i Bumblebee tak samo. Takie właśnie, gdzie mogą się pokazać artyści. I to jest na pewno fajna inicjatywa, bo no to chyba od niedawna jest właśnie ten hip-hop undercheck i jest to mega, mega też duży plus.
2: A jak publiczność dopisała?
5: Myślę, że tak. Nie spodziewałem się w sumie tylu osób i no mega, mega, mega fajnie.
2: Była trema?
5: Troszeczkę, no troszeczkę, bo miałem tak sucho w buzi. Ale fajnie, bardzo przyjemnie.
6: Cześć, jestem Bartek Wojnar, frontman zespołu Exces. Zagraliśmy dla was na Piastunaliach Polityki Geopolskiej już trzeci koncert. Było nam bardzo miło, publika była rozgrzana do czerwoności. Było wspaniale.
2: Byłem tutaj wczoraj, jak były koncerty hip-hopowe i młodzi wykonawcy się prezentowali publiczności. Wy też macie taką okazję dzięki Piastunaliom Politechniki Opolskiej. Mówisz już po raz trzeci. Te zasięgi się zwiększają dzięki temu?
6: Tak, oczywiście. I najważniejsze, że to w naszym gronie ludzi z Opola, ludzi młodych, studentów, ale nie tylko, bo oczywiście na Piastunaliach przychodzą wszyscy, więc tak, opolska publiczność nas już zna bardzo dobrze.
2: A przygotowaliście na ten dzisiejszy koncert jakieś nowe kawałki?
6: Tak, był jeden utwór Aspik i był utwór Bardzo zależy mi na tobie, świetne dwa utwory z piątej płyty. Mhm.
2: Ile koncertów dajecie tak poza tymi Piastunaliami, tak na co dzień?
6: Teraz trochę mniej. Maturę mam. Jutro mam maturę ustną z polskiego, więc trzymajcie za mnie kciuki. No ale tak ogólnie to gramy paręnaście tych koncertów w roku. Następny najbliższy koncert, który będziemy grali, to będziemy grali na Dniach Chojnowa. To jest chyba niedziela, 17.15. Jeżeli ktoś jest z tamtych rejonów, to bardzo serdecznie zapraszamy.
2: To musi być niezła stresowa, tak, łączenie koncertów z pisaniem matur jednocześnie.
6: Trochę tak, ale i tak graliśmy parę koncertów. Zagraliśmy dwa koncerty w tym roku już. To był trzeci koncert. No i teraz na wakacje oczywiście będzie trochę więcej tych plenerowych imprez. Jakby ktoś miał jakieś luki i chciał zaprosić nas na jakiś koncert, to z wielką chęcią na pewno przyjedziemy.
2: Opole jako stolica polskiej piosenki jest dobrym miejscem do grania takich koncertów?
6: Wydaje mi się, że jest tu u nas nadal dużo ludzi, którzy słuchają muzyki różnej, muzyki metalowej, rockowej. My łączymy trochę to w jedno. Gramy takiego hard rocka, rocka. Więc wydaje mi się, że ludzie lubią ten typ muzyki u nas w Opolu i nie tylko.
2: Wiesz, badam to pod kątem takim, że jednak uchodzimy jako Opole za miejsce, w którym paradoksalnie tych koncertów jest mało i paradoksalnie młodzi wykonawcy mają problem, żeby się wybić.
6: Powiem tak, trochę nastąpił taki takie coś, że trzeba być influencerem, żeby być muzykiem. Nie wiem, jak to powiedzieć, nie wiem, jak to określić. Trzeba bardzo dużo wrzucać do internetu i nie tylko. Nie wystarczy już tylko jeżdżenie, rozdawanie płyt i granie. Trzeba też się udzielać w internecie. No teraz nie mieliśmy trochę na to czasu, bo tak mówię, matura i w ogóle, ale zamierzamy z tym sieknąć mocno, jak teraz będę na studiach. Planuję właśnie się wybrać na naszą Politechnikę Polską, na elektrotechnikę lub budownictwo. Wydaje mi się, że będę wtedy wspierany przez tą uczelnię, bo słyszałem same dobre rzeczy o naszej uczelni. I będziemy się rozwijać, będziemy promować nasz materiał.
2: A opolska publiczność, studenci, ale jednak ludzie starsi od was, krytycznie podchodzą do waszego grania, czy przyjmują was z otwartymi rękami?
6: Wydaje mi się, że zawsze jak jesteśmy, to zawsze, nawet jeżeli na początku jest pusto, to później gromadzi się ten tłum. Ludzie lubią, przed chwilą rozdawaliśmy płyty, robiliśmy sobie zdjęcia. Wydaje mi się, że podoba im się to, co gramy. Tak mi się wydaje przynajmniej, tak.
2: Czyli co, za rok zobaczymy was znowu na scenie opolskich Piastunaliów, tym razem już legitnie, z legitymacją studencką będziesz grać?
6: Jeżeli będzie taka możliwość, to z wielką, wielką chęcią. Zobaczymy, czy nie będą chcieli sobie zrobić roku przerwy od nas, albo 2 lat przerwy, no bo jednak graliśmy 3 razy pod rząd, te zespoły muszą się tu zmieniać, ale jeżeli byłaby okazja, to z wielką chęcią zagramy jeszcze raz i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze raz.
7: Cześć, ja jestem Wojtek Szymański. Przed chwilą wystąpiłem na Juvenaliach w Opolu, czyli Piastunaliach, i było absolutnie Cudownie, chciałbym użyć jakiegoś wulgaryzmu, bo mam tyle energii teraz sobie po tym koncercie, ale nie użyję, bo wiem, że jestem w poważnym radiu.
2: I jak sobie zrobiłem research wcześniej, to nie wiem, może się mylę, jeżeli się mylę, to mnie popraw. Twój debiut w Opolu?
7: Nie jest to debiut w Opolu. My graliśmy już kilka koncertów tutaj w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, więc to jest chyba nasz czwarty koncert w Opolu? Tak mi się wydaje. Tak, jeżeli coś jeszcze było, to przepraszam, nie pamiętam teraz, ale, NCPP było na pewno i to kilka razy.
2: Ale z tego, co zwróciłem uwagę, to publiczność się rozrasta.
7: No, robię wszystko, robimy razem z zespołem wszystko, żeby dokładnie tak było, żeby się rozrastała. Było to dla mnie przemiłe doświadczenie, że dzisiaj dużo przyszło osób, które właśnie śpiewały z nami nasze piosenki. No, czego mogę chcieć więcej jako artysta?
2: Może właśnie tego, żeby publiczność te piosenki śpiewała razem z tobą, a chyba tak się stało.
7: Dokładnie tak.
2: Czyli zaangażowana publiczność.
7: Taka publiczność jest zdecydowanie najprzyjemniejsza do obcowania z nią, bo docenia najbardziej to, co się zrodziło gdzieś o 3:00 w nocy. Przy melancholijnym świetle.
2: Jak się przygotowywałeś do tego dzisiejszego koncertu, biorąc pod uwagę to, ile osób było na scenie? Czy jakieś tutaj się, że tak się wyrażę, nowości pojawiły sceniczne?
7: Na pewno przygotowali. To jest koncert w ramach naszej letniej trasy, więc to show jest latem, powtarzalne. Czy było coś szczególnego, no to na pewno po prostu troszeczkę zmieniliśmy setlistę względem poprzednich tras. Przy kolejnej trasie pewnie też tak zrobimy, bo zawsze staramy się zrobić coś po prostu innego. Więc gorąco zapraszam na chodzenie na nasze koncerty, na różne trasy, bo wtedy można doznać to inaczej.
2: Właśnie o to mi chodzi, że Piastonalia to jest taki czas, kiedy tuż przed sesją studenci teraz będą pisać egzaminy, no a po egzaminach no to bardzo długie wakacje, no i na tych wakacjach będzie sporo okazji, żeby po różnych festiwalach pojeździć. No i właśnie na tych festiwalach ta nowa setlista, no to może zachęcić na przykład do wyjazdu gdzie?
7: No na przykład do wyjazdu na naszą jesienną trasę. Zagramy w tym roku też na festiwalu w Jarocinie, ikonicznym, słynnym. Zagramy na Cieszanów Festiwal, między innymi oczywiście. Gdzieś tam można to wszystko w internecie sprawdzić, ale, tutaj postawię przecinek. Ja też gorąco zapraszam na naszą jesienną trasę, Bajki o życiu i śmierci, tak się nazywa, ponieważ no jest to na pewno, jak będzie to jakaś taki koncept mamy na ten występ, na światło, na scenografię, na to, jakie piosenki zagramy. Pojawią się też nowości. Będzie ich na pewno więcej niż kiedykolwiek. Więc tym bardziej zapraszam. Ale będą też stare piosenki do tupania nóżką i wspominania swoich miłości.
2: Czy dobrze zrozumiałem, że pracujesz nad jakimś nowym materiałem?
7: Oczywiście, że tak. Ja powiem szczerze, nie ma takiego momentu, w którym ja nie pracuję nad nowym materiałem, ale nowy materiał już bardzo niedługo, bo w tym roku postawiliśmy na single, wypuszczamy je cyklicznie. Niedawno wyszedł singiel pod tytułem Tomek, a przed nami kolejna piosenka, która będzie już za 2-3 tygodnie. Będę na pewno trąbił w social mediach i jak chcesz, to mogę powiedzieć, jak się nazywa ta piosenka i słuchaj, nigdy nikomu tego nie mówiłem. Będziesz chętnie pierwszy. Piosenka nazywa się Siobro! Nie! Nie wszystko złoto, co się świeci. Tak się nazywa.
1: Mówił Wojtek Szumański. Kolejne Piastonalia na błoniach Politechniki Opolskiej już za rok.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Kamil Kostka. Zapraszam na kolejny program Tydzień w Opolu. W tej części audycji porozmawiam o ofercie edukacyjnej Politechniki Opolskiej.
0: Edukacja w Opolu.
1: Opolscy maturzyści mogą już planować przyszłość. Uczelnie wyższe rozpoczęły nabór na studia na nadchodzący rok akademicki. Politechnika Opolska przygotowała 30 różnych kierunków studiów.
8: Anna Kłynecz, Politechnika Opolska.
9: Maturzyści biegają po mieście w garniturach, a to oznacza, że no już przygotowują się do kolejnego etapu swojej nauki na Politechnika Opolska. Oczywiście ma całkiem szeroką ofertę dla tych w tym momencie już absolwentów.
8: Tak, na Politechnice Opolskiej obecnie mocno trzymamy kciuki za maturzystów i jednocześnie zachęcamy ich do tego, aby gdy odbiorą swój już upragniony dyplom z egzaminu dojrzałości, postanowili związać swoją przyszłość z naszą uczelnią. W tym roku proponujemy 30 kierunków studiów, w tym 5 nowości. Warto podkreślić, że każdy z tych kierunków, zarówno mówię tutaj o nowym, jak i o pozostałych propozycjach, jest konsultowany z przemysłem, z otoczeniem społeczno-gospodarczym i odpowiada na potrzeby rynku pracy. To oznacza, że absolwent Politechniki Opolskiej na pewno znajdzie pracę w zawodzie.
9: Jakie nowe kierunki się tutaj pojawiły?
8: Nowością jest sztuczna inteligencja. To jest pierwszy kierunek. Kolejny także związany ze sztuczną inteligencją to AI w biznesie. Informatyka stosowana. A jeżeli mówimy o studiach magisterskich, studiach drugiego stopnia, to mamy do wyboru dietetykę i jakość żywności oraz adaptowaną aktywność fizyczną.
9: A spośród wszystkich kierunków dostępnych na Politechnice Opolskiej, które cieszą się największym zainteresowaniem? Gdzie tych studentów zawsze co roku jest najwięcej?
8: Zazwyczaj największe zainteresowanie widzimy w momencie, gdy maturzyści odbierają wyniki matur, ale na bazie ubiegłorocznych doświadczeń możemy powiedzieć, że w latach ubiegłych największym zainteresowaniem cieszyła się informatyka, fizjoterapia, budownictwo, ale także kierunki, które być może nie są do końca kojarzone z Politechniką Opolską, jak na przykład komunikacja wizerunkowa. Zmian formalnych jako takich nie ma, bardziej będą zmiany związane już z samym procesem przyjmowania kandydatów na studia, ponieważ zawsze w łączniku przy ulicy Mikołajczyka uruchamiamy punkt rekrutacyjny, gdzie nasi kandydaci składają już dokumenty w formie tradycyjnej. Ten punkt w tym roku będzie otwarty wcześniej, żeby kandydat, który ma być może wątpliwości, czy też pytania dotyczące danego kierunku studiów, mógł sobie już na żywo z pracownikiem je omówić.
9: Ilu studentów co roku rozpoczyna naukę na Politechnice Opolskiej?
8: Bardzo się cieszymy, że oferta Politechniki Opolskiej mimo niżu demograficznego co roku cieszy się dużym zainteresowaniem maturzystów. W zeszłym roku zgłosiło się do nas ponad 3000 osób. Formalnie studia rozpoczęło niespełna 2000 kandydatów.
9: Tyle miejsc?
8: Tak, tyle miejsc. Obecnie na Politechnice Opolskiej studiuje 5000 osób, a przypomnijmy sobie czasy sprzed niżu demograficznego, gdzie studentów było dwa razy tyle.
9: To teraz przypomnijmy, jakie formalności i jakie punkty po kolei tutaj trzeba spełnić. Co najpierw?
8: Przede wszystkim kandydat na studia na Politechnice Opolskiej musi zarejestrować się w naszym internetowym systemie rejestracji kandydatów. Tam musi założyć swoje konto, wybrać kierunek, który go interesuje i przejść już przez cały etap formalności. Będzie tam w systemie prowadzony krok po kroku. Dołącza także w wersji elektronicznej dokumenty. I na tym jego zadanie się kończy. Otrzymuje oczywiście informację, że proces zakończył się sukcesem. Następnie, gdy otrzyma wyniki matur, już w formie tradycyjnej dokumenty przynosi do naszego punktu rekrutacyjnego przy ulicy Mikołajczyka.
9: Jak już przyniesie te dokumenty, to już ma pewność, że został przyjęty?
8: Jeżeli chodzi o kandydatów na kierunki studiów takie jak architektura oraz sport i bezpieczeństwo, to muszą oni poczekać na wyniki egzaminów praktycznych. W przypadku studentów przyszłych architektury mówimy o egzaminie z rysunku, a w przypadku kandydatów na studia sport i bezpieczeństwo chodzi o egzamin typowo sportowy. Pierwszy termin rekrutacji kończy się 19 lipca, następnie 1 sierpnia uruchamiamy kolejną rekrutację i potrwa ona w zasadzie do końca września.
9: Studenci, którzy przyjadą tutaj na studia z innych miast, pewnie będą mogli też liczyć na zakwaterowanie. Jak jest z dostępnością akademików?
8: Zawsze staramy się tak, aby była pula dostępna właśnie dla studentów pierwszego roku, żeby wejście w nowy etap życia nie wiązało się z dodatkowym kłopotem, jak szukanie pokoju do wynajęcia w nieznanym dla młodego człowieka mieście. Więc studenci pierwszego roku są w tej grupie, która w zasadzie ma pewność znalezienia pokoju w akademiku. Warto podkreślić to, że w przypadku studentów Politechniki przydział do pokoju w akademiku oznacza to, że on ten pokój będzie miał przez cały przebieg już studiów, więc nie musi się o to martwić, że za pół roku czy za rok znowuż będzie musiał o ten pokój zabiegać.
1: Mówiła Anna Kłynycz z Politechniki Opolskiej. Jednym z najbardziej innowacyjnych kierunków studiów może być ten związany ze sztuczną inteligencją. Czego będzie można się tam nauczyć? Posłuchajmy.
10: Rafał Gasz, Katedra Sztucznej Inteligencji, Wydział Informatyki, Politechnika Opolska.
9: Politechnika Opolska uruchamia nowy kierunek studiów od nowego roku akademickiego. No może trochę szczegółów by pan tutaj nam ujawnił, co to będzie?
10: Jednym z kierunków jest sztuczna inteligencja, czyli kierunek podejmujący tematykę właśnie tej sztucznej inteligencji od jak gdyby podstaw do wykorzystania narzędzi. Na tym programie studiów nie skupiamy się tylko na używaniu narzędzi, tak jak informatyka nie jest jedynie nauką o używaniu komputera, tak właśnie sztuczna inteligencja ma być kierunkiem, który ma naszym studentom, późniejszym absolwentom przedstawić, w jaki sposób właśnie sztuczna inteligencja działa. Poczynając od modelu matematycznego, teoretycznych podstaw działania sztucznej inteligencji, potworzenie własnych modeli, pracę z danymi, poszukiwanie tych danych, następnie optymalizację systemów, ich implementację i później już wykorzystywanie w rozwiązaniach projektowych, implementacyjnych, przemysłowych. Dodatkowo także jeszcze chcemy parę kwestii podjąć dotyczących etyki sztucznej inteligencji, czyli też takiego obszaru, o którym w ostatnim czasie dosyć dużo się mówi, nie jest to do końca jednak zdefiniowane, a niezwykle istotne. Obecne trendy, zwłaszcza w tej dyscyplinie informatyka, dosyć mocno idą właśnie w kierunku sztucznej inteligencji. Informatyka dalej jest popularna jako nauka, jako przemysł informatyczny, jednak sztuczna inteligencja w ostatnich latach jest tym takim zagadnieniem, które najbardziej się rozwinęło. Największe tutaj mamy zainteresowanie oraz także potrzeby rynku wpływają na to, czyli przedsiębiorców, także rynku polskiego, właśnie na specjalistów związanych z sztuczną inteligencją. Myślę, że tutaj warto powiedzieć, że jednym z inicjatorów utworzenia kierunku sztuczna inteligencja byli także przedstawiciele tutaj firm. Nie jest to tylko pomysł naukowców, pomysł władz wydziału czy też uczelni, ale także dostawaliśmy właśnie takie zapytania z firm, czy by takiego kierunku nie dało się utworzyć. A że posiadamy kadrę w tym zakresie, to podjęto decyzję właśnie o utworzeniu takiego kierunku.
9: No właśnie, bo coraz częściej firmy tworzą swoje odmiany sztucznej inteligencji, nie korzystając z tych już gotowych, które gdzieś tam są ogólnodostępne na rynku.
10: No bo czym jest właściwie sztuczna inteligencja? Jeżeli kogoś zapytamy, czy korzysta ze sztucznej inteligencji, to każdy korzysta, bo wykorzystuje przykładowe narzędzia czata GPT, który tak właściwie jest modelem językowym, czyli wąskim wycinkiem sztucznej inteligencji. Jeżeli kogoś zapytamy, od kiedy istnieje sztuczna inteligencja, to jeżeli ktoś się w miarę dobrze orientuje, to powie, że od 2022, kiedy powstał czat GPT. A rzeczywiście sztuczna inteligencja istnieje już od lat 60. Praktycznie mieliśmy, teraz mamy trzecią wiosnę, czy nawet lato sztucznej inteligencji, ponieważ napotykała na pewne problemy. Lata 60., gdzie pojawiła się ogólnie koncepcja sztucznej inteligencji, w jaki sposób ona działa. Później świat nauki stanął pod ścianą rozwoju technologicznego. Wiadomo, że modele sztucznej inteligencji potrzebują dużych zasobów obliczeniowych. Następnie była zima sztucznej inteligencji, później znów przyszła wiosna na początku lat 2000, znów zima i znów teraz jesteśmy w czasie dosyć dużego rozwoju tych technologii.
9: Firmy z jakich branż najchętniej korzystają z różnych modeli sztucznej inteligencji?
10: Ze wszystkich. Znaczy trudno jest wykazać, gdzie sztuczna inteligencja nie jest używana lub gdzie może być w przyszłości użyta. Praktycznie kwestie dotyczące edukacji, marketingu, finansów, sprawy medyczne, rynku finansowego, różne inne rzeczy, w których te modele są używane. Ogólnie sztuczna inteligencja porównywana do maszyny parowej, czyli jest używana tam, gdzie jesteśmy w stanie zastąpić człowieka w wykonywaniu nudnych, monotonnych czynności, przynajmniej na chwilę obecną. Wiadomo, że ten rynek się coraz bardziej rozwija, sama sztuczna inteligencja się rozwija, ale właśnie zastępuje w tych takich sprawach, które ma po prostu ułatwić pracownikowi jego pracę. Więc firmy używają naprawdę w różnych branżach, do różnych rzeczy modeli sztucznej inteligencji, w zależności od własnych potrzeb. Formalnie specjalizacji na sztucznej inteligencji nie mamy zdefiniowanych, ale w ramach 7 semestrów studiów inżynierskich są bloki 10 przedmiotów wybieranych stricte związanych ze sztuczną inteligencją, gdzie studenci będą mogli preferować, czy wolą się zajmować analizą obrazów, bardziej analizą dźwięków, detekcją anomalii, czy też analizą danych biomedycznych. Już od trzeciego roku właśnie studenci będą mogli sobie wybierać, komponować własne przedmioty pod zainteresowania już bardziej wyspecjalizowane.
9: Chciałem spytać o jedną rzecz, bo to, że gdzieś tam na informatyce, no i na sztucznej inteligencji studenci skupiają się na programowaniu, czy też tworzeniu, w tym przypadku modelu AI, ale wspomniał Pan na początku naszej rozmowy, że dużym tutaj zagadnieniem poruszanym na tym kierunku będzie etyka sztucznej inteligencji. Może w to się zagłębimy?
10: Znaczy, w jaki sposób używa sztucznej inteligencji? Wiadomo, że obecnie panują trendy, czy wykorzystywanie sztucznej inteligencji jest dobre, czy też złe. Ja lubię takie porównanie, że praktycznie każdy w swojej kuchni posiada nóż. Możemy go do czego wykorzystać? Do przygotowania posiłku, tak? Ale równie dobrze możemy go wykorzystać do pozbawienia kogoś życia. I tak samo ze sztuczną inteligencją. W tych aspektach trzeba rozeznać, do czego, gdzie sztuczna inteligencja może nam pomóc, czyli na przykład ułatwić, usprawnić niektóre procesy w firmach, a z drugiej strony na przykład, gdzie może być pewnym zagrożeniem, typu generowane fake newsy dotyczące obrazów, dotyczące dźwięku. Jest to potężny rynek, na który także będziemy, czy obszar nauki, na który także będziemy starać się zwracać uwagę naszym studentom, żeby właśnie wiedzieć, w którą stronę rozwijać te nasze, czy ich narzędzia później w ramach studiów, które będą realizowane.
9: Czyli absolwenci znajdą pracę nie tylko w przemyśle, ale również na przykład w cyberbezpieczeństwie.
10: I tak, i nie, bo cyberbezpieczeństwo, sama informatyka, sztuczna inteligencja są to nauki, które się dosyć mocno przenikają. Część przedmiotów będzie dotyczących cyberbezpieczeństwa w ramach tych przedmiotów wybieranych na programie studiów także. Czyli każdy kierunek powinien dostosowywać się do bieżących trendów istniejących na rynku. W tej jego pierwszej odsłonie, którą przedstawiamy w tym roku dla kandydatów na studia, postaraliśmy się przygotować program tak, żeby był on jak najbardziej elastyczny. Nie jest on ukierunkowany bezpośrednio na konkretne rzeczy, a tak traktuje sztuczną inteligencję dosyć szeroko, od fundamentów po konkretne zastosowania w różnych dziedzinach, o których wcześniej wspominałem, właśnie żeby dać tą gwarancję, że po 4 latach studiów absolwent jednak posiada wiedzę, która za 4 lata będzie aktualna. A sami wiemy, jak dobrze sztuczna inteligencja dosyć szybko się rozwija.
9: Studenci, jak przychodzą na studia, to mają z tyłu głowy przede wszystkim to, że ukończą po inżynierce być może też kierunek magisterski. Czy planujecie drugi stopień?
10: Plany są, jednakże zobaczymy, jak po pierwszym stopniu zostanie przyjęty ten kierunek, ale myślę, że szerokość tutaj obszaru sztucznej inteligencji jest na tyle duża, że otwarcie kolejnego kierunku, w sensie drugiego stopnia sztucznej inteligencji, pozostaje jedynie kwestią czasu. Nawet jeżeli nie ma ktoś albo nie czuje na chwilę obecną takiego zacięcia, czy nie jest tego pewny, no to sztuczna inteligencja na pierwszym semestrze jest praktycznie w taki sposób poprowadzona, żeby studenci zdobyli najpierw wiedzę i umiejętności dotyczącą właśnie matematyki, programowania, żeby w dalszych etapach już mogli zająć się bezpośrednio sztuczną inteligencją.
1: Mówił Rafał Gasz z Politechniki Opolskiej. Nabór na studia na uczelni będzie prowadzony do 19 lipca.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
11: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, a w niej powiemy o opolskich kuźniach pamięci.
12: Tworzymy pewne znaki czasu, pewien kod kulturowy, który chcemy poprzez te kuźnie pamięci utrwalać i budować taką ścieżkę, taką ciągłość przekazywania tradycji.
11: Sprawdzimy także, co jest grane w Filharmonii Opolskiej.
13: Tak na zachętę myślę, że to będzie Król Lew dwójka na pewno, tyle wiem. Reszta się komponuje, ponieważ, jak to mówią, ile głów, tyle myśli.
11: W pierwszej kolejności powiemy jednak o opolskich kuźniach pamięci. W ramach pierwszej edycji tego konkursu podpisano umowę z beneficjentami, których projekty otrzymały wsparcie Zarządu Województwa Opolskiego. Konkurs został stworzony z myślą o wzmacnianiu i ożywianiu lokalnego dziedzictwa, od dawnych obrzędów i tradycji, przez dokumentowanie historii społeczności wiejskich, aż po promowanie kultury, przyrody i kulinariów charakterystycznych dla regionu, mówi członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn.
14: Co słychać w Opolskiem?
15: Pierwszy raz w zasadzie zdecydowaliśmy się, konstruując budżet w zeszłym roku, że będziemy taki konkurs organizować. Tworzymy pewne znaki czasu, pewien kod kulturowy, który chcemy poprzez te kuźnie pamięci utrwalać i budować taką ścieżkę, taką ciągłość przekazywania tradycji terenów wiejskich następnym pokoleniom.
11: Mówił członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn. W konkursie przyznano 30 dotacji o łącznej wartości 300 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom zrealizowane zostaną inicjatywy obejmujące m.in. tworzenie izb pamięci, odtwarzanie ginących zawodów, utrwalanie zwyczajów przekazywanych z pokolenia na pokolenie czy organizację wydarzeń tematycznych. Mówi Małgorzata Bartusiak ze Stowarzyszenia Narratum.
16: Otrzymaliśmy dotacje na ochronę dwóch ginących zawodów, to jest zawód przątki i zawód tkaczki, a także na pokazanie społeczności, czym jest uprawa lnu i obróbka lnu, który był bardzo, bardzo ważnym, bardzo ważną rośliną dla gminy Wołczyn, a także dla całej ziemi kluczborskiej.
11: Mówiła Małgorzata Bartusiak ze Stowarzyszenia Narratum. Jest to konkurs dla tych, którzy już zebrali artefakty i mają pewien dorobek, który teraz pragną zaprezentować szerszemu gronu odbiorców. Wśród beneficjentów znalazły się także Natalia Gordzielik oraz Anna Piela z Koła Gospodyń Wiejskich w Grodzisku.
17: Pieniążki przeznaczymy na realizację pokazów i warsztatów z zakresu masarstwa. No i pieniążki zostaną przeznaczone na zakup artykułów spożywczych, czyli mięska, ponadto na artykułów przemysłowych, które nie będą niezbędne do realizacji projektu i planujemy nagrać krótki filmik promocyjny.
11: Opolskie Kuźnie Pamięci to inicjatywa pokazująca, jak ważne dla lokalnych społeczności jest pielęgnowanie tradycji i pamięci o dawnych zwyczajach. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców oraz organizacji z różnych części regionu możliwe będzie ocalenie wielu cennych elementów dziedzictwa kulturowego i przekazanie ich kolejnym pokoleniom. A teraz przeniesiemy się do Filharmonii Opolskiej, ponieważ tam w najbliższym czasie będzie działo się naprawdę bardzo dużo. A co dokładnie? O tym opowie Wam Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu. Posłuchajmy.
14: Co słychać w Opolu?
13: Zapraszamy na koncert stulecie urodzin Milesa Davisa. Zabierz mamę do Filharmonii. Zapraszam Państwa tym serdeczniej, że planowany przez nas początkowo koncert mieliśmy grać w klubie muzycznym Filharmonii Opolskiej, natomiast ogromne zainteresowanie sprawiło, że przenieśliśmy koncert na salę koncertową. 155 biletów sprzedało się naprawdę w chwili i na prośbę Państwa poniekąd przenosimy ten koncert, więc bilety są ponownie do kupienia. Zapraszam Państwa gorąco, żeby z tej okazji skorzystać. Piękne klasyki jazzu, piękna atmosfera, wyjątkowa, tak? Jest to propozycja na prezent nieco inny, na odwdzięczenie się naszym mamom, może nie kwiatami, które pewnie prędzej czy później zwiędną i na zastanawianie się, czy trafimy w tym roku z prezentem, czy mama chce prezent, czy na pewno nie chce, tak jak mówi, prezentu, więc zachęcamy Państwa, ja teraz może trochę przekornie, żeby zaprosić mamę na koncert do Filharmonii Opolskiej. Patryk Rynkiewicz-Trąbka, Stanisław Lisiak, fortepian, instrumenty klawiszowe, Flavio Gulotta, kontrabas, Jakub Miarczyński, perkusja, Mariusz Kwaśniewski, prowadzenie koncertu. Zapraszamy Państwa, żeby przyjść troszkę wcześniej, chwilę wcześniej, można zamówić słodkości, kawę, ciastko i takie przyjemne wprowadzenie do równie przyjemnego wieczoru mamom w tym dniu sprezentować, sprawić. Można usiąść w okolicach klubu muzycznego, podelektować się chwilą, a potem parę kroków dalej w sali koncertowej posłuchać wyjątkowej muzyki z wielką, serdeczną, ciepłą, gorącą zachętą dla naszych mam, dla Państwa. I kończący się maj proponuje nam jeszcze w repertuarze 29 maja w piątek o godzinie 18 koncert, drugi koncert dyplomowy studentów Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Pierwszy koncert 8 maja okazał się bardzo ciekawym wydarzeniem i spotkał się z dużymi brawami naszych melomanów dla artystów. Liczymy na podobny odbiór teraz 29 maja w piątek o 18 i koncert odbędzie się w sali koncertowej Filharmonii Opolskiej, więc wracamy jeszcze na ostatnie dni z Orkiestrą Filharmonii Opolskiej, z dyrygentem maestro Grzegorzem Majherem i dyrygentem, dyplomantką panią Matyldą Szarafińską do Filharmonii. Zapraszamy na wyjątkowe dwie symfonie, czwartą symfonię Franza Schuberta, siódmą symfonię Ludwiga van Beethovena i spotkanie też z takim młodym żywiołem. Młodzi mają dużo do zaproponowania, mają inne spojrzenie, troszkę nowsze, świeższe, zauważają inne rzeczy i dają upust tym emocjom i tym formom muzycznym właśnie na koncertach z cyklu Lakierki i Batuty, dlatego serdecznie Państwa zapraszamy na nasz ostatni koncert majowy. W czerwcu czekają nas koncerty wyjazdowe. Na pewno jest to 4, 5, 6 czerwca, 23 festiwal zabytkowych parków i ogrodów w pokoju imienia Karla Marii von Webera. I tutaj taka ciekawostka, niedawno zasłyszana, przeczytana. Jeżeli się Państwo zastanawiają, dlaczego jest to taka wyjątkowa postać, przez 2 lata przebywał i komponował ponad 200 lat temu w miejscowości Pokój. Natomiast jeżeli Państwo patrzą na scenę, jak jest ustawiona orkiestra, jak na scenie są rozstawione poszczególne sekcje, dlaczego dyrygent stoi na podium dyrygenckim,

0: starszy czy młodszy, jakieś swoje ulubione filmy Disneya ma i to będzie okazja, żeby tych koncertów posłuchać, ale to wcale nie znaczy, że na tym się kończy nasz repertuar. Jeszcze mamy dla Państwa czerwcowe niespodzianki, o czym mam nadzieję będę mogła Państwu wkrótce też opowiedzieć.
1: A czy możemy już uchylić rąbka tajemnicy? Jakie utwory będą grane? Tak na zachętę.
0: Tak na zachętę myślę, że to będzie Król Lew dwójka na pewno. Tyle wiem. Reszta się komponuje, ponieważ jak to mówią, ile głów, tyle myśli, więc i nasi filharmonicy mają swoje pomysły i swoje ulubione filmy Disneya. Maestro ma swoje i każdy, kto będzie miał udział w tym koncercie, pewnie chciałby jakiś swój ulubiony film, jakiś swój ulubiony utwór usłyszeć, także będzie naprawdę magicznie, bo to w tym miejscu i w tym terminie też i sama sceneria, sam zamek, 99 wieżyczek, 345 pokoi, same otoczenie, już rozkwitające pełnią wiosny, już podążające w kierunku lata. Liczymy na dobrą pogodę, liczymy też na Państwa frekwencję i pozwólcie Państwo, że jeszcze parę niespodzianek zachowam dla siebie, ale one będą wszystkie w tonie, w muzyce i w maestrii Walta Disneya.
1: Ale to nie wszystko, ponieważ Filharmonia Polska włącza się w tym roku także w Festiwal Książki.
0: Jeżeli już mówimy o niespodziankach, to owszem, mamy jeszcze w czerwcu coś dla Państwa poza Disneyem i to jest wydarzenie, a właściwie wydarzenia, które przygotowaliśmy w Opolu, ponieważ w dniach 12, 13, 14 jest już kolejny jubileuszowy 10. Festiwal Książki w Opolu. Pomyśleliśmy, że w tak bliskim sąsiedztwie nie mogą Państwo nie odwiedzić Filharmonii. I 13 czerwca w sobotę planujemy koncert w klubie muzycznym, który Państwo już zdążyli bardzo polubić, patrząc na frekwencję naszych koncertów jazzowych. Late Night Poems, Bartłomiej Escobejs Kubisz, Piotr Lemańczyk kontrabas, Marek Konarski saksofony, Michał Szkil fortepian, Dawid Fortuna perkusja. Piękne melodie, niezwykłe, to są czarodzieje muzyki, które to określenie może teraz przyszło mi do głowy dość spontanicznie, natomiast jeżeli słuchać przesłanych linków i utworów, to rzeczywiście zapowiada się kolejny magiczny wieczór. 14 czerwca w niedzielę zapraszamy Państwa na niezwykłe spotkanie, ponieważ skoro mówiłam o Festiwalu Książki 10, to przy okazji tego festiwalu będziemy gościć panią Magdalenę Grzebałkowską, która napisała znakomite książki o postaciach trochę nieoczywistych, których życiorysy są bardzo bogate i bardzo różnorodne. Pamiętamy Beksińskich, książkę o Beksińskich znakomita rzecz. Pozwalała rzeczywiście odkryć niesamowite wnętrze artysty. Pamiętamy książkę o księdzu Twardowskim, wzruszająca, przypominająca osobę, o której no, nie można nie pamiętać w różnych kolejach życiowych. Natomiast w Filharmonii Opolskiej pani Magdalena Grzebałkowska opowie o książce Komeda, osobiste życie jazzu. Jest to tytuł, który znakomicie oddaje treść książki, czyli owszem, będzie to nasz Krzysztof Komeda Czciński, o którym pamiętamy nadal, natomiast osobiste życie jazzu to jest też podróż przez epokę, która była trudna, przez czasy już młodszym pokoleniom nieznane i pokazuje, jak osoby, jak się potrafili odnaleźć muzycy, którym nie było łatwo, zwłaszcza ci muzycy, którzy szukali wolności, niezależności, podążali nurtem, wiadomo, zupełnie niepartyjnym, niezgodnym, nieakceptowanym i w tej muzyce szukali też ucieczki od no, szarej naszej wtedy w Polsce rzeczywistości, więc zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 14 czerwca na spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską.
1: Mówiła Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu w Filharmonii Opolskiej. Na koniec tej części programu przeniesiemy się jeszcze na chwilę do wcześniej wspomnianego Parku w Pokoju, ponieważ nie tak dawno został on całkowicie zrewitalizowany. A więcej na ten temat opowie Hubert Kołodziej, prezes Stowarzyszenia Pokój.
2: Zwiedzaj z nami Opolskie!
3: Jeżeli chodzi o park, to akurat 2 lata temu w kwietniu mieliśmy wspaniałą uroczystość z udziałem muzyków Filharmonii Opolskiej, bo

0: Był zawsze związany z muzyką. W parku były dwa amfiteatry w przeszłości, w pokoju był dom koncertowy, teatr i muzyka towarzyszyła nam zawsze. 20 hektarów zostało zrewitalizowanych, tam są planowane jeszcze place zabaw dla dzieci. Na kolejne 20 hektarów jest przygotowana dokumentacja. W ubiegłym roku pani wojewoda Monika Jurek przekazała gminie kolejne 50 hektarów, także już samo Elysium wspaniałe, świątynia Matyldy są także w granicach gminy.
1: Mówił prezes Stowarzyszenia Pokój Hubert Kołodziej.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, a w niej powiemy o tym, że mobilność rowerowa to coś więcej niż same ścieżki.
3: Nasz projekt polega głównie na tym, żeby wybudować brakujące odcinki i to wszystko połączyć spójnym oznakowaniem.
1: Ale sprawdzimy także, co dzieje się w Muzeum Polskiej Piosenki.
4: Opowiadamy historię Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale skupiamy się na latach 60., 70. i 80.
1: W pierwszej kolejności powiemy jednak o tym, że podczas obrad Zespołu do Spraw Mobilności Rowerowej przy Konwencie Marszałków Województw Rzeczypospolitej samorządy z całej Polski wymieniają się doświadczeniami i pokazują, jak rozwijają infrastrukturę rowerową w swoich regionach. Mówi dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Tomasz Handzel.
5: Istotne dla Opolskiego.
6: Chcemy się wymienić doświadczeniami. Te fora właśnie do tego służą, żeby poznać inny, konkretny region, czyli wszystkie pozostałe regiony tak naprawdę zjeżdżają się w tym konkretnym momencie do województwa polskiego w związku z przewodnictwem w Konwencie Marszałków. My pokazujemy, jak my pracujemy w tym obszarze, czyli ile mamy środków przeznaczonych na ten obszar, w jaki sposób rozwijamy infrastrukturę, jakie mamy dokumenty, z kim współpracujemy, a inne regiony przy okazji wizyt właśnie w tych innych regionach pokazują swoje doświadczenia. Myślę, że mamy wiele do pokazania, ciekawych rzeczy, ale też i wiele jeszcze do zrobienia w tym obszarze.
1: Mówił dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Tomasz Handzel. W Opolskim mocny akcent stawiany jest na spójność tras, profesjonalne prowadzenie inwestycji i połączenie regionu bez względu na granice gmin. A jak jest na Pomorzu Zachodnim? O tym Wanda Nowotarska.
3: Nasz projekt polega głównie na tym, żeby wybudować brakujące odcinki i to wszystko połączyć spójnym oznakowaniem. I co jest tutaj kluczowe, że nie zostawiliśmy tego gminom, tylko główną rolę wiodącą tego inwestora pełni województwo i konkretnie Zarząd Dróg Wojewódzkich, gdzie są specjaliści, którzy znają się na tych inwestycjach drogowych, wiedzą jak je prowadzić profesjonalnie, więc to oni przejęli tą inwestycję i też jakby ma to na celu realizację tras przez wszystkie gminy, niezależnie od ich finansów, od ich możliwości, tak żeby były faktycznie połączone ze sobą województwo z zachodu na wschód, z północy na południe.
1: Mówiła Wanda Nowotarska. A mobilność rowerowa to coś więcej niż same ścieżki, to sposób myślenia o regionie, komunikacji i jakości życia mieszkańców. Mówi Anna Pikus z Lasów Państwowych.
7: W tej chwili jesteśmy na etapie inwentaryzacji w ogóle szlaków i tras rowerowych w Lasach Państwowych, żeby jak najbardziej kompleksowo podejść do tego tematu, żeby wiedzieć, w którym jesteśmy miejscu, gdzie jeszcze możemy się włączyć w jakieś projekty. Natomiast jeszcze raz trzeba powiedzieć, że same procedury są niezwykle wymagające. Zresztą samorządy doskonale też o tym wiedzą.
1: Mówiła Anna Pikus z Lasów Państwowych. A teraz przeniesiemy się do Muzeum Polskiej Piosenki. Tam rozmawiałam z Mateuszem Torzeckim o tym, co zobaczyć można w Muzeum Polskiej Piosenki, ale nie tylko. Zachęcam do wysłuchania tej rozmowy.
5: Ciekawe opolskie.
4: Muzeum Polskiej Piosenki jest instytucją szczególną z tego powodu, że zajmuje się niematerialnym dziedzictwem kulturowym, jakim jest piosenka. Znajdujemy się tuż pod samą widownią Amfiteatru Tysiąclecia, czyli tego słynnego amfiteatru, drodzy Państwo, w którym od roku 1963 odbywa się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. I to jest bardzo dobre rozwiązanie moim zdaniem z tego powodu, że turyści, którzy przyjeżdżają do Opola, zawsze obowiązkowo chcą zobaczyć amfiteatr. A od roku 2016 mają okazję również po obejrzeniu amfiteatru zejść do nas, do muzeum i zobaczyć naszą ekspozycję stałą. Ta ekspozycja jest ekspozycją o tyle niezwykłą, że my musieliśmy dosyć długo zastanawiać się nad tym, jak zamknąć w ogóle piosenkę w gablocie i czy coś takiego da się zrobić. Z tego powodu, że tak jak wspominałem na początku mojej wypowiedzi, mówimy o tym niematerialnym dziedzictwie, czyli o czymś, czego nie można dotknąć, nie można do końca zobaczyć. Dlatego też w dobie tych wszechobecnych multimediów postanowiliśmy, że pokażemy Państwu piosenki, ponieważ bardzo często, gdy chodzi o historię, czy to Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale także chociażby teledyski z lat 90., te piosenki kojarzą nam się z pewnymi występami i z pewnymi teledyskami. Dlatego też w muzeum zgromadziliśmy na tę chwilę ponad 200 godzin materiałów audio-wideo, które opowiadają historię polskiej piosenki od lat 20. do współczesności. Czyli zobaczycie Państwo tutaj zarówno słynne wykonanie Miłości wszystko wybaczy Hanki Ordonówny, jesteśmy w latach 20., ale jednocześnie, gdy pomyślimy o współczesności, interesuje nas bardziej muzyka alternatywna czy muzyka elektroniczna, to na przykład miejsce dla Moniki Brodki czy Smolika również tutaj się znajdzie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkiego. To jest bardzo bogata historia i bardzo ciekawa historia, ponad 100 lat polskiej piosenki. Natomiast postaraliśmy się pokazać Państwu takie najważniejsze zjawiska, które w polskiej piosence miały miejsce i ten rys historyczny, proszę mi wierzyć, pozwala Państwu na to, żeby zgłębić się w tym temacie, bo dostajecie Państwo od nas słuchawki audioprzewodnik i we własnym tempie zwiedzacie i mogę powiedzieć, że mamy tutaj takich zwiedzających, którzy potrafili spędzić na przykład 8 godzin od momentu otwarcia do zamknięcia i przyjść jeszcze następnego dnia, bo stwierdzali, że nie zobaczyli jeszcze wszystkiego. No ale to też zostało wszystko uzupełnione o artefakty, czyli o rzeczy już namacalne, czyli zobaczycie Państwo także wybrane stroje gwiazd, ale także pamiątki związane z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki, na przykład od biletów po biuletyny, po słynną Karolinkę, która jest wręczana debiutantom i wiele, wiele innych rzeczy.
1: Wspomniał Pan o strojach gwiazd. Jakie stroje możemy tutaj zobaczyć w Muzeum Polskiej Piosenki?
4: Tak jak Państwu mówiłem przed momentem, my znajdujemy się pod widownią amfiteatru, więc no, przestrzeń jest dla nas troszeczkę ograniczona. Natomiast staramy się Państwu zawsze prezentować kilka strojów scenicznych. Wymieniamy je co jakiś czas. Na tę chwilę, gdy rozmawiamy, możecie Państwo zobaczyć chociażby dwa stroje sceniczne Doroty Rabczewskiej, znanej jako Doda, i to są te stroje, w których rzeczywiście na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki występowała, ale nie tylko. Możecie Państwo także zobaczyć chociażby jeden ze strojów Halinki Młynkowej, który jest w naszych zbiorach. Możecie też Państwo zobaczyć słynny strój Michała Wiśniewskiego, który wjeżdżał na motorze na scenę amfiteatru w takim kombinezonie, który jest cały w kryształach Swarowskiego. On też robi bardzo duże wrażenie, ale na przykład też możecie Państwo zobaczyć z bardziej współczesnych artystów Corteza i jego strój, w którym wystąpił podczas debiutów w Opolu. Natomiast jeszcze w takim drugim miejscu, które nazywa się Szafą z kostiumami, również możecie Państwo zobaczyć całą masę strojów i wśród tych strojów chociażby są stroje Ali Babek czy Justyny Steczkowskiej.
1: Czy te zbiory się cały czas poszerzają? Czy trafiają tutaj do Państwa cały czas nowe stroje?
4: To jest sytuacja, która wygląda w ten sposób, że my jako dział merytoryczny, a także przede wszystkim dział zbiorów, staramy się poszerzyć tą kolekcję, która jest w muzeum. To jest jedno zresztą z działań statutowych. Tego też jesteśmy zobligowani poprzez ustawę o muzeach. I staramy się pozyskiwać. To są oczywiście, drodzy Państwo, szeregi długich rozmów, próśb, rozmów zarówno z managementem, często z samymi artystami. No i te rozmowy idą w bardzo różnych kierunkach. Część artystów oczywiście zgadza się od razu. Część artystów jest niechętna, natomiast my bardzo się cieszymy za każdym razem, kiedy udaje nam się któryś z tych strojów pozyskać, ponieważ jest to kawałek historii polskiej piosenki i często też te stroje pozwalają nam opowiedzieć szerszą historię, bo nie rozmawialiśmy jeszcze o wystawach czasowych, natomiast jedną z wystaw czasowych, którą w tej chwili możecie Państwo podziwiać w muzeum, to jest wystawa Exotico, moda tercetu egzotycznego, no i to dzięki właśnie współpracy z córką pani Izabeli Skrybant-Dziewiątkowskiej. Udało się te stroje pozyskać, one trafiły teraz już do Muzeum Polskiej Piosenki. No i szereg tych strojów właśnie pokazujemy na wystawie, która została w takiej estetyce kampu pokazana i próbuje ukazać tercet egzotyczny jako ten jeden z najstarszych polskich zespołów, który koncertował i grał przez 56 lat. W trochę innym kontekście, ale bardzo kolorowym i przepięknym.
1: Właśnie a propos wystaw czasowych, wystawach. Czy w najbliższym czasie są planowane jakieś nowości tutaj w Muzeum Polskiej Piosenki?
4: Wystawy czasowe, drodzy Państwo, to jest rzecz najważniejsza dla każdego muzeum. My pracujemy z wieloletnim wyprzedzeniem. Jesteśmy w trakcie też podpisywania pewnych umów. Ja nie jestem w stanie Państwu wszystkich rzeczy powiedzieć, natomiast obiecuję, że w tym roku jedna z gwiazd polskiej piosenki, bardzo ważna dla Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale w ogóle dla całej historii polskiej piosenki, będzie miała swoją wystawę w muzeum i to gwarantuje, że będzie kolejna perełka, jeżeli chodzi o nasze wystawy czasowe.
1: A jakie eksponaty cieszą się może największą popularnością?
4: Tu, drodzy Państwo, jest bardzo różnie, bo to jest zależne od odbiorcy, czyli tak jak rozmawialiśmy przed momentem, mogę wnioskować, że dla pani redaktor bardzo istotne są stroje gwiazd i dla dużej części zwiedzających te stroje są bardzo istotne. Dla innych zwiedzających bardzo ważne są na przykład nagrody i część z tych nagród również pokazujemy, czy to Złotego Fryderyka Jerzego Płomskiego, który w tej chwili jest na jednej z wystaw czasowych, czy chociażby te nagrody, które na przestrzeni lat artyści dostają, czy to w różnego rodzaju radiostacjach, bądź są nagradzani ze względu na sprzedaż swoich płyt, czyli są to zarówno złote i platynowe płyty. I to są też rzeczy, które dla wielu zwiedzających są ważne, ponieważ pokazują również no, miłość fanów do danego artysty. Jednak platynowa płyta nie bierze się znikąd, trzeba sprzedać odpowiednią ilość egzemplarzy, żeby taką nagrodę otrzymać. Więc też dla wielu osób tego rodzaju rzeczy mają znaczenie. To jest grupa odbiorców, dla których najważniejsza jest ta piosenka. Czyli po prostu przychodzą tutaj, żeby posłuchać dobrej muzyki i dowiedzieć się wielu nowych rzeczy, bo my też staramy się, by nie słuchali Państwo tylko piosenek, ale tak, żeby zdobywali dodatkowe konteksty. W tym na pewno też pomaga program, który muzeum realizowało wraz z TVP Rozrywka pod tytułem Historia jednego przeboju. To jest ponad 130 odcinków, które zrobiliśmy. No i one też w takich krótkich formach, 8-12 minutowych, opowiadają historię danego utworu. I to też pozwala poszerzyć po prostu wiedzę i wiemy, że cieszy się popularnością wśród zwiedzających. Warsztaty, które mamy, to są, drodzy Państwo, warsztaty, które są w ofercie przede wszystkim stałej. Realizujemy ofertę dla grup, od grup przedszkolnych do szkół ponadpodstawowych, ale robimy także zajęcia dla seniorów, więc tak naprawdę każda z grup społecznych jest przez nas zaopiekowana i to cieszy się bardzo dużą popularnością, ponieważ samo muzeum odwiedza co roku około 40 tysięcy zwiedzających i muzeum prowadzi co roku około 300 zajęć i warsztatów. To są bardzo różne zajęcia, bo z jednej strony mówimy o lekcjach muzealnych, ale z drugiej strony mówimy też o samych warsztatach. My, drodzy Państwo, w tej chwili, gdy do Państwa mówimy i ja do Państwa też mówię w tej chwili, jesteśmy w dosyć szczególnej przestrzeni, bo jesteśmy w przestrzeni edukacyjnego studia nagrań. To jest studio, które muzeum otworzyło w roku 2018 i to edukacyjne studio nagrań składa się, jak każde studio, z dwóch bardzo ważnych pomieszczeń, czyli z jednej strony jesteśmy teraz w tym miejscu, w którym pracuje realizator, ale tuż obok nas mamy także tę przestrzeń, gdzie dzieje się cała magia i gdzie artyści, a u nas też bardzo często dzieci nagrywają w ogóle piosenkę. I dlaczego to robimy? Właśnie z tego powodu, żeby młodzi odbiorcy zrozumieli, że ten efekt finalny w postaci piosenki musi jakoś się narodzić, że bardzo często musi spotkać się kompozytor, tekściarz oraz wykonawca, albo często tekściarz i kompozytor i wykonawca w jednym, bo mamy szereg artystów, którzy sami komponują i sami dla siebie piszą i wtedy już mamy do czynienia z prawdziwymi songwriterami. Natomiast my tutaj młodzieży pokazujemy te etapy i też to, co w studio można zrobić z ludzkim głosem. Dlatego też te zajęcia cieszą się bardzo, ale to bardzo dużą popularnością. Ale też są takie zajęcia, które są bliższe takim zajęciom, powiedzielibyśmy, rytmicznym, czyli na przykład zabawa z bum-bum rurkami. Mamy też całą plejadę takich tematów, które pokazują, jak ta piosenka zmieniała się na przestrzeni lat. Mamy też zajęcia, które mówią o historii Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, albo zajęcia, które na przykład mówią o nośnikach dźwięku, bo tych piosenek też bardzo często słuchaliśmy jednak na pewnego rodzaju nośnika, więc śledzimy to od płyt szelakowych do MP3 dzisiaj. No i młodzież też próbuje poznać tę historię i zrozumieć, dlaczego ta piosenka jest tak ważna. To są warsztaty, które mają taki charakter bardzo często wspominkowy, więc najczęściej proponujemy tym grupom takie rozwiązanie, że opowiadamy historię Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale skupiamy się na latach 60., 70. i 80. 80. I obudowujemy to też przez bardzo różny kontekst historyczny i społeczny, bo to jest bardzo ważne i ważne działanie i też pozwalamy tym grupom bardzo dużo mówić. Bo tu chodzi o to, żeby te wspomnienia też pokazały, jak bardzo skomplikowana jest ta historia, szczególnie do roku 89. I rzeczywiście to bardzo ładnie otwiera, ponieważ my też zawsze w Muzeum Polskiej Piosenki używamy takiego sformułowania, że ta piosenka to jest taki niezwykły twór, który niesie ze sobą historię i wspomnienia.
1: Mówił kierownik działu wystaw i edukacji w Muzeum Polskiej Piosenki Mateusz Torzecki.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.

0: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
9: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
8: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Po reklamie. To jest Melo Radio. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia. Opole.
11: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu spytam, gdzie w Opolu będzie można spędzić wolny czas w nadchodzące wakacje.
10: Aktywnie w Opolu.
11: Kolejne wakacje nadchodzą wielkimi krokami, a miasto przygotowuje się już na ich rozpoczęcie. W upalne dni Opolanie najchętniej spędzają czas nad wodą, a Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji umożliwi to mieszkańcom w kilku popularnych miejscach.
12: Aleksander Raj, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.
11: Można powiedzieć wakacje za pasem, bo to już za miesiąc. No a wy już macie plan, jak będą działać w tym roku miejskie kąpieliska, tak?
12: Mamy plan jak najbardziej. Podobnie jak w zeszłym roku Opolanie będą mogli korzystać z basenu letniego Błękitna Fala na Placu Róż, jak i również z dwóch kąpielisk otwartych, czyli z kąpieliska Bolko i z kąpieliska Malina.
11: No i na tych kąpieliskach oraz przede wszystkim na basenie Błękitna Fala będą też odbywać się różne ciekawe imprezy, tak?
12: Tak, oczywiście zaplanowaliśmy atrakcje. Poza tym, że oczywiście te miejsca same w sobie są ogromną atrakcją, bo jak mamy ładną pogodę, no to każdy wie, że cieszą się one ogromną popularnością i bardzo dużo osób nas odwiedza. W zasadzie w każdym wieku, od dzieci po osoby starsze. Jakby tutaj celujemy we wszystkie grupy wiekowe, więc ktokolwiek ma ochotę przyjść i korzystać z naszych obiektów, to jak najbardziej może to zrobić. Mamy również takie benefity, jak na przykład karta Opolska Rodzina, czyli dzieci wchodzą za złotówkę na basen letni Błękitna Fala.
11: No tak, a tam też co roku były różne takie rzeczy jak nauka pływania, tego typu oferta też w tym roku będzie dostępna?
12: Będzie, jeszcze pracujemy nad szczegółami tej oferty i nad tym, w jakie dni, kiedy można będzie korzystać z różnego rodzaju atrakcji. Natomiast już dziś mamy zaplanowaną na przykład akcję Bezpieczne Wakacje, która planowo ma odbyć się 3 lipca. Planowo, dlatego że oczywiście jesteśmy uzależnieni od pogody. Jeżeli pogoda będzie niesprzyjająca, to będziemy tę datę zmieniać, dlatego warto obserwować nasze social media i naszą stronę internetową www.mobilnie.com. promocji.opole.pl, gdzie będą ukazywać się aktualne informacje na temat tego, kiedy ta impreza będzie, jakie będą szczegóły. Natomiast w ramach tej imprezy będziemy jak co roku edukować, ale edukować przez zabawę. Będą różnego rodzaju konkursy, takie jak na przykład holowanie w wodzie, czy dla najmłodszych łowienie piłeczek pod bierakiem. Podczas całego wydarzenia będą odbywać się różne prelekcje. Będą z nami ratownicy, którzy będą robić pokazy, będą z nami osoby, które będą przeprowadzać kurs pierwszej pomocy, jak i również strażacy, którzy zaprezentują specjalistyczny sprzęt nurkowy, więc naprawdę będzie tego bardzo dużo. Również Straż Miejska, Policja. Będziemy mogli dowiedzieć się na temat tego, jak zabezpieczyć swój dom na wakacje, także tutaj wszystkie ręce na pokład i łączymy siły po to, żeby spędzać czas w wakacje nie tylko beztrosko, ale również bezpiecznie.
11: Czyli to będzie takie bezpieczeństwo, że tak powiem, nie tylko w wodzie.
12: Nie tylko w wodzie. Pamiętamy o tym, że oczywiście w wodzie to jest wyjątkowa sytuacja, jeżeli chodzi o wakacje. To jest najważniejsze, żeby właśnie wiedzieć, jak zachowywać się w okolicach akwenów. Natomiast również nie tylko to, też profilaktyka czy kradzieży, czy tego, jak ktoś choćby zasłabnie, no bo to też mamy różne pogody, jak jest gorąco, to warto byłoby, żeby każdy z nas wiedział, jak ma pomóc, również najmłodsi.
11: W poprzednich latach na błękitnej fali odbywały się także zajęcia na przykład z aquazumby.
12: Będą również zajęcia w wodzie. Planujemy energetyczne zajęcia, które będą miały takie cechy fitnessu, ale głównie dobrą zabawę, bo o to chodzi, żeby w tej wodzie nie tylko spalić kalorie, ale też mieć dużo radości ze spędzania w niej czasu. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, w jakie dni, w jakie godziny, to jeszcze jest na etapie dopracowywania. Te informacje będą się pojawiać na naszych kanałach informacyjnych.
11: A czy na kąpieliskach? Tutaj patrzę głównie na Bolko, bo tam też co roku odbywały się różne ciekawe wydarzenia. Też coś planujecie?
12: Na kąpielisku Bolko również planujemy coś, co zadebiutowało w zeszłym roku, czyli bieg wakacyjny. To będzie druga edycja tego biegu wakacyjnego. On też cieszył się bardzo pozytywnym odbiorem, bo mieliśmy dużo osób, które skorzystały z możliwości, aby się przebrać. Miały ze sobą różnego rodzaju atrybuty plażowe, takie jak dmuchane flamingi, koła, rękawki, okulary przeciwsłoneczne, kapelusze słomkowe, więc fajnie to wyglądało, było kolorowo i przyjemnie, dlatego również w tym roku będzie druga edycja tej imprezy. Będzie pod koniec lipca. Zachęcamy, żeby śledzić naszą stronę internetową.
11: To tak, tu kąpieliska, czy z dawnej Silesii Opolanie mogą korzystać?
12: Z Silesii zdecydowanie nie mogą korzystać. Musimy pamiętać, że to nie jest kąpielisko. Mamy świadomość tego, że oczywiście są osoby, które korzystają z tego typu miejsc, natomiast robią to na własną odpowiedzialność, bo Silesia i jej po prostu profil dna nie pozwalają na to, żeby ona kiedykolwiek kąpieliskiem się stała. Dlatego jeżeli ktoś ma ochotę skorzystać z tego, żeby sobie tam posiedzieć, miło spędzić czas, to jak najbardziej, natomiast no, nie polecamy, żeby się tam kąpać, to też zresztą nie jest nasz obiekt, ale w ramach takiej dodatkowej informacji przekażemy, że ona kąpieliskiem nie jest, tam ratowników nie ma, więc zapraszamy na te kąpieliska, które są strzeżone. Na Bolko i na Malinie będą ratownicy od 26 czerwca od godziny 10 do 19 codziennie, więc w tych godzinach można tam bezpiecznie spędzać czas i korzystać z wyznaczonego terenu kąpieliska.
11: Na Malinie, z tego co pamiętam, w poprzednich latach zdarzał się problem z moczarką. Czy tutaj to będzie jakoś rozwiązane?
12: Jak najbardziej. Jak moczarka zakwitnie, to będzie ona usunięta i na kąpielisku Malina, i na kąpielisku Bolko. Śledzimy sytuację na bieżąco, więc jak taka potrzeba się pojawi, to na pewno będzie ona usunięta.
11: Wakacje to też czas przemeblowania, że tak powiem, lub remontów. Mówimy tutaj o kąpieliskach, mówimy o basenie letnim Błękitna Fala, dlatego że właśnie w czasie wakacji akwarium i w tym roku woda nuta będą nieczynne.
12: Wodna Nuta będzie nieczynna od 15 czerwca. Przechodzi w tryb przerwy technologicznej, podczas której będzie wykonywany remont. Natomiast jako, że właśnie nie będzie ona dostępna, postanowiliśmy zrobić ukłon w stronę naszych klientów i akwarium będzie przez całe wakacje czynne. W okresie od lipca do końca sierpnia będzie czynne w godzinach od 8 do 20. Także jeżeli ktoś nie jest fanem spędzania czasu na pod chmurką, na basenie otwartym, to jak najbardziej ma nadal możliwość skorzystania ze sportowego basenu na akwarium pod dachem.
11: No, to fajnie, bo w poprzednich latach pamiętam, że zawsze ci ratownicy z akwarium przechodzili właśnie na błękitną falę i na kąpieliska.
12: Tak, jak najbardziej. To jest ekipa, która przechodzi właśnie na błękitną falę. Natomiast dzięki temu, że w tym roku Wodna Nuta jest zamknięta, możemy troszeczkę tutaj kadrowo zabezpieczyć pozostałe obiekty, więc możemy otworzyć akwarium. Natomiast w zeszłym roku Wodna Nuta była otwarta, a akwarium jak co roku po prostu zabezpieczyło nam basen letni Błękitna Fala.
11: To teraz porozmawiajmy o tym, co się będzie działo na Wodnej Nucie w wakacje, bo to kolejny remont.
12: Tak, na Wodnej Nucie będzie remont. Jest zaplanowany trzeci etap modernizacji wentylacji. Również będą prowadzone te prace remontowe dotyczące maszynowni i będzie zmiana, jeżeli chodzi o sauny. One również będą odremontowane i zyskają nowe oblicze. Tak samo, jeżeli chodzi o obręb szatni, Też będą tam prowadzone różnego rodzaju prace, także remont zapowiada się duży i dlatego potrzebujemy na to tyle czasu.
11: Przebudowa sauny, ona się chyba powiększy, prawda?
12: Tak jest zaplanowane, żeby sauna była większa. Planowo mają być dwie połączone, więc ona będzie wyglądać zdecydowanie inaczej. Tak, żeby też umożliwić wykonywanie choćby ceremonii saunowych, bo też jest taki plan na to, żeby wprowadzić tego typu atrakcje.
11: Dobra, to teraz jeszcze porozmawiajmy o czymś, co przed wakacjami, mianowicie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje Sportowy Dzień Dziecka.
12: Planujemy Sportowy Dzień Dziecka już w najbliższą niedzielę, 31 maja od godziny 11 do 15 będzie okazja, żeby zapoznać się z ofertą klubów sportowych działających na terenie Opola, ale nie tylko, bo będą też różnego rodzaju atrakcje. Tutaj zwracamy się do najmłodszych i do ich rodziców, żeby przyszli do nas w tym dniu i skorzystali, bo będą na przykład dmuchańce, będą dmuchane zjeżdżalnie, skakalnie, tor przeszkód. Będzie również darmowa wata cukrowa dla dzieciaków i animacje, malowanie buziek, punkt brokatowych tatuaży, gry XXL, a to wszystko przy okazji różnego rodzaju pokazów sportowych, bo wewnątrz naszej hali będą pokazy między innymi karate, judo czy też taekwondo. Tak samo będzie pokaz kickboxingu, muay thai, capoeiry, boksu, do tego pokaz gimnastyki artystycznej, będzie możliwość strzelenia karnego bramkarzowi Odry, czy rzucenia karnego bramkarzowi Gwardii, będą pokazy szermierki, również na ściance wspinaczkowej, gry i zabawy, zajęcia lekkoatletyczne, taniec nowoczesny, no jest tego cała masa, tutaj mogłabym wymieniać. Dla rodziców będzie na przykład joga na tarasie, więc nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Strefa moto, w której będzie można zapoznać się z ofertą klubów motoryzacyjnych. Będzie również okazja do tego, żeby postawić pierwsze kroki, a raczej spróbować pojeździć po raz pierwszy na małym krosie. Będzie można zobaczyć pokaz Stantera 13. Towarzyszyć nam będą maskotki, więc będzie można przybić im piątkę i zrobić sobie zdjęcia. Do tego również inne treningi pokazowe, mecze pokazowe, gra w padla, strzelnica laser, fotobudka 360 stopni, także będzie tego bardzo dużo. Zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z pełną ofertą na naszej stronie i znaleźć coś dla siebie.
11: I to wszystko będzie się odbywać w Parku Sportu, tak?
12: To będzie w Toyocie Park, również na terenie Przystegu Arenie, jak i na terenie Przywiku, bo tutaj działamy razem. Jest to nasza wspólna impreza i również w imieniu Wiku zapraszamy na tę imprezę.
11: Jeszcze chciałem spytać o jedną rzecz, wracając do tych kąpielisk i basenu Błękitna Fala na Placu Róż. W poprzednich latach zdarzało się tak, że jak pogoda na to pozwalała, to był ten basen otwierany trochę wcześniej niż w pierwszy dzień wakacji. Czy takie szanse są też w tym roku?
12: Na razie nastawiamy się na ten termin 26, natomiast jeżeli będzie taka możliwość, to jest oczywiście w opcji, że parę dni wcześniej otworzymy basen, w zależności od tego, jak on będzie przygotowany i jaka będzie pogoda.
11: I do 1 września będzie czynny?
12: Do końca wakacji planujemy, żeby był czynny, podobnie jak też wodny plac zabaw na osiedlu, w parku na osiedlu Armii Krajowej.
11: No właśnie, bo w zeszłym roku to był pierwszy sezon działalności tego wodnego placu zabaw. Jak on się sprawdził?
12: To był pierwszy sezon. No zdecydowanie był bardzo popularny ten plac zabaw. Z pogodą było różnie. Jak wiadomo, no to jest taki obiekt, że pogoda zdecydowanie determinuje popularność. Natomiast no sama jego formuła, to, że jest bardzo interesujący, są różnego rodzaju armatki wodne, wiaderka, którymi się można oblewać, tryskające kwiatuszki. No, dla dzieci było to bardzo atrakcyjne i chętnie korzystały, więc w tym roku również zapraszamy. Też planujemy otworzyć w tym samym czasie, kiedy otworzy się basen letni. Wejście kosztuje symboliczne 5 zł. Są przygotowane miejsca dla opiekunów, dla dorosłych, więc serdecznie zapraszamy, żeby również i z tej atrakcji korzystać.
11: A czy tam jakieś dodatkowe zajęcia będą organizowane?
12: Na wodnym placu zabaw? Nie przewidujemy tam żadnych dodatkowych zajęć. To jest takie miejsce, które samo w sobie jest bardzo atrakcyjne. Też jest ograniczone, jeżeli chodzi o powierzchnię, więc tutaj skupiamy się na tym, żeby dzieci mogły w pełni korzystać ze wszystkich atrakcji wodnych.
11: Mówiła Aleksandra Raś z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przypomnę, że tegoroczne wakacje rozpoczną się w piątek 26 czerwca i potrwają do poniedziałku 31 sierpnia. To właśnie w tym czasie wszystkie wspomniane obiekty będą czynne dla mieszkańców.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
11: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części programu porozmawiam o rybach w opolskich rzekach i akwenach.
13: Przyroda w Opolskiem.
11: Opolski oddział Polskiego Związku Wędkarskiego ogłosił kolejną akcję zarabiania wód. W najbliższych dniach młodyna rybek trafi przede wszystkim do opolskich jezior. Co to będą za ryby? Posłuchajmy.
14: Jakub Proszuk, dyrektor biura Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Opole.
11: Mamy wiosnę zaawansowaną, właściwie to już za chwilę lato się zaczyna. No i trwają różne akcje zarybiania opolskich wód. Przede wszystkim w najbliższym czasie jezioro Turawskie, tak?
14: Tak, jesteśmy po już jakichś w innych zarybieniach wód, które nie są związane z wodami płynącymi, czyli z rzeką Modrą, czy ze zbiornikami zaporowymi. Mówię o wodach takich żwirowniach i te zarybienia już się zakończyły. Teraz realizujemy plan zarybień wynikających z operatów rybackich. W miesiącu maju zrealizowaliśmy zarybienie szczupakiem zbiorników zaporowych rzeki Odry. Też zostało zrealizowane zarybienie Białej Głuchołaski, która zarówno po powodzi, jak i 3 lata temu po zatruciu odbudowujemy, bo widzimy, że no te dwa czynniki jakby wyeliminowały 99% ryb i tam były realizowane lipień i pstrąg potokowy. Były też puszczane ryby rzeczne, mówię tutaj o boleniu, o kleniu na nasze rzeki. A w perspektywie teraz następnych dni, tygodni, w dniu jutrzejszym będzie zarybienie węgorzem zbiornika właśnie Turawskiego, zbiornika Otmuchowskiego, Nyskiego, Michalice, zbiornik Brzuski, Kluczbork, no i też wody kołowe, które były wytypowane do zarybień tym ciekawym gatunkiem. A w przyszłym tygodniu będzie zarybienie sandaczem i to się akurat tak fajnie nakłada, bo od 1 czerwca będzie możliwość łowienia sandacza na naszych wodach, także myślę, że masa wędkarzy czeka na to, jakie nam efekty zobaczymy, bo też zdaję sobie sprawę, że warunki pogodowe, klimatyczne, które w ostatnich latach się dzieją, też w jakiś sposób nie do końca sprzyjają, czy to naturalnemu rozrodowi, czy utrzymaniu się tych ryb. I tutaj mówię o takich różnych sytuacjach, nie wiem, no niskie stany wód, ścieki, które dalej w jakiś sposób płyną, i to też uważam, że jest nieunormowane, dlatego te działania z jednej strony ochronne, czyli zwiększanie wymiarów, okresów ochronnych, limitowanie zabierania ryb, mają w jakiś sposób utrzymać tą populację ryb w optymalnych ilościach.
11: Ile co roku tych ryb trafia do opolskich wód?
14: Jeżeli miałbym powiedzieć w kilogramach, czyli takich większych ryb, to jest około 90 ton i tutaj jest lin, szczupak większy, sandacz większy, karp, leszcz, płoć. Jeżeli chodzi o mniejsze ryby, czyli na rybek letni albo wylęgi, no to jest gdzieś około, myślę, 12-13 milionów łącznie w skali kraju. I tak jak powiedziałem, na ryb jesienne to też tutaj w tych ilościach sztukowych się znajdują i to tak naprawdę gdzieś około 15-16 gatunków jest wprowadzanych. Te, które wcześniej, o których mówiłem, plus świnka, brzana, lin, okoń. Także jest cała paleta tych gatunków w zależności od wody i od zapotrzebowania na wody, którymi opiekują się koła.
11: Spotkałem ostatnio w windzie sąsiada, który jest zapalonym wędkarzem i skarżył mi się właśnie, że jezioro Turawskie, które słynęło z sandacza, w ostatnim czasie trochę pod tym względem nie domaga, że te ryby się nie wycierają. Czy Państwo widzą też ten problem?
14: Czy to, czy się wycierają, czy nie, to może chyba tutaj bym za bardzo nie obwiniał tego. Myślę, że tu bardziej problem jest w aspekcie też szeroko pojętym, czyli o tych zmianach środowiskowych, o których mówiłem, o stanie wody, bo gospodarka wodą na zbiornikach zaporowych jest zmienna w ciągu roku i w momencie, kiedy na przykład ryby się wycierają, woda jest opuszczana, później jest podnoszona. Kolejny aspekt były kwestia kormoranów, jakości tej wody, która jest. No i tutaj też trzeba się uderzyć w że zbiornik Turawski, gdzie zostały wprowadzone jakieś dodatkowe obostrzenia, bo tutaj mówimy o limicie zabierania drapieżnika, w pewnym momencie takiej eksplozji ilości ryb, które były łowione, no, były te ryby zabierane i odbudowa tego będzie trwała latami i przyznam szczerze, że przy takiej zmienności warunków pogodowy, który niekoniecznie sprzyja naturalnemu tarłu, przy wprowadzeniu materiału zarybieniowego, który wprowadzany jest z zewnątrz i przeżywalność przy narybku letnim jest mniejsza, większa, większe ryby trudno dostępne, no to może być trudne i w jakimś sensie mogę się zgodzić, że tego sandacza jest mniej. Tylko to, co mówię, czy jest ten umiar też w zabieraniu tych ryb, bo tak jak powiedziałem, to nie jest staw hodowlany i ta odbudowa biologiczna też trwa bardzo długo. A jeżeli nie damy w jakiś sposób szansę tym rybom, to to ten optymalny poziom, który powinien być, no jest w jakiś sposób zaburzony, tylko nie obwiniam tu jednego czynnika, tylko to wszystko jest jakby połączone. Te działania, które zostały prowadzone, czy jest obszar chroniony, który jest wydłużony, gdzie nie wolno łowić sandacza do 15 czerwca, bo okres ochronny kończy się 31 maja i od 1 maja można łowić sandacza. Do tego mamy ten limit, o którym mówiłem, no ale na warunki pogodowe, ilości wody w danym zbiorniku nie mam wpływu, natomiast też wprowadzanie kolejnych obostrzeń. Też jest środowisko wędkarskie niezadowolone. Tutaj pana sąsiad, że nie może złapać. Pytanie, co to znaczy, że w ciągu roku nie złapałem tego sandacza? Czy to jest, że nie złowiłem 50 sztuk, i czy nie złowiłem 10? Czy jest tak źle na Turawie? No to można się zapytać fizycznie tych osób, które znają się na technice łowienia i też analiza tego raportu z amatorskiego połowu, który robimy corocznie, no też pokazuje, że to nie jest tak, że tam nic nie ma, tylko że i ten poziom jest mniejszy niż lata wstecz, natomiast nie jest tak drastyczny, że tam naprawdę nic nie ma. Wspomaganie naturalnego tarła poprzez zakładanie krześlic, kolejna forma zarybiania, także jakiś złoty środek chyba tutaj nie będzie miał zastosowania, żeby każdego w jakiś sposób zadowolić i też, tak jak powiedziałem, ma znaczenie zmiany środowiskowe, które zachodzą, tak? Czyli brak takiej typowej zimy, teraz brak wody, niskie stany wody, później presja kormorana, nadmierna eksploatacja, limitowanie tutaj, no i to są wszystkie czynniki, które gdzieś tutaj trzeba złoty środek znaleźć, który jest bardzo trudny.
11: W ostatnim czasie mieliśmy też znowu, po raz kolejny, dosyć spore śnięcie ryb na Otmuchowie. To już po waszym zarybianiu, czy jeszcze przed?
14: Jeżeli chodzi o śnięcia, one dotyczyły, i to w ostatnim tygodniu wystąpiły, dotyczyły tylko i wyłącznie jednego gatunku na rybku leszcza. Tego gatunku w naszych, tej gospodarce zarybieniowej w takim asortymencie nie ma. Zarybienie, które dotyczyło szczupaka, które było w maju. Tutaj tych śnięć nie było, jak również nie było na innych gatunkach i nie było na rybach starszych. Na nasze zlecenie, po przeprowadzeniu badań przez Instytut Rybactwa Śródlądowego, ewidentnie pokazywało to nadprodukcję tlenu, czyli przy zakwitach w tych płytszych partiach, gdzie te ryby się utrzymywały, wystąpienie choroby gazowej i te objawy, które są, czyli rozwalone listki skrzelowe, bąbelki powietrza pod skórą, na skórze, wyrzucenie łusek, później pleśniawka, czyli kolejny czynnik chorobotwórczy przy takiej tej choroby gazowej, który wchodzi i faktycznie, natomiast nie ma przeciwwskazań, żeby dalej prowadzić tą gospodarkę zarybieniową, bo parametry już po tym czasie już są wody zadowalające i tak jak powiedziałem, nie ma straty na iśnięć innych gatunków ryb. Trafiło to akurat tego leszczyka, tak jak powiedziałem, na płytszych partiach i co ciekawe właśnie w jednym rejonie i zastanawiające jest to, czy to jest efekt jeszcze kulminacji zrzutów ścieków jakichś, tego azotu, no bo to jest główne paliwo do azot, fosfor do zakwitów i to po prostu w pewnym momencie wystrzeliło. Była nadprodukcja tlenu, powyżej 100% nasycenia i to dla ryb też nie jest dobre, tak jak mieliśmy przykład na też w kanale Gliwickim i czy na Dzierżnie, że też te choroby gazowe wynikały właśnie z tej nadeksploatacji i też tam jeszcze doszedł czynnik pewnie złotej algi, także no szkoda tych ryb, natomiast nic dalej złego się nie dzieje z rybami. Mamy tutaj jakby obraz tego, że nie pojawiają się inne gatunki czy starsze ryby. Sną jeszcze pojedyncze ryby, które jakby po pewnym czasie gdzieś próbowały walczyć z tym, ale niestety nie udało im się i no i tyle.
11: Jak mamy upalne lato, to często zdarza się zjawisko zakwitnięcia sinicy na jeziorze Turawskim. Czy to też ma jakiś wpływ, czy nie?
14: Powiem panu tak, że patrząc na to, ile jest wody, jakie są termika i temperatura powietrza, to nie będę tutaj optymistą i oby te zakwity, które pewnie wystąpią, były mało szkodliwe dla środowiska. My sobie poradzimy, w sensie jako ludzie, że możemy do tej wody nie wchodzić, nie korzystać. Ale to, co się teraz dzieje z brakiem opadów, z niskimi stanami wód, które nie zostały odbudowane od, tak naprawdę uważam, od jesieni. Tego śniegu trochę tam było, ale to nie spowodowało, patrzę po małych rzeczkach, które tak naprawdę już wysychają. Z jednej strony może być zakwit sinic, ale też mogą dochodzić elementy przyduch, tak? Bo to też może być konsekwencja właśnie z jednej strony nadprodukcji w ciągu dnia, ale w okresie nocnym, gdzie ten proces fotosyntezy jest odwrotny, gdzie jest zabieranie tlenu z wody, no to mogą być elementy też wystąpienia przyduch. I to, co wcześniej powiedziałem, żeby teraz zwrócić uwagę też do różnych instytucji o kontrolę naprawdę zrzutu głównie ścieków, bo przy tych niskich stanach wody, że ten ładunek ścieków idzie, jest wprowadzany, to naprawdę może to być wyglądać nieciekawie. No i liczmy na to, że opady w końcu przyjdą, takie, które w jakiś sposób przynajmniej trochę podniosą stany wód i tą wodę trochę przewietrzą.
11: Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, czy te prowadzone przez was zarybienia z roku na rok są coraz bardziej intensywne, czy to jest tak, że tych ryb coraz więcej do tych wód dokładacie?
14: Znaczy tak, jeżeli chodzi o ilości ryb, no to sobie gdzieś korygujemy, tak jak powiedział, na przykład na Białą Głuchołaskę, która jest ewidentnie po powodzi, po zatruciu wyczyszczona, no to tamte ilości ryb są większe niż mamy założone w operatach rybackich, czyli takich planach zarybieniowych. Raz na rok albo raz na dwa lata robimy sobie taką inwentaryzację, w tym roku też będziemy ją od czerwca prowadzić, żeby sprawdzić, jaka jest ta efektywność z jednej strony zarybień, ale efektywność też efektywność tych działań z naszej strony ochronnych i też jak się przekłada ta eksploatacja wędkarska, to przeżywalność ryb w każdym etapie, tak jak powiedziałem o tych różnych sytuacjach, które w tamtym roku na Odrze coś były do śnięcia, akurat to dotyczyło dwóch gatunków karpia i amura, to może tam nie ma jakiegoś tam większego znaczenia dla ichtiofauny, ale w momentach, kiedy będą te parametry wody gorszej jakości, to ta ryba też będzie w jakiś sposób z tego terenu uciekała, albo też nie przystąpi do tarła, albo to tarło będzie mało efektywne, no, to jest wiele tych czynników. Uważam, że przy tym stanie, który jest, trudno jest ocenić, czy to jest stan zadowalający, w zależności w którym okresie robimy badania. Teraz w tych warunkach, które są, też będzie trudno ocenić, czy to jest taki populacja ryb, którą będziemy mieli w wyniku odłowów kontrolnych, czyli łowimy je, mierzymy i wpuszczamy z powrotem, czy to będzie taki wyznacznik, że jest dobrze albo że jest źle, bo tak jak powiedziałem, jest małe przepływy, są, ta ryba może gdzie indziej się znajdować, może nie być aktywna, no są naprawdę wiele czynników, które mogą wpłynąć później na tą ocenę taką ogólną, a najlepiej chyba też to ocenią zarówno wędkarze, którzy łowią. No i ten nasz rejestr, który jest, uważam, bardzo ważny, często krytykowany ze strony środowiska wędkarskiego, że musi jakiś tam prowadzić ewidencję. No jest to potrzebne z jednej strony, żebyśmy mieli obraz tego, co jest, z drugiej strony, żeby móc wyegzekwować, czy nie łamie przepisów, jeżeli chodzi o ilość ryb, które zabiera i no bo to niestety nagminnie jest też łamane. No i warto właśnie się zastanowić, edukować też środowisko, że okej, rozumiem, że można zabierać ryby, tylko pytanie, czy tyle ryb muszę w ciągu roku zabrać w ilościach nie wiadomo jakich i też sygnalizować te problemy, które gdzieś nad wodami są, czyli nielegalne zrzuty, nielegalne pobory wody, bo to później summa summarum gdzieś ma wpływ na to, co się później pod wodą dzieje.
11: Mówił Jakub Roszuk z Opolskiego Oddziału Polskiego Związku Wędkarskiego. PZW w naszym regionie prowadzi regularne akcje zarybiania. Nowy narybek trafia do wód Opolszczyzny wiosną i jesienią.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
11: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o tym, jak opolscy przyrodnicy odbudowują faunę rzeki Odry w naszym regionie.
13: Przyroda w Opolskiem.
11: To już 4 lata mijają, odkąd na Odrze snęło kilkadziesiąt ton ryb. Śnięcia ryb miały miejsce także w 2023 i 2024 roku. Od tamtej pory trwa regularna walka o odbudowę fauny rzeki Odry. Jak ona idzie? Posłuchajmy. Minęły prawie 4 lata od katastrofy na Odrze, kiedy tonami te ryby snęły. Czy już udało się jakoś tutaj tą rzekę odbudować pod kątem ichtiologicznym?
14: Znaczy tak, no, my akurat byliśmy w tej komfortowej sytuacji, że nas to w jakimś minimalnym stopniu dotknęło, bo wiem, że to się zaczęło od jazu w Lipkach i szło w stronę morza. Natomiast tu element kanału Gliwickiego, czy jakieś lokalne śnięcia nie miał tak istotnego wpływu jak tam u kolegów, którzy gospodarują, czy to w Zielonej Górze, czy w Szczecinie na Odrze. I myślę, że ten stan jest tutaj w jakiś sposób stabilny. Niemniej podjęliśmy też działania chociażby renaturyzacji starorzeczy, żeby znajdywać te elementy, które mogą pomóc rzeczy w sposób naturalny odbudować i albo przynajmniej utrzymać populację zarówno cennych gatunków, albo w ogóle tą ichtiofaunę, ale też innych w cudzysłowie żyjątek, które są rybom potrzebne chociażby albo jako pokarm i to taką rolę mogą spełniać starorzecza, czy takie większe dopływy mniejszych, większych rzek do Odry i ja jestem w jakiś sposób optymistą, natomiast tak naprawdę my do końca nie wiem, co się pod tą wodą dzieje i jak są prowadzone te analizy jakości wody i jak one wpłyną na na populację ichtiofauny, na rozród naturalny, później na rozwój tego wylęgu, na rybku, bo to są procesy, które nieraz u niektórych gatunków trwają latami, żeby ta ryba mogła dojść do tarła, pod warunkiem, że gdzieś nie dostanie strzała w postaci jakiegoś zatrucia, albo nie zostanie też zabrana przez legalnego wędkarza albo przez kusownika, który kradnie. Czyli podsumowując, odpowiadając na pytanie, no, nas to ominęło, natomiast niemniej nie patrzymy z jednej strony, co było kiedyś, zastanawiamy się, co może być na przyszłość. Tak jak powiedziałem, tutaj akcje związane z renaturyzacją, czyli odbudową starorzeczy, też mieliśmy jakby dodatkowe zarybianie gatunkami rzecznymi, tutaj dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Ochrony Wód w Opolu, no, realizujemy te plany i no, myślę, że to są te działania, tylko na dłuższą metę trudno mi powiedzieć, co gdzie za 2 lata, patrząc przez te zmiany klimatu, które się dzieją i czy ta podejście takie do Odry, do innych rzek, że warto to chronić i minimalizowanie, nie wiem, nawozów na tych polach, bo to wszystko, słuchajcie, wpływa do Odry, do obojętnie, czy do Odry, czy do mniejszych rzek, bo te mniejsze rzeki finalnie też trafiają do Odry, czy tam po drugiej stronie do Wisły, tak? I nie patrzmy tylko przez pryzmat Odry, ale też nawet na te mniejsze, większe dopływy, co tam się dzieje i co tam w jaki sposób my jako ludzie wpuszczamy, bo to później ma wpływ na całość tego, co się dzieje pod wodą.
11: I czy tą odbudowę starorzeczy udało się w naszym regionie przeprowadzić?
14: Znaczy teraz ten rok jest tym rokiem, gdzie już podejmujemy bezpośrednie działania. Zrobiliśmy sobie jakieś taką próbę na zbiorniku turawskim, że odtworzyliśmy zatoczki, które mają służyć jako miejsce do rozrodu, do podchowu ryb. One też miały znaczenie przy obniżaniu stanu wód, żeby te ryby tam nie zostawały, bo w okresie zimowym zostawały i były tam śnięcia, także mają takie korytarze porobione, że przy opuszczaniu wody one mogą wyjść na tą głęboką wodę. W tamtym roku mieliśmy zinwentaryzowane starorzecza Odry i na bazie tej inwentaryzacji w tym roku podejmiemy się takiego odtworzenia, poprawienia warunków bytowania ryb i nie tylko rybom na starorzeczu czy starym korycie Odry, to jest w Straduni. Przy polderze Żelazna mamy też ujście takie ciekawe z takimi większymi coś ala starorzeczami i no i to są te dwa miejsca, gdzie w tym roku chcielibyśmy podjąć działania ograniczające zarastanie, trochę odmulenie tego, żeby zwiększyć tą pojemność, objętość tego, czyli też ta retencja, o której teraz mówimy, no i też, że to będą te miejsca, które potencjalnie mogą służyć jako te, z jednej strony miejsca, które ryba może wpłynąć, odbić tarło, ale tak jak przykład Straduni, które nie jest połączone i nie chcemy łączyć tego z rzeką Odrą, że będą takim rezerwuarem, czy to gatunków dla nas później cennych w sytuacjach, coś się zadzieje, ale też, że będzie to akceptowalne społecznie, że będzie można z tego korzystać przy odpowiednim jego tego takiego utrzymaniu zarówno tej części środowiskowej, jak i też społecznej, czyli możliwość korzystania poprzez łowienie ryb.
11: Jak ma się w tym momencie niesławny kanał Gliwicki?
14: Na tą chwilę od tamtego roku mamy spokój. Wiem, że jest bardzo dużo ryb, bo nawet było środowisko wędkarskie zawnioskowało o to, żeby zrobić tam odcinek no kill, czyli bez zabierania ryb, gdzie wcześniej byłem temu przeciwny ze względu na to, na te śnięcia, które występowały i żeby lepiej, żeby to wędkarz zabrał tą rybę, niż mamy zbierać i oddawać do utylizacji. No po tamtym roku, gdzie nic się nie wydarzyło, i teraz mamy maj, mam nadzieję, że też do tej pory nic tam, żadnych problemów nie było. Został ustanowiony też tam odcinek no kill. Bardzo ładnie tam ostatnio czasu widziałem, wycierał się leszcz, jest jakaś populacja karpia, płoci. No zobaczymy, może coś się zadziało, że to się nie powtórzy, może jakieś były pechowe lata, natomiast ten czynnik, który tam dalej jest, czyli te zrzuty wod słonych i tak dalej, nie wiem na ile on został tam ograniczony, natomiast ryby w jakiś sposób, to środowisko pokazuje, że też walczy i że w stanie w jakiś sposób, nie wiem, adoptować się albo no bo coś się takiego zadziało, że nie ma tej algi i tego, co mieliśmy powtórkę przez kilka lat wstecz.
11: Problemem też dla rzeki Odry w naszym regionie była powódź w 2024, tak?
14: Tak, no i tak jak powiedziałem o tej Białej Głuchołackiej, która została wyczyszczona właśnie z lipienia, z pstrąga potokowego. Teraz te działania podejmujemy, różne roczniki, mamy swoją hodowlę w Poliwodzie i udało nam się z własnych starlaków już wyprodukować na rybki letnie. Podchów będzie, później możemy też kolejne asortymenty wpuszczać, lipienia też ostatnim czasem wpuściliśmy. No i ten rok też nam pokaże, bo tak jak powiedziałem, robiliśmy wcześniej badania, ta populacja była też tam różna, mieszana. Jeżeli chodzi o białą rybę, czyli płoć, lesz, no to tu na Odrze, na kanale, po zawodach wędkarskich, które się odbywają, to ten lesz ma się dobrze. Jeżeli chodzi o inne gatunki, no to teraz tak naprawdę od czerwca, od maja w sumie, bo można było łowić sandacza i kiedy te okresy ochronne poszczególnych gatunków się skończą, to ocenimy. Natomiast po analizie, tak jak jeszcze raz powiedziałem, rejestru wyników połowu ryb, pojawiają się te gatunki cenne, czyli brzana, świnka, kleń, boleń. No one pokazują się i myślę, że Powódź trochę nam narobiła bałaganu, wymieszając te populacje, bo ile lat to budowaliśmy. Natomiast zobaczymy, to będzie mieli teraz drugi rok, tak, który po powodzi jest i ten rok tak naprawdę zobaczymy, jak te ryby się odbudowały, bo one też będzie zależne, jak się odbuduje to miejsce pokarmu, tak, bo to też jakby upłukane, no to takie było bardzo widać na rzece Opawie, gdzie ta cała baza pokarmowa, ten rumorz był wypłukany, dno było bardzo mineralne, czyli ta baza pokarmowa została wypłukana, a teraz już widzę, że tam się odbudowuje to wszystko, ale też te prace, które prowadziły Wody Polskie, czyli prostowanie, regulacja, to też nie z jednej strony ma zabezpieczyć ludność przed zatapianiem, żeby ta woda w jakiś sposób szła w korycie, natomiast też będziemy podejmować działania odbudowujące chociażby czy małą

0: drodze nie wysypie i warunki będą optymalne, chociaż teraz trudno wskazać, czy, bo nie ma powtarzalności danego roku, no ale tak myślę 4-5 lat to jest takie minimum, kiedy w jakiś sposób te ryby pod warunkiem, tak jak powiedziałem, że warunki będą optymalne i nic się nie będzie po drodze, właśnie żadnych śnięć większych, żadnych zatruć czy powodzi. No ale na to jakby już nie na wszystko mamy wpływ i też nie wiemy, jak ten czas przyszły będzie.
1: Ale wpływ mamy na przykład na występowanie kłusownictwa w naszym regionie, a jest ono, czy praktycznie nie występuje kłusownictwo?
0: Powiem tak, jeżeli chodzi o wędkarzy, to w zależności właśnie jak jest wyedukowany i tutaj myślę, że też warto trochę zwiększyć tą edukację środowiska wędkarskiego. Z drugiej strony mamy kłusowników, którzy nie są już wędkarzami, a notorycznie wracają i te rozprawy sądowe, które mamy, które są nawiązki na rzecz poszkodowanego, czyli okręgu, później wsadzanie też do więzienia. Mamy dwa przykłady. To są osoby, które idą, kłusują, zamykają i wracają i to jest jakby... Mam wrażenie, że to jest takie uzależnienie od kłusownictwa. Ja myślę, że to nie jest aż tak bardzo duży problem w stosunku do tego, co do tego środowiska jakby wpada. I ta edukacja właśnie świadomości tego, żeby zachować tą czystość i dbanie o środowisko wodne i co jest pod wodą, ma znaczenie. Niestety przy tych temperaturach coraz więcej osób korzysta z wody i chyba nie do końca też wszyscy są świadomi tego. Mamy coraz więcej osób, które korzystają z turystyki kajakowej, która też ma wpływ na to, co się później na rzece dzieje. Generowane są śmieci. Jest wiele czynników, którzy z jednej strony zauważamy, że to też ma później wpływ na to, co się dzieje z rybami.
1: Mówił Jakub Roszuk z Opolskiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego. Tymczasem na opolskich akwenach są prowadzone regularne zarybienia, między innymi węgorzami, sandaczami i kleniami. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolskiem.
3: Monika Trekowska, chwila, zapraszam. Wojewoda opolska Monika Jurek przekazała przedstawicielom samorządów promesy na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 roku. Promesy otrzymała gmina Głuchołazy oraz samorząd województwa opolskiego. Jak poinformowało biuro prasowe wojewody, ich łączna wartość to prawie 27 milionów złotych. Gmina Głuchołazy otrzyma 20 milionów 800 tysięcy złotych na odbudowę mostu świętego Wojciecha w ciągu ulicy generała Andersa. Władze gminy chcą, by nowa przeprawa była odporna na potencjalne zagrożenie powodziowe, podobnie jak most budowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ciągu drogi krajowej nr 40. Blisko 7 milionów złotych zostało z kolei przyznanych samorządowi województwa opolskiego na odbudowę drogi wojewódzkiej na odcinku Racławice Śląskie - Klisino. Inwestycja obejmie przebudowę około 2,5-kilometrowego odcinka drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym chodnikami, poboczami, kanalizacją deszczową, obiektami inżynierskimi oraz elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zerwanie sieci trakcyjnej i pożar nasypu były powodem utrudnień kolejowych pod Kędzierzynem Koźlem w ubiegły weekend. Ponad 500 pasażerów pociągu jadącego z Gdyni do Bielska Białej musiało czekać na podstawienie nowej lokomotywy. Do 2 pasażerów, którzy zgłosili dolegliwości zdrowotne, wezwano medyków. Z kolei pasażerów MZK w Opolu czekały ostatnio przyjemne niespodzianki, pamiątkowe pocztówki prezentujące historię opolskiej komunikacji miejskiej. To z okazji stulecia komunikacji autobusowej w Opolu. 100 lat temu Opolanie mogli poruszać się po mieście tylko na jeden sposób.
4: Na samym początku autobusy były dwa i była linia jedna. Linia 1 kursowała z Groszowic do Czarnowąsów i zahaczała po kolei o Nową Wieś Królewską, dworzec kolejowy i potem dojeżdżała przez Opole do Czarnowąsów.
3: Mówiła Ewelina Laksy ze spółki MZK Opole. Na stronie internetowej spółki pojawiły się archiwalne fotografie opolskich autobusów oraz ich rozkłady jazdy. Dzięki temu mieszkańcy mogą poznać szczegółową historię komunikacji zbiorowej w naszym mieście. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. 20 lat więzienia grozi 26-latkowi, który dopuścił się rozboju w Niemodlinie. Mężczyzna potrącił samochodem 18-latka uciekającego na hulajnodze elektrycznej. Następnie podejrzewany miał pobić młodego mężczyznę oraz ukraść mu portfel i telefon. Pokrzywdzony 18-latek został zabrany do szpitala. Policjanci zatrzymali sprawcę kilka godzin później. Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia i spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Decyzją sądu sprawca trafił do tymczasowego aresztu. Już za niespełna miesiąc Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji uruchomi basen letni Błękitna Fala przy Placu Róż. W piątek 26 czerwca zostaną uruchomione także miejskie kąpieliska Bolko i Malina. Takie wiadomości pojawiły się w ostatnich dniach. Żeby zachęcić mieszkańców do aktywności w wodzie, MOSiR zaplanował na Błękitnej Fali szereg zajęć, zakwazumby i inne aktywności. Na początku wakacji odbędzie się też impreza pod hasłem Bezpieczne Wakacje. Jak wynika z zapowiedzi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym roku basen letni oraz kąpieliska będą czynne od 26 czerwca. czerwca do 31 sierpnia.

0: Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
2: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o nowej inicjatywie Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.
0: Ciekawe spotkanie.
2: Galeria Sztuki Współczesnej zorganizowała nowy cykl spotkań wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną. Opolanie będą mogli na tych spotkaniach porozmawiać z autorami książek poświęconych sztuce.
3: Joanna Filipczyk, dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.
2: Mamy taki termin, że no ja się na przykład nie spodziewałem, że tutaj Galeria Sztuki Współczesnej wspólnie z biblioteką będą rozpoczynać jakiś nowy projekt, bo przed wakacjami raczej nowych projektów się nie zaczyna, a wy wbrew wszystkim, prawda, takim założeniom wychodzicie do mieszkańców właśnie z nowym projektem. Co to jest za... bo to będzie seria spotkań, tak?
3: Tak, my tym razem odwrotnie, nie zaczynamy od września, nie zaczynamy od stycznia, tylko zaczynamy od maja, ale myślę, że można to jakoś uzasadnić, chociaż podobno wszystko można uzasadnić, ale w maju zawsze były dni książki, na początku czerwca będziemy mieli festiwal książki, dlatego nasz projekt, który krąży pomiędzy książką a sztuką i dlatego łączymy siły z Miejską Biblioteką Publiczną, bo Galeria Sztuki Współczesnej, jak być może że Państwo pamiętają, działa na zasadzie otwarte z powodu remontu, więc korzystamy z uprzejmości wielu instytucji i pomyśleliśmy wspólnie z przedstawicielami Miejskiej Biblioteki Publicznej, że mamy swoje wspólne tematy i to są książki o sztuce. Książki o sztuce, dlatego ten cykl nazywa się Book and Art. Krótki, taki chwytliwy tytuł, który też ma się dobrze skojarzyć. Znaleźliśmy dla tego formatu Book and Art stałe miejsce. To będzie zawsze ostatni czwartek miesiąca o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Więc też chcemy, żeby to się troszkę tak wdrukowało w pamięć. Staramy się te niektóre nasze cykle utrzymywać w jakichś konkretnych dniach, tak jak ostatnia środa miesiąca to spotkania architektoniczne, to ostatni czwartek miesiąca, zaraz dzień później, to będzie właśnie ten termin, kiedy będziemy się mogli spotkać w bibliotece i porozmawiać o książkach bardzo różnych. Ta sztuka jest bardzo szeroko pojęta, bardzo się cieszymy, że sztuka jest tak szeroka, bo będziemy tutaj mieli bardzo dużo możliwości. Zaczynamy nasz cykl książką o architekturze. Książką o architekturze i pierwsza gościni to jest Anna Cymer, która jest autorką książki Architektura w Polsce 1945-89. To była jej pierwsza książka, ona później napisała kolejną książkę o architekturze już lat 90., przełomu wieków, ale ta książka, ona została wydana parę lat temu, ale jest takim bestsellerem, że doczekała się wznowienia w tym roku, bo była totalnie wyprzedana. Ludzie ciągle chcieli ją kupować, bo jest takim podstawowym kompendium wiedzy o architekturze polskiej tego okresu powojennego, umownie nazwijmy go PRL-owskiego, tak? Czyli od 45 roku PRL-u jeszcze wtedy nominalnie nie było. PRL się pojawił jako nazwa dopiero na początku lat 50., ale do 89 roku, czyli do końca tego socjalistycznego funkcjonowania Polski, bo też to bardzo wpływało na kształt architektury, jaki był ustrój polityczny i o tym w książce też sporo jest. To jest taki właściwie chyba pierwszy syntetyczny ogląd całej tej architektury, wśród której żyjemy także. Siedzimy teraz na Placu Wolności. Jak się rozejrzymy po tym Placu Wolności, to myślę tak połowa tej architektury, którą tu mamy, to kwalifikowałaby się właśnie do tego okresu 45-89, albo może nawet większa część.
2: No jak to w Opolu, które po II wojnie światowej było bardzo mocno zniszczone, zwłaszcza to ścisłe centrum, a takie dzielnice jak osiedle Armii Krajowej czy Chabrów nie istniały.
3: No więc właśnie, bo to jest kwestia i odbudowy zaraz po 45 roku. Tu jest bardzo dużo bardzo ciekawych wątków. Odbudowy po 45 roku, w Opolu to bardzo wyraźnie widać, ten problem odbudowy, w jakim stylu odbudowywać, czy odbudowywać, czy rekonstruować stare, czy budować nowe, prawda? To są te dylematy powojennych miast, zwłaszcza tutaj na Śląsku, tych bardzo zniszczonych miast i wiemy, że to różnie się wydarzyło, ale to jest też kwestia powstawania nowej architektury, zwłaszcza właśnie tych osiedli nowych, lata 70., wielki boom mieszkaniowy, czasów gierkowskich, osiedla, ale też w latach 80. architektura kościołów, która była taką dosyć oryginalną architekturą i właściwie jedną z niewielu przestrzeni wolności architektonicznej, prawda? Więc tu mamy dużo takich bardzo fajnych, bardzo ciekawych problemów, które ta książka jakoś tam doszczegóławia, rozwija, pokazuje. Pokazuje też zupełnie nowe przedsięwzięcia, jak na przykład Miasto Tychy. Miasto Tychy, które w tym roku obchodzi 75-lecie istnienia, bo powstało zupełnie od nowa jako miasto właśnie, które miało być sypialnią dla powstającego tam przemysłu, prawda? Więc ta architektura, czy ta opowieść o architekturze lat 45-89 jest jednocześnie opowieścią o Polsce tego czasu. To jest totalnie splecione ze sobą i przez co myślę bardzo ciekawe, a też bliskie każdemu.
2: To temat pierwszego spotkania, drugie macie już też zaplanowane.
3: Następne nasze spotkanie w czerwcu. Znowu już tradycyjnie, bo jak powiedziałam, chcemy to umiejscowić w czasie, czyli ostatni czwartek czerwca, ostatni czwartek miesiąca, to będzie 25 czerwca, tuż przed końcem roku szkolnego, przed wakacjami, tuż przed Nocą Kultury także, bo 26 Noc Kultury, a my spotkamy się w Miejskiej Bibliotece Publicznej o godzinie 18, 25 czerwca i wtedy spotkamy się z Anitą Wincencjusz-Patyną, wrocławską historyczką sztuki, której badania skupiają się na ilustracji. Mamy teraz ilustragan, mówimy dużo o książkach, więc myślę, że to się też bardzo dobrze splecie. Anita Wincencjusz bardzo dużo zajmowała się ilustracją, jest autorką kilku książek, będziemy tak trochę zbiorczo mówić o tych książkach jej, o ilustracji. I dlatego tytuł tego spotkania to Koty, morskie floty i kosmiczne loty, czyli zilustrować można wszystko. O tym, czy naprawdę zilustrować można wszystko, będziemy rozmawiać. Pewnie będzie też dużo o ilustracji dziecięcej, czyli o tej takiej najbardziej atrakcyjnej ilustracji. Tego dotyczyła książka redagowana przez Anitę Wincencjusz, Admirałowie Wyobraźni chyba się nazywała. Też już totalnie niedostępna książka sprzed kilku lat. Bardzo ciekawa i właśnie z bardzo wielką liczbą ilustracji. Jak sobie przypomnimy nasze dziecięce fascynacje ilustracjami, no to każdy z nas jakąś tam ilustrację miał ulubioną. Nie wiem, czy to był czy to były jakieś komiksowe historie, czy to był Jan Marcin Szancer nieśmiertelny, czy to były jakieś bardziej klasyczne ilustracje, ale jednak pamiętamy te obrazy i one jakoś budowały naszą wyobraźnię i są w naszej pamięci na pewno, więc myślę, że ten powrót do ilustracji w przededniu wakacji będzie na pewno bardzo ciekawy.
2: No i takich dziedzin sztuki to jest od groma, więc podejrzewam, że książek, które można omówić też tutaj w Miejskiej Bibliotece jest bez liku.
3: Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na to połączenie, bo uznaliśmy, że takie hasło książka o sztuce jest wbrew pozorom hasłem bardzo szerokim. Bo ja tutaj powiedziałam o dwóch pierwszych tematach, bo te tematy już mamy i wiemy, jakie one są. I to jest architektura i ilustracja, czyli zupełnie pewnie nie te hasła, które jakbym powiedziała tylko książka o sztuce, to nikt by nie powiedział, że architektura czy ilustracja, więc możemy tutaj też mówić i o tkaninie, i o designie, i o ceramice, nie tylko o malarstwie, rzeźbie, rysunku, grafice, więc tego jest rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. Sztuka jest bardzo bogata i sztuka jest też opisywana na różne sposoby, bo opisywana jest nie tylko sztuka, ale są opisywane procesy, które są związane i z odbiorem sztuki, i na przykład z prezentowaniem sztuki i z edukacją o sztuce i myślę, że to wszystko będzie też w kręgu naszych zainteresowań, więc jestem przekonana, że tematów, autorów i autorek nam nie zabraknie.
2: No i kolejna sprawa, że te książki omawiane na tych spotkaniach będzie można tu w bibliotece wypożyczyć.
3: Będzie można wypożyczyć, a nawet będzie można kupić czasami. Na spotkaniu z Anną Cymer właśnie to wznowienie do kupienia jest dostępne, było dostępne. Zobaczymy, jak będzie na spotkaniu z Anitą Wincencjusz, bo jak powiedziałam, ta najsłynniejsza książka o ilustracji dziecięcej jest kompletnie niedostępna. Nie wiem, czy bibliotece uda się zdobyć taki egzemplarz, który będzie można kupić, ale na pewno będą egzemplarze, które można wypożyczać.
2: No i na lipiec, sierpień też te spotkania planujecie?
3: Myślę, że tak. My sobie robimy troszkę taką zmianę programu na wakacje. Jeszcze tak do końca nie zdecydowaliśmy, czy i lipiec, czy sierpień, czy może tylko lipiec, a w sierpniu jednak troszkę wakacyjnej przerwy, bo Galeria Sztuki Współczesnej jednak zawsze co roku się przestawia na takie wakacyjne tory. Planujemy kino, planujemy jogę, planujemy warsztaty wakacyjne, więc są te takie aktywności, których normalnie nie ma. I też zastanawiamy się, na ile ci nasi odbiorcy tych stałych pasm będą, bo niektóre pasma zawieszamy na wakacje, na przykład Dobrostan, ale Gaga jest przez całe wakacje, więc tutaj jeszcze do końca decyzji nie podjęliśmy. Zastanowimy się, zobaczymy zresztą, jak to nowe pasmo, jakim się będzie cieszyć zainteresowaniem, bo tego też trochę nie wiemy. Liczymy na to, że w Opolu jest bardzo dużo miłośniczek i miłośników i książki, i sztuki, i jeżeli to jest tak zmasowane jako książki o sztuce, to grono powinno być całkiem liczne.
2: Czyli można się spodziewać, że od nowego roku szkolnego, od nowego sezonu artystycznego to będzie stały cykl?
3: Tak, zamierzamy, że będzie to stały cykl. Być może nawet przejdzie przez wakacje, jak powiedziałam, nie wiem tego do końca, ale w każdym razie od września na pewno każdy ostatni czwartek miesiąca w Miejskiej Bibliotece Publicznej będzie należał do książek o sztuce.
2: Do czego jeszcze możemy się w wakacje spodziewać, że na pewno będzie się odbywać?
3: No tak jak już wspomniałam, na pewno możemy się spodziewać kina, z tym, że w tym roku trochę znowu zmiany, bo galeria czynna w trybie otwarte z powodu remontu. Ten remont ciągle się dzieje. Jeśli Państwo odwiedzają Plac Teatralny, to tam już bardzo widać ten nowy kształt, ale jednak do końca budowy jeszcze trochę czasu zostało. W związku z tym nie możemy dysponować tym placem, którym dysponujemy co roku, naszym placem galeryjnym, a tam odbywały się co roku pokazy i filmowe, i zajęcia jogi sobotnie, ale bardzo chcemy te zajęcia utrzymać. I joga będzie się odbywała tak jak w poprzednich latach, w soboty o godzinie 9 na placu Jana Pawła II, czyli z przodu budynku, więc bardzo niedaleko od tego miejsca dotychczasowego. Nie wiem jeszcze, w której części tego placu, to musimy sobie tutaj z Instytutem Ćwiczeń Psychofizycznych ZENK, z którym współorganizujemy te zajęcia, ustalić, która część tego wielkiego placu będzie najlepsza na te ćwiczenia nasze poranne. Może też musimy poobserwować słońce i jak tam się w ogóle układa pogoda. Natomiast projekcje filmowe też tak jak było w poniedziałkowe wieczory, natomiast przenosimy je trochę dalej, bo przenosimy je do Centrum Przesiadkowego Opole Główne. Prawdopodobnie na taras Urban Labu, być może na taras Centrum Przesiadkowego. Tego jeszcze do końca nie wiemy, ale jednak chyba skłaniamy się ku tarasowi Urban Labu, bo to z pewnych przyczyn logistycznych jest łatwiejsze. Przede wszystkim dysponujemy w razie deszczu, a wiemy, że takie rzeczy się zdarzają, dysponujemy zastępczą salą, gdzie możemy się szybko przenieść, więc to być może będzie decydujące. W tym roku Galeria Sztuki Współczesnej pod kuratelą Agnieszki Deli-Kropiowskiej i Marty Miś już od kwietnia prowadzi kolejny festiwal dzielnic, on nazywa się Wspólne Centrum i dlatego to kino, które będzie działało latem w Centrum Przesiadkowym, będzie się nazywało Kino w Centrum. Kino w Centrum i będzie nawiązywało do takiej miejskiej tematyki, do tematyki centrum, do tego, jak działają miasta. Marta Miś programuje w tej chwili repertuar, który się tam pojawi, więc niedługo pewnie będziemy informować, jakie filmy będziemy mogli zobaczyć. Oczywiście to kino robimy jak zwykle, jak co roku, któryś kolejny rok we współpracy ze Stowarzyszeniem Opolskie Lamy. Będziemy też mieli przez lipcowe przedpołudnia, do tego też już myślę, że Opolanie i Opolanki się przyzwyczaili, a zwłaszcza to młodsze pokolenie, warsztaty wakacyjne, to będzie w lipcu. Natomiast w sierpniu chcemy zaproponować kilkudniową taką formę warsztatową, ale na zewnątrz, plenerową.
2: Mówiła dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej Joanna Filipczyk. O tym, jakie propozycje dla Opolan przygotowała na najbliższe miesiące Galeria Sztuki Współczesnej, jeszcze sobie porozmawiamy, ale to za kilka dni.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.

0: Wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Morwiny są gorące.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów, 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto, patent na tanie zakupy.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: A cappuccino też za 7?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o nowej ważnej kampanii prozdrowotnej.
1: Zdrowe opolskie.
0: Według najnowszych danych z Narodowego Funduszu Zdrowia, wiele kobiet w naszym regionie odkłada na później troskę o swoje zdrowie. Dlatego znane Opolanki rozpoczęły kampanię pod tytułem Profilaktyka na szpilkach. Mówi wojewoda opolska Monika Jurek.
2: To kampania, która ma na celu budowanie tej naszej kobiecej świadomości o tym, jak ważna jest profilaktyka, do zachęcenia kobiet do wykonywania badań profilaktycznych i do myślenia o tym, że profilaktyka to nie tylko obowiązek, ale to kwestie badań, które ratują nasze zdrowie, a nawet nieraz życie. I to jest odpowiedzialność nasza kobiet za nasze zdrowie, ale też i bezpieczeństwo naszych rodzin. Dlatego ruszamy z tą kampanią. Uznajemy, że maj, piękny miesiąc, najpiękniejszy w roku i to miesiąc, w którym wszystkie mamy świętują swoje święto, Dzień Matki 26 maja, będzie wspaniałym miesiącem profilaktyki kobiet opolszczyzny. Nasz Narodowy Fundusz Zdrowia Opolski Oddział przygotował specjalną kampanię, o szczegółach powie pani dyrektor, natomiast my chcemy jako kobiety, jako ambasadorki tej kampanii przekazywać dalej wszędzie, gdzie tylko się da tę informację, te wiadomości, że leczenie, a tak naprawdę profilaktyka to jest pierwszy stopień i to jest nasza powinność i te badania, o których pani dyrektor NFZ-u pewnie powie i te statystyki w naszym województwie są zatrważające. Jest absolutnie za mało wykonywanych tych badań, a dostępność ich i możliwości są bardzo duże. Dlatego będziemy niosły jako kobiety tę wiedzę, te informacje, te wiadomości i te dobre praktyki, pokazując też na swoim przykładzie, że warto się badać, trzeba się badać i ta profilaktyka jest bardzo ważna. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że Opolski Urząd Wojewódzki już tą akcję profilaktyczną realizuje od dłuższego czasu i wszystkie chętne panie pracujące w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim miały tą okazję, aby zarówno badanie w kierunku raka szyjki macicy, ale też i raka piersi, po prostu, żeby takim badaniom się poddać. Bardzo było duże zainteresowanie. Oczywiście nie jest to ostatnia nasza akcja. Będziemy dalej zachęcać wszystkie kobiety, nie tylko urzędniczki, ale też wszystkie kobiety do realizacji tych badań.
0: Mówi dyrektor Opolskiego Oddziału NFZ Beata Cyganiuk.
3: Jak powiedziała pani wojewoda, maj to szczególny miesiąc. 26 maja mamy Dzień Mamy. Obchodzimy Dzień Mamy. W Dniu Mamy już w tej chwili z Kuratorium Oświaty wysłaliśmy do wszystkich przedszkoli oraz szkół podstawowych klas 1-3 laurki. Laurki z okazji Dnia Mamy. Kocham Cię, mamo, badaj się dla mnie. Jak Państwo widzicie, na pierwszej stronie dzieci pokolorują bukiet dla mamy z okazji Dnia Mamy, ale w środku mamy znajdą najważniejsze informacje dotyczące programów profilaktycznych, w których mogą wziąć udział. I tak na przykład w raku piersi w tym miesiącu, proszę Państwa, do województwa opolskiego zaprosiliśmy dodatkowo mammobusy. 26 razy przyjadą mammobusy do województwa opolskiego po to, żeby dojechać w każdy zakątek naszego województwa, żeby kobiety miały łatwy dostęp do badań profilaktycznych. Oprócz tego na terenie naszego województwa mamy 5 stacjonarnych mammografów. Jeżeli chodzi o raka szyjki macicy, mamy zawartych 70 umów na badanie profilaktyczne raka szyjki macicy. Najważniejsze jest to, proszę Państwa, że te badania są nielimitowane i są bezpłatne. Wszystkie kobiety, które tylko będą miały ochotę wziąć udział w badaniach profilaktycznych, mogą bez wychodzenia z domu zarejestrować się na te badania. Czyli przez moje IKP, przez internetowe konto pacjenta wybrać dogodną dla siebie godzinę i miejsce, gdzie poddadzą się badaniom. Następnie, proszę Państwa, w tym miesiącu do każdej mieszkanki naszego województwa zostanie wysłany SMS, który poinformuje je o możliwości wykonania takiego badania. Proszę Państwa, zatrważające są, tak jak powiedziała Pani Wojewoda, dane w naszym województwie, jeżeli chodzi o korzystanie i poddawanie się badaniom profilaktycznym przez mieszkanki naszego województwa. Dlatego też nasza akcja Profilaktyka na szpilkach, kobiety kobietom, jest skierowana do kobiet i chcemy, żeby była jak najbliżej kobiet. Chcemy, żeby kobiety mieszkające w naszym województwie w telefonie komórkowym nie tylko miały przypomnienia, że mamy fryzjera, że idziemy do kosmetyczki, ale również, że czas na badania profilaktyczne. Zróbmy to dla naszych rodzin, dla naszych dzieci. Po prostu badajmy się. Proszę Państwa, chcemy również, żeby o programach profilaktycznych mówić w zakładach pracy, w urzędach, w szkołach i na wszystkich spotkaniach i prywatnych, i na największych wydarzeniach, jakie będą w naszym województwie. Dlatego też zaprosiliśmy, tak jak mówiłam, kluczowe panie naszego województwa, żeby były twarzą naszej akcji. Proszę Państwa, profilaktyka nie tylko ratuje nam zdrowie, ale również ratuje nam życie. Badajmy się.
0: Mówi wiceprezydent Opola Małgorzata Stelnicka.
4: Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, jestem zaszczycona, że mogę być ambasadorką tak pięknej akcji. I z tego miejsca, podobnie jak Pani Wojewoda, podobnie jak Pani Dyrektor, apeluję do wszystkich Pań, żeby pokochały siebie, popatrzyły na siebie w lustrze, pokochały siebie i zadbały też o swoje zdrowie, bo zdrowie nas samych jest później ogromną wartością dla naszych rodzin, naszych przyjaciół. Panie apelowały do pań, ja również do pań apeluję, ale apeluję też z tego miejsca do panów. Zachęcajcie panowie swoje partnerki, żony, koleżanki do tego. Przypominajcie im o tym, żeby zadbały o siebie. Apelujmy do wszystkich, do kogo można, żeby przypominać, jak bardzo ważne są programy profilaktyczne i badania profilaktyczne. Nasze zdrowie jest ogromną wartością. Jeżeli my nie zadbamy o siebie, to tak naprawdę nikt o nas nie zadba. W pierwszej kolejności naprawdę, szanowne panie, popatrzcie w lustro, przypomnijcie sobie, że jesteście najważniejsze tak naprawdę dla siebie, ale też dla swoich rodzin. Apeluję też z tego miejsca, zachęcam wszystkie panie do badań profilaktycznych. Jest to naprawdę proste, dostępne, bezpłatne. Nie bójmy się tego. Zapraszamy do realizacji tych badań. Tak jak pani dyrektor powiedziała, miejsc, w których można je wykonać, jest naprawdę bardzo dużo. Także apeluję również, badajmy się.
0: Mówi opolska kurator oświaty Joanna Raźniewska.
5: Dzień dobry Państwu. Ja przede wszystkim to zaproszenie do bycia ambasadorką profilaktyki na szpilkach traktuję jako ogromną odpowiedzialność. No i tutaj dołączyłabym kolejną grupę tych osób, które powinny to wspierać, czyli dzieciaki i młodzież od przedszkola przez szkoły podstawowe, bo to przecież są dzieci mam. I być może najlepszym prezentem na Dzień Mamy już w tym okresie majowym będzie pilnowanie, przypominanie i motywowanie do tego, żeby badania profilaktyczne uznać za coś zupełnie normalnego, obowiązkowego w naszym życiu, niezależnie od wieku kobiety. To naprawdę jest tak, mówiąc o danych statystycznych, które już tutaj padały i które można sprawdzić, że nie mamy chyba tak społecznie świadomości, jak ważna jest, zwłaszcza w przypadku chorób onkologicznych, profilaktyka, czyli badania i sprawdzanie tego, czy coś się nie dzieje, a jeśli się coś dzieje, żeby to były wczesne, wyleczalne w dużej mierze stadia. Tak jak też padła już tutaj dzisiaj ta informacja, wiem, że w naszym regionie dostępność do badań profilaktycznych dla kobiet jest naprawdę bardzo dobra. Niech wszyscy mają ujemne wyniki, ale niech te wyniki mają.
6: Barbara Pawlos, rzecznik prasowy Polskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Podsumowując, pierwsze 4 miesiące tego roku, od stycznia do kwietnia na Opolszczyźnie z mammografii skorzystało troszkę ponad 5% pań, natomiast z programu profilaktyki raka szyjki macicy 2,9% pań. Są to naprawdę alarmujące dane, zwłaszcza, że dostępność do badań jest bardzo mocno rozbudowana na Opolszczyźnie. My mamy podpisane jako Narodowy Fundusz Zdrowia ponad 70 umów z poradniami ginekologicznymi, w których takie badania można wykonać. Dodatkowo przypominam, że przez internetowe konto pacjenta terminy są dostępne co 15 minut. Jeśli któraś pani się decyduje w tej chwili, to naprawdę w poradniach i w Opolu, i nie tylko, również na Opolszczyźnie, ma dostępne te terminy za 15 minut. No już bliżej się nie da, w związku z tym nic, tylko pójść się zbadać. Jeśli chodzi o dane rok do roku, to rzeczywiście widać lekki postęp, dlatego że jeśli chodzi o program profilaktyki raka piersi, na Opolszczyźnie w 2024 roku przebadało się ponad 17 tysięcy pań, natomiast już w 2025 27 tysięcy pań. Podobnie jest z profilaktyką raka szyjki macicy. W 2024 roku troszkę ponad 8 tysięcy pań, a już w zeszłym roku już grubo ponad 10 tysięcy pań się przebadało. Także widać, że coraz chętniej chodzimy na tą profilaktykę, badamy się, ale to jeszcze nie jest satysfakcjonujący wynik.
0: Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował na swojej stronie internetowej szczegółowy harmonogram badań profilaktycznych oraz wizyt mammobusów.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolskiem.
7: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Nie lekceważcie znaków stop, apelują do kierowców opolskie służby po tym, jak we wtorek na przejeździe kolejowym w Otmicach samochód osobowy zderzył się z pociągiem. Nikomu nic się nie stało. Grzegorz Pałka.
8: Osobówką jechała kobieta z dwójką dzieci w wieku 3 i 6 lat. Wjechała na przejazd bez zatrzymywania się i uderzyła w bok lokomotywy pociągu pasażerskiego. Przejazd miał uszkodzone rogatki, a kierujący byli zobowiązani do zatrzymania się przed wjazdem na tory, przekazała policja w Strzelcach Opolskich. Do tragedii nie doszło, bo maszynista, poinformowany o awarii rogatek, zwolnił przed przejazdem do 20 km na godzinę.
7: Pociągiem podróżowało 380 osób, spośród nich również nikt nie potrzebował hospitalizacji. Trwa w Opolu rekrutacja do szkół średnich. Wnioski można składać do połowy czerwca. Na absolwentów podstawówek czeka w mieście 2400 miejsc. Podziękowania i wyrazy uznania odebrała do polskich służb 11-letnia Zuzia, która wezwała pomoc do nieprzytomnej mamy. Kobieta straciła przytomność, a jej córka sprawnie wezwała pogotowie i udzielała pomocy zgodnie ze wskazówkami dyspozytora. Dzięki dojrzałemu zachowaniu dziewczynki zdrowiu jej mamy nic nie zagraża. Tymczasem o dojrzałości trudno mówić w przypadku 22-latka z Nysy, który chciał pochwalić się umiejętnością driftowania. Zrobił to jednak na drodze publicznej i nie zauważył jadącego za nim oznakowanego radiowozu. Dostał 1500 zł mandatu, 10 punktów karnych i na 3 miesiące pożegnał się z prawem jazdy. Akurat nie leszcze, ale młode węgorze i sandacze trafią tymczasem do jezior w całym województwie opolskim. Polski Związek Wędkarski zarybia zbiorniki m.in. w Turawie, Nysie, Otmuchowie i Kluczborku. To finał akcji, mówi Jakub Roszuk z opolskiego okręgu PZW.
9: W miesiącu maju zrealizowaliśmy zarybienie szczupakiem zbiorników zaporowych rzeki Odry. Też zostało zrealizowane zarybienie Białej Głuchołaski i tam były realizowane lipień i pstrąg potokowy. Były też puszczane ryby rzeczne, mówię tutaj o boleniu, o kleniu na nasze rzeki.
7: Kolejne zarybianie zaplanowane zostało na jesień. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Na 2,5 roku więzienia i utratę samochodu wartego ponad 200 tysięcy złotych skazał Nyski Sąd lekarza Adriana D., który prowadził pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy. Wyrok jest nieprawomocny. Jak informuje opolska prokuratura, do zdarzenia doszło w styczniu w Nysie. Zatrzymany do kontroli drogowej mężczyzna miał ponad 2,5 promila alkoholu we krwi, a na koncie dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Bezpiecznie przebiegły mecze piłki nożnej w powiecie brzeskim w ubiegłym tygodniu, a było ich aż 8. Jak informowała opolska komenda, funkcjonariusze zabezpieczali rozgrywki i monitorowali przejazdy kibiców, a czwórką oraz pociągami. Obyło się bez incydentów. A żeby bezpieczniejsi byli piesi, w regionie ruszą prace w kolejnej edycji programu Super Zebra. W ciągu 2 lat zmodernizowane zostaną 43 przejścia dla pieszych. Małgorzata Mura.
10: Na Super Zebry samorząd województwa przeznaczy 5 milionów złotych, po 2,5 miliona na każdy rok. W tym roku zmodernizowanych ma być 21 przejść, w tym 19 otrzyma dedykowane oświetlenie. Wśród wybranych lokalizacji są na przykład ulica Gorzołki w Opolu, Opolska w Dąbrówce Górnej, czy ulica Kościuszki w Tułowicach.
7: Super Zebry powstaną też m.in. w Nysie, Brzegu, Głogówku czy Otmuchowie.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
0: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o programie tegorocznego Festiwalu Opolskiego.
1: Co jest grane w Opolu?
0: Już za niecały tydzień na scenie Opolskiego Amfiteatru rozpocznie się kolejny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. To będą 4 dni koncertów, które Opolanie będą mogli usłyszeć na żywo oraz obejrzeć w transmisji telewizyjnej. A kto na tym festiwalu wystąpi?
12: Mateusz Torzecki, kierownik działu wystaw i edukacji muzealnej w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
0: Przed nami Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, w tym roku edycja 63. 4 dni imprezy, standardowe koncerty, debiuty między innymi. Kogo po raz pierwszy zobaczymy na scenie Opolskiego Festiwalu?
12: Debiuty to jest jeden z najstarszych koncertów, który mamy okazję oglądać podczas festiwalu. Natomiast no, wśród tych wszystkich debiutantów usłyszymy między innymi na przykład Olę Kendrę, Karolinę Harko, Julię Wasilewską, więc bardzo ciekawe, czy któryś z tych artystów zaistnieje w naszej świadomości na dłużej. Tego im bardzo serdecznie życzę, bo nie ukrywam, że ja zawsze bardzo kibicuję debiutantom z tego powodu, drodzy Państwo, że słyszymy młodych ludzi bardzo często po raz pierwszy, chociaż wiemy, że czasy się nam troszeczkę zmieniły i rzeczywiście dzisiaj dzięki portalom, czy to społecznościowym, ale także różnego rodzaju serwisom jesteśmy w stanie trafić na muzykę, na którą kiedyś no, mieliśmy troszeczkę utrudnioną sposobność. Natomiast wspominam o tym wszystkim, drodzy Państwo, bo gdy popatrzymy na historię od lat 60. do współczesności, no to rzeczywiście wielu artystów, których znamy dzisiaj i kojarzymy, to są artyści, którzy debiutowali w Opolu i te debiuty wygrywali. Na pewno wśród takich gwiazd bardziej topowych dzisiaj, a które w gwiazdach występowały i które te gwiazdy wygrały, to zresztą była ta sama edycja i tutaj wymienię między innymi Corteza. Więc to jest jedna z tych postaci, a druga to jest Daria Zawiałow, więc moim zdaniem warto nadal w debiutach występować i ten pierwszy moment pojawienia się w amfiteatrze tysiąclecia, jednak amfiteatrze, który ma tak duży dorobek i tak olbrzymią tradycję, to na pewno dla tych młodych ludzi jest fantastyczne doświadczenie, więc w czwartek jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało, natomiast oprócz tego, że usłyszymy debiutantów, to w czwartek również podczas koncertu usłyszymy m.in. Dodę, ale także Anna Maria Jopek, będzie Kamil Bednarek, Sławek Uniatowski, pojawi się Stasiek Kukulski czy Daniel Godson. To są postaci, które też pamiętamy z debiutów, więc tym bardziej jestem bardzo ciekawy, jak zarówno gwiazdy, które znamy i kochamy od wielu, wielu lat, jak i osoby, które po raz pierwszy pojawią się na scenie, wybrzmią na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki.
0: To wszystko podczas koncertu debiutów. Oni będą im po, że tak powiem, na scenie towarzyszyli, wspomagali ich duchowo?
12: To jest bardzo różne rozwiązanie na przestrzeni lat. Podejrzewam, że formuła wypracowana w ostatnich latach, czyli formuła taka, że usłyszymy zarówno debiutantów i występy debiutantów będą przerywane pewnego rodzaju występami artystów, których już znamy i kochamy. To jest taki środek, który no, sprawdza się w ostatnich latach i podejrzewam, że w tym roku Telewizja Polska postawi na bardzo podobne rozwiązanie.
0: A jeśli chodzi na przykład początkowe edycje Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ta muzyka kojarzyła nam się przede wszystkim z Big Beatem. Ci debiutanci, którzy obecnie debiutują na scenie Opolskiego Festiwalu, jakie gatunki muzyczne reprezentują? Bo to nie zawsze jest coś, co nazwalibyśmy popem.
12: Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, który po raz pierwszy pojawił się w roku 63, to łatwe do zapamiętania, ponieważ teraz mamy 63. edycję, więc proszę z tym kojarzyć to, drodzy Państwo. Wyglądał zupełnie inaczej, natomiast od pierwszej edycji tu spotykała się zarówno piosenka literacka, jak i piosenka popularna. I to są korzenie, które są bardzo istotne i bardzo ważne. Natomiast to, co jest bardzo istotne w momencie, w którym mówimy o debiutach, to jest to, że mamy różne formuły. Są lata, gdzie artyści wykonują utwory z repertuaru danego artysty, na przykład Czesława Niemena czy Skaldów, ale są też takie edycje i to są te edycje, które mi osobiście są najbliższe, gdzie artyści śpiewają swoje premierowe utwory. Premierowe w tym sensie, że to są utwory przez nich najczęściej skomponowane, czyli pochodzące z ich repertuaru i wtedy tak naprawdę słyszymy to, co w duszy gra tego młodego człowieka i bardzo często w ostatnich latach to są takie rzeczy z pogranicza popu, popu alternatywnego, bardzo często zabarwionego lekką elektroniką czy muzyką hip-hopową, więc tym bardziej też jestem ciekawy, czy w tym roku debiutanci postawią bardziej na liryczne ballady, czy na bardziej przebojowe utwory, dlatego też no, nie ukrywam, tak jak wspominałem przed momentem, że bardzo czekam na ten koncert debiutów, który będzie w czwartek, 4 czerwca.
0: Wspomniałeś też o premierach, a kto w tym roku?
12: Premiery, drodzy Państwo, w tym roku wydaje mi się, że będą bardzo ciekawe. Sam fakt, że usłyszymy tercet, który chyba nawet byśmy sobie go nie wyobrazili w głowie wcześniej, bo to będzie bardzo ciekawe trio. To będzie Patrycja Markowska, Andrzej Krzywy i Kamil Bednarek. Zaśpiewają swój utwór, który już od jakiegoś czasu pojawia się na antenach radiowych, ale także już ma swój teledysk. I z tego, co widzę, ludziom bardzo ten utwór się podoba, więc z jednej strony mamy artystów, których znamy już od wielu lat, będzie też oczywiście na przykład Michał Wiśniewski, czy zespół, który doskonale Państwo kojarzą, czyli Poparzeni Kawą 3, ale pojawią się także osoby, które możecie Państwo kojarzyć już z KFPP, jak na przykład Sargis, którzy no, nie mieli okazji jeszcze próbować swoich sił w debiutach, więc też jestem bardzo ciekawy, jak to starcie tych artystów, których znamy już na przykład od 10, 15 i od 20 lat na scenie, wypadnie znowu w zestawieniu z tymi artystami, którzy na przykład po raz pierwszy próbują swoich sił w premierach. Natomiast zachęcam, drodzy Państwo, bo premiery można w dużej mierze już odsłuchać, czy to w streamingu, czy na innych portalach, i warto, podobnie być może jak w konkursie Eurowizji, zaznajomić się już po prostu troszeczkę z tymi propozycjami, żeby sprawdzić, czy one tak samo dobrze wpadają w ucho na żywo, jak właśnie, gdy słuchamy tych nagrań studyjnych.
0: Jak dowiedziałem się od Jacka Kreta, no to chociażby w Opolu zostanie zaprezentowana najnowsza płyta Poparzonych Kawą 3.
12: Więc tym bardziej warto spróbować. Zespół ma bardzo dużą oddaną publiczność, to zresztą widać na różnego rodzaju koncertach. Natomiast kiedy rozmawiamy o premierach, na pewno warto też wspomnieć, że podobnie jak w debiutach, tak samo w premierach będą jeszcze artyści, którzy również pojawią się, nie biorąc udziału w konkursie premier. Tu mam na myśli chociażby Justynę Steczkowską, Anię Iwanek czy Katarzynę Żak. Natomiast warto wrócić do Justyny Steczkowskiej z tego powodu, że ona będzie świętowała swoje 30-lecie. I to rzeczywiście jest takie 30-lecie, które muszę powiedzieć, że jest o tyle ciekawe, że rzeczywiście płyta Dziewczyna Szamana, jeżeli dobrze pamiętam, ukazała się w roku 96. No ale mieliśmy już do czynienia z Justyną chociażby w roku 95, gdy reprezentowała Polskę na Eurowizji z utworem Sama, więc możemy powiedzieć, że to jest takie 30 z małym plusem, ale rzeczywiście od debiutu fonograficznego mija w tym roku lat 30.
0: I koncert hip-hopowy, widzę, pojawił się tutaj w rozpisce.
12: To jest, drodzy Państwo, rzecz zapoczątkowana w roku ubiegłym. Bardzo się cieszę, że po wielu latach hip-hop wraca na festiwal w Opolu, bo hip-hop Opole cieszyło się ponad 20 lat temu bardzo dużą popularnością. To nie były koncerty, które wtedy odbywały się w amfiteatrze. Teraz jesteśmy już w takim momencie, że hip-hop już ma tak ugruntowaną pozycję na polskim rynku fonograficznym, że nikt nie kwestionuje jego obecności. A pragnę też przypomnieć, że w dużej mierze ta pierwsza fala hip-hopu, ta pierwsza gwardia, to są dziś postaci 40-50+. I jeżeli ci artyści po ponad 30 latach nadal są obecni w naszej świadomości, to pamiętajmy, że też mówimy już o gatunku muzycznym, który w tej chwili ma już swoją drugą, a tak naprawdę nad trzecią falę twórców, więc cieszę się, że zarówno ci artyści, którzy od wielu lat występują, jak na przykład Łona czy Don Guralesco, będą mieli okazję pojawić się tutaj na scenie. No w ogóle to, że Molesta Venement, Gramatik, no to są po prostu, drodzy Państwo, klasyki dzisiaj, jeżeli mówimy o tym gatunku muzycznym, więc tym bardziej fantastycznie, że Opole otwiera się na ten hip-hop ponownie i być może mówimy tutaj o pewnego rodzaju nowej tradycji i te koncerty hip-hopowe będą już nam z nami na dłuższy czas. A tu przypominam też z tego powodu, że przez wiele lat mieliśmy w Opole na przykład scenę alternatywną. Ta scena alternatywna rzeczywiście fantastycznie się sprawdzała. Później przyszła pewnego rodzaju zmiana, nie wróciliśmy do tej sceny alternatywnej, ale być może właśnie ten hip-hop to będzie pewnego rodzaju formuła, która po części będzie próbowała zastąpić tamto rozwiązanie.
0: I kolejne dwa dni festiwalu, czyli sobota i niedziela pod znakiem jubileuszy.
12: Dokładnie tak. To jest, drodzy Państwo, też rzecz w formule Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki powtarzalna od kilku lat, czyli różnego rodzaju jubileusze czy koncerty, ale także koncerty wspomnieniowe. Przypomnę tylko, że na przykład bardzo dużym powodzeniem cieszył się zeszłoroczny koncert, który był dedykowany Jackowi Cyganowi. To były trzy czwartki Jacka Cygana. To zresztą tak i tak było fantastyczne, ponieważ pan Jacek też był konferansjerem na swoim koncercie jubileuszowym. Natomiast w tym roku jubileusz obchodzi Bogdan Olewicz. Fantastyczny tekściarz, bo teksty jego piosenek śpiewały postaci od Anny Jantar po na przykład Perfect, więc ten repertuar jest bardzo, ale to bardzo bogaty. Zresztą nie przez przypadek ten jeden z najbardziej ikonicznych tekstów Bogdana Olewicza jest również tytułem, czyli autobiografia, którą właśnie z wykonania Perfectu znamy i kojarzymy. Natomiast sam koncert moim zdaniem będzie bardzo ciekawy ze względu na dobór artystów, bo jestem bardzo ciekawy na przykład jak w tych utworach i który utwór na przykład otrzyma Alicja Szemplińska, którą nie tak dawno podziwialiśmy też właśnie w konkursie Eurowizji. Pojawi się także Kuba Badach, kolejna postać, która ma no fenomenalny głos i tutaj jestem jakby spokojny, bo bez względu na to, który z utworów Bogdana Olewicza zostanie mu, powiem może tak kolokwialnie, przydzielony, to wiem, że wyjdzie z tego na pewno obronną ręką. A oprócz tego między innymi wspominana już Doda czy Kamil Bednarek, więc też wydaje mi się, że to będzie taki wieczór, który będzie oparty na repertuarze, który doskonale znamy, doskonale pamiętamy i kochamy, natomiast bardzo często pewnie w pewnych nowych odsłonach interpretacyjnych. No i ciekawe, który z artystów wyjdzie z tego taką bardzo, ale to bardzo obronną ręką. No i kabareton. Kabareton, który w tym roku będzie troszeczkę inny, ponieważ ten kabareton w tym roku będzie pod znakiem jubileuszu kabaretu Neonówka, więc wiem, że też te kabaretony mają swoją oddaną grupę odbiorców. To zresztą było bardzo doskonale widoczne, drodzy Państwo, gdy tylko pula biletów pojawiła się w sprzedaży, ponieważ osoby, które przyszły kupować te bilety do amfiteatru, mówiły też wprost, że na przykład ich najbardziej interesuje sobota, również na przykład z tego powodu, że będą mogli zobaczyć kabarety, więc to też pokazuje, że w zależności od odbiorcy ten repertuar, który prezentuje Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, musi być właśnie bardzo zróżnicowany, ponieważ każdy z nas oczekuje trochę innych rozwiązań.
0: I niedziela, jubileusz Lady Punk.
12: Jubileusz Lady Punk, trudno mi uwierzyć, ale to jest, drodzy Państwo, prawda. 45 lat od wydania tej ikonicznej płyty grupy Lady Punk debiutanckiej. Zespół, który ma olbrzymią rzeszę swoich odbiorców. Widzimy to rok do roku na amfiteatrze w Opolu, z tego powodu, że zespół dosyć często gości tutaj na miejscu w Stolicy Polskiej Piosenki i za każdym razem to są po prostu wypełnione krzesła, rzędy wiernych fanów, którzy przyjeżdżają bardzo często z całej okolicy i razem z zespołem Lady Punk śpiewają te utwory od początku do końca. Ja jestem też jakby bardzo spokojny w ogóle o ten jubileusz z tego powodu, że bez względu na to, jaki czas Telewizja Polska przeznaczy na jubileusz grupy Lady Punk, to wiemy, że nawet jeżeli to będzie 90 minut, to będzie 90 minut samych przebojów, które doskonale znamy, bo nie przez przypadek panowie z Lady Punk często odnoszą się do siebie jako do polskich Rolling Stonesów, bo to jest właśnie bardzo podobna sytuacja. W każdej dekadzie ten zespół miał jakieś olbrzymie przeboje i mam takie wrażenie, że przez to, że już kilka pokoleń wychowało się razem z Lady Punk, to każdy z nas może mieć swoje Lady Punk, tak? Takie, które bardziej kojarzy, bardziej znaczy to z lat 80., czy gdy słuchaczem zaczynało się być dopiero w latach 90., czy na przykład u progu XXI wieku. Zespół, który cały czas zaskakuje, no i mam nadzieję, że w Opolu po raz kolejny nas zachwyci.
0: Mówił Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki. Tegoroczny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki potrwa od 4 do 7 czerwca.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
0: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu usłyszycie, co działo się na opolskich piastonaliach.
1: Co słychać w Opolu?
0: Studenci po raz kolejny obchodzili swoje święto. Właśnie zakończyły się kolejne piastonalia. Na scenie, oprócz największych gwiazd, takich jak Paktofonika i Krzysztof Zalewski, prezentowali się także młodzi wykonawcy, którzy przed opolską publicznością de facto debiutowali. Jak poszły im te koncerty? Posłuchajmy.
13: Jestem Kiku. Lina Kreska.
0: Zagraliście drugi koncert na tegorocznych Piastonaliach, no i to jest okazja dla młodych artystów, którzy gdzieś tam chcą się zaprezentować naszej lokalnej, opolskiej publiczności, bo takie okazje w naszym mieście, no niestety, zdarzają się rzadko.
14: Tak, no myślę, że to jest super inicjatywa, że był ten Hip Hop Music Check i mogliśmy jako duet z Pauliną się zgłosić, wystąpić, zaprezentować właściwie przedpremierowy materiał, który szykujemy i na lato chcemy go publikować, także piękna okazja.
0: O, no to może trochę o tej przedpremierze?
13: A co mogę powiedzieć o przedpremierze? Zagraliśmy drugi koncert, to jest mega fun. Właściwie materiał jest totalnie świeży. Pracujemy nad nim od października zeszłego roku. Mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec. Mamy dopiero 6 utworów. Pracujemy nad następnymi.
0: 6 utworów od października nad nimi pracujecie, a coś w ostatnim czasie? Bo kolega, który grał przed wami, jeszcze dzisiaj w nocy coś montował.
14: Przy ostatnim spotkaniu jakieś teksty powstawały i są 2 numery na bitach Aliasa, które są w procesie twórczym, także myślę, że lada moment kolejne rzeczy. Ja też jeszcze realizuję swój projekt z Flexem właśnie na drum and bassowych bitach, także dużo, dużo działań i wspólnych i nie tylko. Lina Kreska też również robi swoje projekty. Rap miesza się z różnymi gatunkami, no to obecność Pauliny, która pięknie śpiewa, wnosi właśnie ten dodatek muzyczny. Ja się wywodzę mocno z hip-hopu, z rapu, Paulina z innych światów i ten miks, myślę, wybrzmiewa właśnie jako coś innego. No myślę, że to coraz częściej jest coś takiego, że ludzie po prostu robią muzykę i nie ograniczają się na gatunek, tylko po prostu robią to, co czują i idą za czuciem, za tym, co w nich gra i tworzą po prostu.
0: Czyli po prostu powoli żegnamy się z szufladkowaniem.
13: Oby.
14: Kto wie, może tak właśnie.
13: No tak jak tutaj Kiku wspomniał, ja właściwie jestem totalnie z innego świata, bo jestem po wokalistyce jazzowej i to są moje korzenie, plus jeszcze jakaś piosenka aktorska. W związku z tym nawet na tym moim solowym albumie, który też lada moment wybrzmi, też jest totalny miks wszystkiego. Tam jest pop, reggae. No właśnie ostatnio bawię się hip-hopem i sprawdzam, na ile mi on pasuje. Okazuje się, że człowiek, który nie miał wcześniej doświadczenia, jeśli chodzi o rapowanie, też może spróbować swoich sił. To były moje 3 pierwsze kawałki hip-hopowe, które zrobiłam w życiu.
14: Widziałem, że część osób się świetnie bawiła, machali łapkami, bo to był miks różnych rzeczy, od właśnie old schoolu, po te nowe brzmienia elektroniczne, po jakieś łagodniejsze, także myślę, że każdy znalazł coś dla siebie i zagrało.
15: Siema, Rydzu z tej strony.
0: Byłeś jedną z osób, które rozpoczynały tegoroczne Piastonalia, koncert Hip Hop Music Check. No i jakie to jest wrażenie móc jakby zaprezentować się tej naszej opolskiej publiczności, bo jednak tego typu koncerty w naszym regionie są rzadkością.
15: Prawda. No na pewno mega, mega fajne przeżycie, jednak zagrać na jednej scenie z takimi osobistościami jako STR Paktofonika to jednak duży, duży krok i no myślę, że zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby wyszło jak najlepiej, no i oby tak dalej.
0: Czy któryś z tych artystów, którzy tu dzisiaj występują, był dla ciebie wzorcem?
15: Kiedyś z bratem Paktofoniki słuchałem dużo, pamiętam Kinematografia i to chyba tak bym wymienił, no. Paktofonikę bym dał.
0: Czy to jest jedyna opcja dla opolskich młodych artystów hip-hopowych, żeby pokazać się szerszej publiczności? Czy są jakieś takie miejsca, o których być może Opolanie nie wiedzą?
15: Myślę, że nie. Na pewno tutaj warto docenić taki event jak Rekreacja właśnie dla undergroundowych artystów i Bumblebee tak samo. Takie właśnie, gdzie mogą się pokazać artyści. I to jest na pewno fajna inicjatywa, bo no to chyba od niedawna jest właśnie ten hip-hop undercheck i jest to mega, mega też duży, duży plus.
0: A jak publiczność dopisała?
15: Myślę, że tak. Nie spodziewałem się w sumie tylu osób. I no mega, mega, mega fajnie.
0: Była trema?
15: Troszeczkę, no troszeczkę, bo miałem tak sucho w buzi. Ale fajnie, bardzo przyjemnie.
16: Cześć, jestem Bartek Wojnar, frontman zespołu Excess. Zagraliśmy dla was na personaliach Polityki Geopolski już trzeci koncert. Było nam bardzo miło, publika była rozgrzana do czerwoności. Było wspaniale.
0: Byłem tutaj wczoraj, jak były koncerty hip-hopowe i młodzi wykonawcy się prezentowali publiczności. Wy też macie taką okazję dzięki piastonaliom Politechniki Opolskiej. Mówisz już po raz trzeci. Te zasięgi się zwiększają dzięki temu?
16: Tak, oczywiście. I najważniejsze, że to w naszym gronie ludzi z Opola, ludzi młodych, studentów, ale nie tylko, bo oczywiście na piastonaliach przychodzą wszyscy, więc tak, opolska publiczność nas już zna bardzo dobrze.
0: A przygotowaliście na ten dzisiejszy koncert jakieś nowe kawałki?
16: Tak, był jeden utwór Aspik i był utwór Bardzo zależy mi na tobie, świetne dwa utwory z piątej płyty.
0: Ile koncertów dajecie tak poza tymi piastonaliami, tak na co dzień?
16: Teraz trochę mniej. Maturę mam. Jutro mam maturę ustną z polskiego, więc trzymajcie za mnie kciuki. No ale tak ogólnie to gramy paręnaście tych koncertów w roku. Następny najbliższy koncert, który będziemy grali, to będziemy grali na Dniach Hojnowa. To jest chyba niedziela, 17.15. Jeżeli ktoś jest z tamtych rejonów, to bardzo serdecznie zapraszamy.
0: To musi być niezła stresowa, tak? Łączenie koncertów z pisaniem matur jednocześnie.
16: Trochę tak, ale i tak graliśmy parę koncertów. Zagraliśmy dwa koncerty w tym roku już. To był trzeci koncert. No i teraz na wakacje oczywiście będzie trochę więcej tych plenerowych imprez. Jakby ktoś miał jakieś luki i chciał zaprosić nas na jakiś koncert, to z wielką chęcią na pewno przyjedziemy.
0: Opole jako stolica polskiej piosenki jest dobrym miejscem do grania takich koncertów?
16: Wydaje mi się, że jest tu u nas nadal dużo ludzi, którzy słuchają muzyki różnej, muzyki metalowej, rockowej. My łączymy trochę to w jedno. Gramy takiego hard rocka, rocka. Więc wydaje mi się, że ludzie lubią ten typ muzyki u nas w Opolu i nie tylko.
0: Wiesz, badam to pod kątem takim, że jednak uchodzimy jako Opole za miejsce, w którym paradoksalnie tych koncertów jest mało i paradoksalnie młodzi wykonawcy mają problem, żeby się wybić.
16: Powiem tak, trochę nastąpił taki takie coś, że trzeba być influencerem, żeby być muzykiem. Nie wiem, jak to powiedzieć, nie wiem, jak to określić. Trzeba bardzo dużo wrzucać do internetu i nie tylko. Nie wystarczy już tylko jeżdżenie, rozdawanie płyt i granie. Trzeba też się udzielać w internecie. No teraz nie mieliśmy trochę na to czasu, bo tak mówię, matura i w ogóle, ale zamierzamy z tym sieknąć mocno, jak teraz będę na studiach. Planuję właśnie się wybrać na naszą Politechnikę Polską, na elektrotechnikę lub budownictwo. Wydaje mi się, że będę wtedy wspierany przez tą uczelnię, bo słyszałem same dobre rzeczy o naszej uczelni. I będziemy się rozwijać, będziemy promować nasz materiał.
0: A opolska publiczność, studenci, ale jednak ludzie starsi od was, krytycznie podchodzą do waszego grania, czy przyjmują was otwartymi rękami?
16: Wydaje mi się, że zawsze jak jesteśmy, to zawsze, nawet jeżeli na początku jest pusto, to później gromadzi się ten tłum. Ludzie lubią, przed chwilą rozdawaliśmy płyty, robiliśmy sobie zdjęcia. Wydaje mi się, że podoba im się to, co gramy. Tak mi się wydaje przynajmniej, tak.
0: Czyli co, za rok zobaczymy was znowu na scenie opolskich piastonaliów, tym razem już legitnie, z legitymacją studencką będziesz grać?
16: Jeżeli będzie taka możliwość, to z wielką, wielką chęcią.

0: wcześniej, to nie wiem, może się mylę, jeżeli się mylę, to mnie popraw, twój debiut w Opolu?
1: Nie jest to debiut w Opolu. My graliśmy już kilka koncertów tutaj w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, więc to jest chyba nasz czwarty koncert w Opolu? Tak mi się wydaje. Tak, jeżeli coś jeszcze było, to przepraszam, nie pamiętam teraz, ale NCPP było na pewno i to kilka razy.
0: Ale z tego, co zwróciłem uwagę, to publiczność się rozrasta.
1: No, robię wszystko, robimy razem z zespołem wszystko, żeby dokładnie tak było, żeby się rozrastała. Było to dla mnie przemiłe doświadczenie, że dzisiaj dużo przyszło osób, które właśnie śpiewały z nami nasze piosenki. No, czego mogę chcieć więcej jako artysta?
0: Może właśnie tego, żeby publiczność te piosenki śpiewała razem z tobą, a chyba tak się stało.
1: Dokładnie tak.
0: Czyli zaangażowana publiczność.
1: Taka publiczność jest zdecydowanie najprzyjemniejsza do obcowania z nią, docenia najbardziej to, co się zrodziło gdzieś o 3 w nocy. Przy melancholijnym świetle.
0: Jak się przygotowywałeś do tego dzisiejszego koncertu, biorąc pod uwagę to, ile osób było na scenie? Czy jakieś tutaj się, że tak się wyrażę, nowości pojawiły sceniczne?
1: Na pewno przygotowali, to jest koncert w ramach naszej letniej trasy, więc to show jest latem powtarzalne. Czy było coś szczególnego, no to na pewno po prostu troszeczkę zmieniliśmy setlistę względem poprzednich tras. Przy kolejnej trasie pewnie też tak zrobimy, bo zawsze staramy się zrobić coś po prostu innego. Więc gorąco zapraszam na chodzenie na nasze koncerty na różne trasy, bo wtedy można doznać to inaczej.
0: Właśnie o to mi chodzi, że Piastonalia to jest taki czas, kiedy tuż przed sesją studenci teraz będą pisać egzaminy, no a po egzaminach no to bardzo długie wakacje, no i na tych wakacjach będzie sporo okazji, żeby po różnych festiwalach pojeździć. No i właśnie na tych festiwalach ta nowa setlista, no to może zachęcić na przykład do wyjazdu gdzie?
1: No na przykład do wyjazdu na naszą jesienną trasę. Zagramy w tym roku też na festiwalu w Jarocinie, ikonicznym, słynnym. Zagramy na Cieszanów Festiwal, między innymi oczywiście. Gdzieś tam można to wszystko w internecie sprawdzić, ale, tutaj postawię przecinek. Ja też gorąco zapraszam na naszą jesienną trasę, Bajki o życiu i śmierci, tak się nazywa, ponieważ no jest to na pewno, jak będzie to jakaś taki koncept mamy na ten występ, na światło, na scenografię, na to, jakie piosenki zagramy, pojawią się też nowości. Będzie ich na pewno więcej niż kiedykolwiek, więc tym bardziej zapraszam. Ale będą też stare piosenki do tupania nóżką i wspominania swoich miłości.
0: Czy dobrze zrozumiałem, że pracujesz nad jakimś nowym materiałem?
1: Oczywiście, że tak. Ja powiem szczerze, nie ma takiego momentu, w którym ja nie pracuję nad nowym materiałem, ale nowy materiał już bardzo niedługo, bo w tym roku postawiliśmy na single, wypuszczamy je cyklicznie. Niedawno wyszedł singiel pod tytułem Tomek, a przed nami kolejna piosenka, która będzie już za 2-3 tygodnie. Będę na pewno trąbił w social mediach i jak chcesz, to mogę powiedzieć, jak się nazywa ta piosenka i słuchaj, nigdy nikomu tego nie mówiłem. Będziesz pierwszy. Piosenka nazywa się Ziobro! Nie wszystko złoto, co się świeci. Tak się nazywa.
2: Mówił Wojtek Szumański. Kolejne Piastonalia na błoniach Politechniki Opolskiej już za rok.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
2: Kamil Kostka, zapraszam na kolejny program Tydzień w Opolu. W tej części audycji porozmawiam o ofercie edukacyjnej Politechniki Opolskiej.
4: Edukacja w Opolu.
2: Opolscy maturzyści mogą już planować przyszłość. Uczelnie wyższe rozpoczęły nabór na studia na nadchodzący rok akademicki. Politechnika Opolska przygotowała 30 różnych kierunków studiów.
5: Anna Kłynacz, Politechnika Opolska.
6: Maturzyści biegają po mieście w garniturach, a to oznacza, że już przygotowują się do kolejnego etapu swojej nauki. Na Politechnika Opolska oczywiście ma całkiem szeroką ofertę dla

0: tych w tym momencie już absolwentów.
1: Tak, na Politechnice Opolskiej obecnie mocno trzymamy kciuki za maturzystów i jednocześnie zachęcamy ich do tego, aby gdy odbiorą swój już upragniony dyplom z egzaminu dojrzałości, postanowili związać swoją przyszłość z naszą uczelnią. W tym roku proponujemy 30 kierunków studiów, w tym 5 nowości. Warto podkreślić, że każdy z tych kierunków, zarówno mówię tutaj o nowym, jak i o pozostałych propozycjach, jest konsultowany z przemysłem, z otoczeniem społeczno-gospodarczym i odpowiada na potrzeby rynku pracy. To oznacza, że absolwent Politechniki Opolskiej na pewno znajdzie pracę w zawodzie.
0: Jakie nowe kierunki się tutaj pojawiły?
1: Nowością jest sztuczna inteligencja. To jest pierwszy kierunek. Kolejny także związany ze sztuczną inteligencją to AI w biznesie. Informatyka stosowana. A jeżeli mówimy o studiach magisterskich, studiach drugiego stopnia, to mamy do wyboru dietetykę i jakość żywności oraz adaptowaną aktywność fizyczną.
0: A spośród wszystkich kierunków dostępnych na Politechnice Opolskiej, które cieszą się największym zainteresowaniem? Gdzie tych studentów zawsze co roku jest najwięcej?
1: Zazwyczaj największe zainteresowanie widzimy w momencie, gdy maturzyści odbierają wyniki matur, ale na bazie ubiegłorocznych doświadczeń możemy powiedzieć, że w latach ubiegłych największym zainteresowaniem cieszyła się informatyka, fizjoterapia, budownictwo, ale także kierunki, które być może nie są do końca kojarzone z Politechniką Opolską, jak na przykład komunikacja wizerunkowa. Zmian formalnych jako takich nie ma, bardziej będą zmiany związane już z samym procesem przyjmowania kandydatów na studia, ponieważ zawsze w łączniku przy ulicy Mikołajczyka uruchamiamy punkt rekrutacyjny, gdzie nasi kandydaci składają już dokumenty w formie tradycyjnej. Ten punkt w tym roku będzie otwarty wcześniej, żeby kandydat, który ma być może wątpliwości, czy też pytania dotyczące danego kierunku studiów, mógł sobie już na żywo z pracownikiem je omówić.
0: Ilu studentów co roku rozpoczyna naukę na Politechnice Opolskiej?
1: Bardzo się cieszymy, że oferta Politechniki Opolskiej mimo niżu demograficznego co roku cieszy się dużym zainteresowaniem maturzystów. W zeszłym roku zgłosiło się do nas ponad 3000 osób. Formalnie studia rozpoczęło niespełna 2000 kandydatów.
0: Tyle miejsc?
1: Tak, tyle miejsc. Obecnie na Politechnice Opolskiej studiuje 5000 osób, a przypomnijmy sobie czasy sprzed niżu demograficznego, gdzie studentów było dwa razy tyle.
0: To teraz przypomnijmy, jakie formalności i jakie punkty po kolei tutaj trzeba spełnić. Co najpierw?
1: Przede wszystkim kandydat na studia na Politechnice Opolskiej musi zarejestrować się w naszym internetowym systemie rejestracji kandydatów. Tam musi założyć swoje konto, wybrać kierunek, który go interesuje i przejść już przez cały etap formalności. Będzie tam w systemie prowadzony krok po kroku. Dołącza także wersję elektronicznej dokumenty. I na tym jego zadanie się kończy. Otrzymuje oczywiście informację, że proces zakończył się sukcesem. Następnie, gdy otrzyma wyniki matur, już w formie tradycyjnej dokumenty przynosi do naszego punktu rekrutacyjnego przy ulicy Mikołajczyka.
0: Jak już przyniesie te dokumenty, to już ma pewność, że został przyjęty?
1: Jeżeli chodzi o kandydatów na kierunki studiów takie jak architektura oraz sport i bezpieczeństwo, to muszą oni poczekać na wyniki egzaminów praktycznych. W przypadku studentów przyszłych architektury mówimy o egzaminie z rysunku, a w przypadku kandydatów na studia sport i bezpieczeństwo chodzi o egzamin typowo sportowy. Pierwszy termin rekrutacji kończy się 19 lipca, następnie 1 sierpnia uruchamiamy kolejną rekrutację i potrwa ona w zasadzie do końca września.
0: Studenci, którzy przyjadą tutaj na studia z innych miast, pewnie będą mogli też liczyć na zakwaterowanie. Jak jest z dostępnością akademików?
1: Zawsze staramy się tak, aby była pula dostępna właśnie dla studentów pierwszego roku, żeby wejście w nowy etap życia nie wiązało się z dodatkowym kłopotem, jak szukanie pokoju do wynajęcia w nieznanym dla młodego człowieka mieście. Więc studenci pierwszego roku są w tej grupie, która w zasadzie ma pewność znalezienia pokoju w akademiku. Warto podkreślić to, że w przypadku studentów Politechniki przydział do pokoju w akademiku oznacza to, że on ten pokój będzie miał przez cały przebieg już studiów, więc nie musi się o to martwić, że za pół roku czy za rok znowuż będzie musiał o ten pokój zabiegać.
0: Mówiła Anna Kłynycz z Politechniki Opolskiej.
2: Jednym z najbardziej innowacyjnych kierunków studiów może być ten związany ze sztuczną inteligencją. Czego będzie można się tam nauczyć? Posłuchajmy.
3: Rafał Gasz, Katedra Sztucznej Inteligencji, Wydział Informatyki, Politechnika Opolska.
0: Politechnika Opolska uruchamia nowy kierunek studiów od nowego roku akademickiego. No może trochę szczegółów by pan tutaj nam ujawnił, co to będzie?
3: Jednym z kierunków jest sztuczna inteligencja, czyli kierunek podejmujący tematykę właśnie tej sztucznej inteligencji od jak gdyby podstaw do wykorzystania narzędzi. Na tym programie studiów nie skupiamy się tylko na używaniu narzędzi, tak jak informatyka nie jest jedynie nauką o używaniu komputera, tak właśnie sztuczna inteligencja ma być kierunkiem, który ma naszym studentom, późniejszym absolwentom przedstawić, w jaki sposób właśnie sztuczna inteligencja działa. Poczynając od modelu matematycznego, tych teoretycznych podstaw działania sztucznej inteligencji, potworzenie własnych modeli, pracę z danymi, poszukiwanie tych danych, następnie optymalizację systemów, ich implementację i później już wykorzystywanie w rozwiązaniach projektowych, implementacyjnych, przemysłowych. Dodatkowo także jeszcze chcemy parę kwestii podjąć dotyczących etyki sztucznej inteligencji, czyli też takiego obszaru, o którym w ostatnim czasie dosyć dużo się mówi, nie jest to do końca jednak zdefiniowane, a niezwykle istotne. Obecne trendy, zwłaszcza w tej dyscyplinie informatyka, dosyć mocno idą właśnie w kierunku sztucznej inteligencji. Informatyka dalej jest popularna jako nauka, jako przemysł informatyczny, jednak sztuczna inteligencja w ostatnich latach jest tym takim zagadnieniem, które najbardziej się rozwinęło. Największe tutaj mamy zainteresowanie oraz także potrzeby rynku wpływają na to, czyli przedsiębiorców, także rynku polskiego, właśnie na specjalistów związanych z sztuczną inteligencją. Myślę, że tutaj warto powiedzieć, że jednym z inicjatorów utworzenia kierunku sztuczna inteligencja byli także przedstawiciele tutaj firm. Nie jest to tylko pomysł naukowców, pomysł władz wydziału czy też uczelni, ale także dostawaliśmy właśnie takie zapytania z firm, czy by takiego kierunku nie dało się utworzyć. A że posiadamy kadrę w tym zakresie, to podjęto decyzję właśnie o utworzeniu takiego kierunku.
0: No właśnie, bo coraz częściej firmy tworzą swoje odmiany sztucznej inteligencji, nie korzystając z tych już gotowych, które gdzieś tam są ogólnodostępne na rynku.
3: No bo czym jest właściwie sztuczna inteligencja? Jeżeli kogoś zapytamy, czy korzysta ze sztucznej inteligencji, to każdy korzysta, bo wykorzystuje przykładowe narzędzia ChatGPT, który tak właściwie jest modelem językowym, czyli wąskim wycinkiem sztucznej inteligencji. Jeżeli kogoś zapytamy, od kiedy istnieje sztuczna inteligencja, to jeżeli ktoś się w miarę dobrze orientuje, to powie, że od 2022, kiedy powstał ChatGPT. A rzeczywiście sztuczna inteligencja istnieje już od lat 60. Praktycznie mieliśmy, teraz mamy trzecią wiosnę, czy nawet lato sztucznej inteligencji, ponieważ napotykało na pewne problemy. Lata 60., gdzie pojawiła się ogólnie koncepcja sztucznej inteligencji, w jaki sposób ona działa. Później świat nauki stanął pod ścianą rozwoju technologicznego. Wiadomo, że modele sztucznej inteligencji potrzebują dużych zasobów obliczeniowych. Następnie była zima sztucznej inteligencji, później znów przyszła wiosna na początku lat 2000, znów zima i znów teraz jesteśmy w czasie dosyć dużego rozwoju tych technologii.
0: Firmy z jakich branż najchętniej korzystają z różnych modeli sztucznej inteligencji?
3: Ze wszystkich. Znaczy trudno jest wykazać, gdzie sztuczna inteligencja nie jest używana lub gdzie może być w przyszłości użyta. Praktycznie kwestie dotyczące edukacji, marketingu, finansów, sprawy medyczne, rynku finansowego, różne inne rzeczy, w których te modele są używane. Ogólnie sztuczna inteligencja porównywana do maszyny parowej, czyli jest używana tam, gdzie jesteśmy w stanie zastąpić człowieka w wykonywaniu nudnych, monotonnych czynności, przynajmniej na chwilę obecną. Wiadomo, że ten rynek się coraz bardziej rozwija, sama sztuczna inteligencja się rozwija, ale właśnie zastępuje w tych takich sprawach, które ma po prostu ułatwić pracownikowi jego pracę. Więc firmy używają naprawdę w różnych branżach do różnych rzeczy modeli sztucznej inteligencji w zależności od własnych potrzeb. Formalnie specjalizacji na sztucznej inteligencji nie mamy zdefiniowanych, ale w ramach 7 semestrów studiów inżynierskich są bloki 10 przedmiotów wybieranych stricte związanych ze sztuczną inteligencją, gdzie studenci będą mogli preferować, czy wolą się zajmować analizą obrazów, bardziej analizą dźwięków, detekcją anomalii, czy też analizą danych biomedycznych. Już od trzeciego roku właśnie studenci będą mogli sobie wybierać, komponować własne przedmioty pod zainteresowania już bardziej wyspecjalizowane.
0: Chciałem spytać o jedną rzecz, bo to, że gdzieś tam na informatyce, no i na sztucznej inteligencji studenci skupiają się na programowaniu, czy też tworzeniu, w tym przypadku modelu AI, ale wspomniał Pan na początku naszej rozmowy, że dużym tutaj zagadnieniem poruszanym na tym kierunku będzie etyka sztucznej inteligencji. Może w to się zagłębimy?
3: Znaczy, w jaki sposób używa sztucznej inteligencji? Wiadomo, że obecnie panują trendy, czy wykorzystywanie sztucznej inteligencji jest dobre, czy też złe. Ja lubię takie porównanie, że praktycznie każdy w swojej kuchni posiada nóż. Możemy go do czego wykorzystać? Do przygotowania posiłku, tak? Ale równie dobrze możemy go wykorzystać do pozbawienia kogoś życia. I tak samo ze sztuczną inteligencją. W tych aspektach trzeba rozeznać do czego, gdzie sztuczna inteligencja może nam pomóc, czyli na przykład ułatwić, usprawnić niektóre procesy w firmach, a z drugiej strony na przykład, gdzie może być pewnym zagrożeniem, typu generowane fake newsy dotyczące obrazów, dotyczące dźwięku. Jest to potężny rynek, na który także będziemy, czy obszar nauki, na który także będziemy starać się zwracać uwagę naszym studentom, żeby właśnie wiedzieć, w którą stronę rozwijać te nasze, czy ich narzędzia później w ramach studiów, które będą realizowane.
0: Czyli absolwenci znajdą pracę nie tylko w przemyśle, ale również na przykład w cyberbezpieczeństwie.
3: I tak, i nie. Bo cyberbezpieczeństwo, sama informatyka, sztuczna inteligencja są to nauki, które się dosyć mocno przenikają. Część przedmiotów będzie dotyczących cyberbezpieczeństwa w ramach tych przedmiotów wybieranych na programie studiów także. Czyli każdy kierunek powinien dostosowywać się do bieżących trendów istniejących na rynku. W tej jego pierwszej odsłonie, którą przedstawiamy w tym roku dla kandydatów na studia, postaraliśmy się przygotować program tak, żeby był on jak najbardziej elastyczny. Nie jest on ukierunkowany bezpośrednio na konkretne rzeczy, a tak traktuje sztuczną inteligencję dosyć szeroko, od fundamentów po konkretne zastosowania w różnych dziedzinach, o których wcześniej wspominałem, właśnie żeby dać tą gwarancję, że po 4 latach studiów absolwent jednak posiada wiedzę, która za 4 lata będzie aktualna. A sami wiemy, jak dobrze sztuczna inteligencja dosyć szybko się rozwija.
0: Studenci, jak przychodzą na studia, to mają z tyłu głowy przede wszystkim to, że ukończą po inżynierce być może też kierunek magisterski. Czy planujecie drugi stopień?
3: Plany są, jednakże zobaczymy, jak po pierwszym stopniu zostanie przyjęty ten kierunek, ale myślę, że szerokość tutaj obszaru sztucznej inteligencji jest na tyle duża, że otwarcie kolejnego kierunku, w sensie drugiego stopnia sztucznej inteligencji, pozostaje jedynie kwestią czasu. Nawet jeżeli nie ma ktoś albo nie czuję na chwilę obecną takiego zacięcia, czy nie jest tego pewny, no to sztuczna inteligencja na pierwszym semestrze jest praktycznie w taki sposób poprowadzona, żeby studenci zdobyli najpierw wiedzę i umiejętności dotyczącą właśnie matematyki, programowania, żeby w dalszych etapach już mogli zająć się bezpośrednio sztuczną inteligencją.
2: Mówił Rafał Gasz z Politechniki Opolskiej. Nabór na studia na uczelni będzie prowadzony do 19 lipca.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 tysięcy kilometrów. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: O reklamie.

0: Reklama.
1: Game over.
2: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
6: Barbara?
7: No?
6: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
7: Co, Marian?
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
7: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
6: No.
8: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej.
10: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
0: O reklamie.
11: No to jedziemy, siemanko, Adi z tej strony. Fajnie się z wami usłyszeć w sobotę. Zaczynamy to na grubo, kiedy inni gadają, no już gramy. Andy Dust i Zokuria, bardzo energetyczny numer. Siema!

Magnetic, Bauza i Melo Radio. Dobrze trafiliście. Teraz pogadajmy o rzeczach bardzo poważnych, bo naukowcy odkryli coś, co bardzo mnie zaskoczyło. Kapibary. Na pewno kojarzycie te zwierzęta, które były niejednokrotnie wiralem na TikToku, czy też Instagramie między innymi. I jak się okazuje, to nie tylko one świetnie wyglądają na mediach społecznościowych, ale pełnią też bardzo kluczową rolę dla innych zwierząt, bo są takie trochę jak meble. Dosłownie. Można zobaczyć zdjęcia kapibar, gdzie jakieś inne zwierzęta na nich sobie siedzą, chillują, na przykład kaczki, małpy, czy jakieś inne mniejsze drapieżniki. Także no, generalnie wśród zwierząt, co by nie mówić, kapibara to prawdziwa sigma.

0: Iben i Hollow w Meloradiu, tak, podkręcamy tempo. A w tej godzinie jeszcze zdradzę wam w sekrecie, co zrobić, żeby przeżyć coś niesamowitego. Coś, co będziecie wspominać prawdopodobnie całe życie. Ale wcześniej, ale Farben i Body Talk, to już niedługo.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Słuchaczki do MediaMarkt.
1: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
3: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
12: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularmer, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Gorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.
19: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
20: Codziennie.
21: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.

Lambert Trips i dzięki, że jesteś i ja też dziękuję wam za to, że jesteście. Dlatego wypadałoby zrobić coś bardzo fajnego w ramach tej wdzięczności i może na przykład wybrać się na tegoroczny Tomorrowland do Belgii i możecie tam pojechać z Meloradiem. Nie jest to nic trudnego. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napiszecie nam z kim i dlaczego chcielibyście ruszyć na Tomorrowland. Dodajcie też waszą wspólną imprezową fotkę, a może jakieś nagranie. No i tak naprawdę to wszystko, wystarczy trochę zaczekać. A i jeszcze jedno, co moim zdaniem jest totalnym game changerem w tym roku, to nie martwicie się dojazdem, bo macie to całkowicie gratis. Także do dzieła. Meloradio.pl. Wbijajcie.

0: Girls in Love w Meloradio. Dziewczyny, my też was kochamy z całego serducha. A tę miłość można przerodzić w coś bardzo dobrego też. Między innymi miłość motywuje do tego, by coś zmienić, by niektóre rzeczy może zaakceptować, ale może też po prostu by się ruszyć i zrobić coś fajnego razem. Przemyślcie to, bo mamy cały słoneczny weekend na to, by coś fajnego porobić.
1: A już o 11 zagramy
0: Haven i I Run w Meloradio.

0: No, kiedy inni będą gadać, my już to zagramy. Punktualnie o 11.
1: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym, 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
4: Kto zwalcza ból?
5: Fundary!
4: Kto?
5: Fundary!
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
13: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
15: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
16: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
17: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: O reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Siemanko, ja jestem Adi, no i wybiła 11. Nie wiem, czy drugie śniadanie już było u was grane, jeżeli nie, to jest dobra chwila, no ale z kawusią, bo bez tego nie ma życia. Haveny, Jajran, gram to już teraz, Adi z tej strony.

Milky, David Guetta i Just The Way You Are w Melo Radio. Uwielbiam tę nutę i nie mogę się ostatnio od niej uwolnić. I nawet powiem wam szczerze, że chyba nie chcę. No ale David Guetta, to wy dobrze wiecie, że będzie na tegorocznym Tomorrowland, a wy razem z nami. Wejdźcie na meloradio.pl, żeby dowiedzieć się więcej szczegółów, a ja w międzyczasie by was trochę zachęcić i zmotywować. To jak byliśmy tam ostatnio, to można było zjeść talerz. Jak on wyglądał, jak on smakował, sprawdzicie na Instagramie Meloradia, a żeby pojechać z nami na to wyjątkowe przeżycie, ekstremalnie ciekawe wydarzenie, wbijajcie na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje po to, by napisać nam z kim i dlaczego chcielibyście ruszyć. Pamiętajcie o wspólnej fotce.

0: Dub Doxy, How Does It Feel w Melo Radio. Czuję się naprawdę bosko. Ale to dzięki tej nutce, bo faktycznie ona bardzo fajnie nawiązuje do lat 80. i korzysta z tych nieco cięższych brzmień, no i nawiązuje do klasyki, która trochę jest mi gdzieś bliska. Starzeje się, ale o tym kiedy indziej. Modelki włodarskie, lubię cię jak lato. 26 stopni to zawsze obietnica dobrej imprezy.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
9: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
10: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
11: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
13: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
19: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
20: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
22: Volkswagen. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
23: Codziennie niskie ceny.
0: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
1: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
0: I dla dzieci z rodzicami.
2: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.

Kiełbaski 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie. Tanie tutaj.

Ej, mordo, jest ciepło, dawaj odpalimy grilla. I taki ziemniak, wiecie, upieczony na grillu, to jest naprawdę coś pysznego. Już nie mówiąc o tym, jak złapiecie dobrą ekipę, to w ogóle vibe będzie przemiły. Pomyślcie o tym, bo warunki są ekstra. Ilenium, Don't Want Your Love, już teraz w Melo Radio.

0: Fejdzi i Can't Let Go w Melo Radio. Mam nadzieję, że wam siadło. No bo takich sztosów będę miał zdecydowanie więcej. Trafiliście w najlepsze imprezowe miejsce na ziemi. Melo Radio jedzie z wami, Melo Radio jest z wami, gdzie tylko potrzebujecie i chcecie. Ja na przykład polecam też między innymi na siłownię.
1: A już o 12 zagramy.
0: No tak, bo będzie Felix i Jen Cascada i Boy You Turn Me. Tak, to jest ta sama Cascada, która robiła cover Every Time We Touch. Wcześniej, dawno, dawno temu, oryginalnie odpowiadała za to Maggie Reilly.
1: Reklama. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
6: Mediamarkt.
5: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł.

0: Regular Me, Kaszmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
1: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Bricomarché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
4: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
5: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
3: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
5: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
6: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Magiczna Parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
12: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
14: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
15: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Po reklamie.
18: To jest Melo Radio.
19: Ciach i wybiła. Godzina 12. Siemanko, witam osoby, które dopiero do nas dołączyły. Na pokładzie podkręcamy tempo, dbamy o dobrą muzę i na pewno będzie fajnie. Felix Yen, Boy You Tell Me. Mamy sobotę i cieszmy się tym naprawdę bardzo.

Sony Fodera i My Loving, tak, podkręcamy tempo. Przy okazji wcześniej wam mówiłem coś tam o grillowaniu, bo jest Międzynarodowy Dzień Ziemniaka i to zawsze jest dobra inspiracja i motywacja, by coś porobić fajnego. Między innymi grilla właśnie. Jeżeli tylko macie ochotę, to ja chętnie zobaczę fotki, gdzie wy się być może już bawicie albo po prostu chillujecie. Wysyłajcie to na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl, a ja w międzyczasie zagram, żebyście mieli fajniejszą sobotę. Afrojack i Our Time, tu też oczywiście Martin Garrix i David Guetta.

0: John Summit All The Time. Tak, podkręcamy tempo. Wiem, że wśród was jest dużo osób, które mówią sobie codziennie, ale bym chciał, chciała zmienić swoje życie. I za chwilę będę miał całkiem niezły pomysł, jak to zrobić, taka podpowiedź, i będzie to zdecydowanie łatwiejsze. Poczekajcie chwilę.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
8: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
7: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
9: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
10: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Od obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
7: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Jedziemy.
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside. 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.

299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.

Lumix i Monster w Meloradiu, prawdziwie potworne i mocarne brzmienie. Jeżeli brakuje wam trochę basu w życiu i muzy, którą możecie usłyszeć na żywo i przeżyć, które będą z wami już tak naprawdę, no do końca, to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Lucas Estrada, Trips i Steven Puff, międzynarodowa współpraca, ale jaka dobra, Close Your Eyes. No Trips to jest facet, który pięknie się rozwija i ja trzymam cały czas za niego kciuki, bo jego osobowość, charyzma i genialna muza, to wszystko idzie pięknie ze sobą w parze i sprawia, że mówi się o tym na całym świecie.
1: A już o 13 zagramy
0: Accent i Don't Leave Kylie. To nowa wersja tego kultowego dzisiaj klasyka, ale zachowała to, co najważniejsze. Zrobione z szacunkiem. Podoba mi się. Zagramy to już za chwilę.

0: To promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert tanie.
6: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
7: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
8: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
9: Mediamarkt.
10: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Po reklamie. To jest Melo Radio.
1: No i ciach, wybiła 13, siemanko. Ja jestem Adi, no i kiedy inni gadają, to my gramy. I mamy też sobotę, co bardzo mnie cieszy. Accent Don't Leave Kylie już teraz.

Alok, Khalid i Dive Into Me w Meloradio. Dajemy nura w fajny weekend. A z Meloradiem wszystko idzie zdecydowanie prościej. Poza tym perspektywa tego, że ej, wakacje są na horyzoncie, to zawsze motywuje do działania. Na pewno macie jakieś fajne plany wyjazdowe, a żeby was jeszcze bardziej zmotywować i dać trochę uśmiechu, to wam powiem, że naprawdę niedużo zostało. 4 tygodnie, czyli jakieś 26 dni nam zostało do wakacji. No jakby nie było, to naprawdę już jest ostatnia prosta. Gratuluję tego, bo wiem, że dużo zrobiliście. A skoro mówimy o wakacjach, ekipa modelki Versof Santa Cruz. Jedziemy.

A my, Madzio, G, Beautiful, tutaj skrywa się prawdziwe piękno. No i będziemy grać takie piękno, tylko bardziej imprezowe jeszcze. Dobijemy do pieca, wiadomo. Pojawi się Anotary, Talk to You. Będzie też Andy Dust i Tokyria.

0: że radio to speed dating, sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: podnieśliśmy tempo przez cały dzień. Autopromocja. To jest Melo Radio. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
9: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
12: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
14: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum 2 różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz 2 różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny 1 zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
15: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
16: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
17: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
16: I dla dzieci z rodzicami.
9: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Media Expert,
0: po reklamie.

0: Oliver Heldens, Out of Love. Tak, podkręcamy tempo. Tego pana dobrze znamy, bo przecież był w Polsce i to nieraz. Występował też ze swoim drugim projektem jako Hilo i było naprawdę pięknie, między innymi na Resistance Warsaw. Dobrze to wspominam.
1: A już o 14 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love. Jak oni we dwóch się za coś biorą, to jest pewne, że wyjdzie coś bardzo dobrego. Kygo, Khalid to panowie, którzy no w końcu się spotkali, no i zrobili coś, o czym marzyli, czyli potężny hit.

To promocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.

0: Όχι, το Media Markt.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
11: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
12: Po reklamie.

No i wybiła 14. Siemanko, podkręcamy tempo? No pewnie, że tak. Słuchajcie, gdziekolwiek jedziecie na zakupy, czy po prostu gdzieś na imprezę, to fajnie, że jesteśmy razem. Ja wam gram. Save My Love, Kygo i Khalid. To już teraz.

Iben i Hollow, teraz pogadamy o podrywie w Meloradio. No tak, bo skoro weekend, to być może idziecie na imprezę, gdzie akurat będzie ten albo ta jedyna, która fajnie by było, żeby wylądowała w waszych ramionach. Dzisiaj pogadamy o efekcie cheerleaderki, czyli o czymś, co miało miejsce m.in. w serialu Jak poznałem waszą matkę. I o co tu chodzi? Ludzie wydają się bardziej atrakcyjni, kiedy są w grupie, niż kiedy są sami. I wtedy nasz mózg po prostu nie analizuje wszystkiego aż tak dokładnie, tylko jedynie co to uśrednia. I dzięki temu jest po prostu łatwiej. Poza tym też a propos serialu Jak poznałem waszą matkę, postać Barneya był świetnym wingmanem i takiego wingmana zawsze dobrze mieć. Cyril, still into you. To już teraz w Melo.

Pod Toki, ale Farben, tak, podkręcamy tempo. No, ale z tej mowy ciała, o której tu jest śpiewane w tym numerze, to rzeczywiście można wyczytać sporo, bo czasami da się odczytać, czy ktoś się stresuje, czy ktoś mówi prawdę, czy ktoś dobrze kłamie, wiesz jak jest. Ale też z numeru win można sporo wyczytać, a o tym Gibbs, Dope House i For Money i to już niedługo, bo jeszcze w tej godzinie.

0: Guilherme, Kaszmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.

Switch Disco, Charlotte Henin Felix i I Found You. Ja też was znalazłem i mam ważne info. No bo w tym roku, tak jak i w poprzednim, mamy dla was przeżycie przepiękne, niezwykłe wydarzenie, które uchodzi za legendarne. A chodzi tu o Tomorrowland, bo tam będziemy. Będziemy w Belgii, w centrum muzycznych wydarzeń. I wy też. Dlatego, jeżeli chcecie faktycznie tam być, to szybko odpalcie meloradio.pl. Zakładka konkursy i akcje. Wstawcie fotkę z waszą ukochaną osobą, którą chcielibyście się tam wybrać. Napiszcie, dlaczego właśnie ta osoba, a nie inna. No i co? Trochę poczekajcie, my oddzwonimy i wszystko będzie jasne. Róbcie coś z tym, bo naprawdę szykuje się potężne melo.

0: to gość, który się przedstawia w każdej swojej piosence, czyli Jason Derulo i Take You Dancing. Podkręcamy tempo. Jason Derulo to jest facet, który kocha słodycze. On się pewnie jakoś bardzo nie będzie chciał do tego przyznać, ale jak wejdziecie na jego Instagrama i zobaczycie, co facet potrafi za ciasta stworzyć, to naprawdę są to rzeczy niesamowite. No, a my mamy coś dobrego dla was.
1: A już o 15 zagramy
0: Yearbox i Graceland. I mówiąc dobrego, mam na myśli naszego Kondzia, który już za chwilę przywita się z wami na antenie i będzie odpowiadał za Before przed dobrym Melo. Ja już dziękuję i do usłyszenia w poniedziałek. Siemanko!

0: Reklama.
1: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
7: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
6: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
8: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
9: Magiczna parada, powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
10: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie.
11: No mam nadzieję, że wszyscy już wczorajsze Melo odespali, no bo to przecież kolejny przed nami. To jest Before przed dobrym Melo. Konrad Straczek. Cześć, witajcie i zapraszam Graceland na dobry początek 15. Za chwilę też Avicii i Ritaora. No co, jedziemy?

0: Taká to môj numer skizol, tak
1: si... Daje energie mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Czy tylko ja, słuchając tego numeru, od razu mam w głowie ten taniec z TikToka? How does it feel? Tak podkręcamy tempo w biforze przed dobrym melo, 13 minut po 15. Człowiek się dobrze nie obejrzał, a to już zaraz czerwiec. Nim się obejrzymy, też będzie lipiec. Na wtedy czas w kalendarzu warto sobie zarezerwować na Tomorrowland w Belgii, czyli masa najlepszej muzy i niesamowite przeżycie, które możemy wam zapewnić w melo. Nasza ekipa się wybiera. Wy też możecie do niej dołączyć. Napiszcie nam i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać. Meloradio.pl, tam możecie to zrobić. Wiadomo, kto na pewno będzie, no to m.in. Gabry Ponte, Ingrosso, Oliver Heldens, Marlon Hofstadt, Martin Garrix, no i będzie też on, Calvin Harris, który już teraz przed nami, Thinking About You. Tak podkręcamy tempo, 14 minut po 15.

Just the way you are. Tak podkręcamy tempo w Melo. To już 27 minut po 15. Został milionerem, a teraz będzie miał kłopoty. O tym opowiem wam za chwilę. Zagra nam też Sigma, no i jeszcze przed 16 między innymi Bryska, więc warto zostać z Melo.

0: autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytek, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
10: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
11: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.

Ryska i Obca w Melo. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. Został milionerem, a teraz ma problemy. Taka sytuacja w Zgorzelcu. Tam słuchajcie z konwoju, no teraz się skupcie, bo to będzie dobre. Przypadkiem wypadł 1 000 000 złotych w worku. No i według policji jeden z panów, który to zobaczył, miał zatrzymać swoją furkę, worek wpakować do tego auta, no i sobie odjechać. No i się okazuje, że podobno tak nie można. Wezwali go do prokuratury, rokiem więzienia go nawet straszą. No pan się nie przyznaje do winy. No i w sumie trudno mu się dziwić, bo przecież od zawsze się mówi, że znalezione, nie kradzione.

0: Don't Hurt Me, What Is Love. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16 w Melo Radio i w trasie. I dla tych z was, którzy szykują się na jakieś melo dobre dziś wieczorem, to jest Before przed dobrym melo, więc najlepszej muzy nie brakuje.
1: A już o 16 zagramy
0: Can't Deny It. I tym numerem punktualnie otworzymy 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem, nieustająco podkręcamy tempo.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
2: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto...
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy e-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
10: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
9: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
10: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
11: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: 18,47,12.
12: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24,30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Melo Radio.
15: Candy Nights na dobre wejście w 16, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Lady Gaga czy W&W Kashmir. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. To jest Before przed dobrym Melo.

Modelki i Włodarski w Meloradiu. 14 minut po 16. Podkręcamy tempo. No to zostajemy w temacie, bo babcia z balkonikiem, z turbodoładowaniem ostatnio się pojawiła w Niemczech, niezłym hitem się stała. Dokładniej to poniosła się, słuchajcie, fotka w internetach z fotoradaru, z której wynika, że babcia, która spacerowała sobie z balkonikiem, szła 42 km na godzinę. No trzeba przyznać, że rekordzistka, choć oczywiście to nie tak, że ona tak śmigała, a po prostu furka, która jechała za nią, no jechała tak i się stało tak, że babcia weszła w kadr, przy okazji zasłaniając też blachy, na tyle, że się nie da zlokalizować kierowcy. No to powinien wysłać jej kwiaty, a babcia powinna zostać powołana do kadry. Bo trzeba przyznać, że niezła sprinterka. Tell Me to już teraz w Meloradiu, to jest Before przed dobrym Melo.

0: Show Sony Foderana, 25 minut po 16 w Meloradiu, tak podkręcamy tempo, a ja już za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć niezły hajs jeszcze przed długim weekendem. Pitbull i Afrojack nam też zagrają, to już za moment.
1: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Uwielbiam rysowanie!
8: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

0: 180 ml, 1 plus 1 gratis. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
11: Meloradio.
10: Ale proszę uzasadnić.
11: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
10: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
11: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
9: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają...
10: Iga Dudziuk.
11: I Mikołaj Kujawiński.
9: Autopromocja. To jest Meloradio.
12: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

Florida na antenie Melo Radia, a ja słuchajcie, przeglądam sobie właśnie sociale i wyskoczyło mi na Insta jedzenie truskawek z roztopioną czekoladą, taką z opakowania we Włoszech. Się głodny zrobiłem, ale czy to nie brzmi jak idealny pomysł na ten nadchodzący długi weekend? No gdybyście na przykład chcieli do Włoch pojechać albo na jakiś inny city break, to już teraz zgłaszajcie się do szybkiej kasy w Melo Radiu. Już w poniedziałek szansa na 200 do zgarnięcia. Jeszcze przed długim weekendem wchodźcie na meloradio.pl, tam wszystkie szczegóły. A my podkręcamy tempo nieustająco. To świeżynka w naszej playce Gips, PZ i Karnawał, czyli też numer, który jednocześnie otwiera nowy rozdział w karierze Gipsa. Posłuchajcie sami i dajcie głośniej.

0: Razem z Wersów podkręcamy tempo jeszcze przed 17 w Meloradio i z numerem o północy to jest Wifor przed dobrym Melo, a my tak gramy i w furkach i w restauracjach, no i być może na tych właśnie Biforach u was w chacie już, no bo to już najwyższa pora.
1: A już o 17 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. Punktualnie o 17 zaczniemy tym numerem, bo kiedy inni gadają, my gramy. Pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie. Szykujcie telefony.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: 9 spektakli konkursowych, koncert Igora Herbuta oraz Julii Pietruchy. Spotkania z twórcami, warsztaty, wystawa, strefy dyskusji i chillu, a także party w stylu lat 80. i 90. z muzyką na żywo. Hipnotyzujący rave techno i wiele, wiele więcej. Przyjdź na 50. Opolskie Konfrontacje Teatralne w dniach 11-21 czerwca do Teatru Kochanowskiego. Daj się wciągnąć w festiwalową, teatralną atmosferę. Klasycznie, bez schłodzenia. Szczegóły i bilety na teatropole.pl.
9: Jedziemy?
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: 18, 47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
15: To ja też chcę.
14: 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
1: 321-321-777 to ten moment, by zadzwonić, by pobawić się w Podejmij Wyzwanie. 321-321-777, Konrad Straczek, cześć, witajcie.

0: Talk to You w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo na 13 minut po 17. Podejmij wyzwanie. A teraz też to tempo nieźle podkręcimy, bo czas na podejmij wyzwanie na antenie Meloradia, czyli ten moment, na który ja zawsze, słuchajcie, czekam przez cały dzień. No i dzisiaj to wyzwanie będzie podejmował na naszej antenie Łukasz. Siemanko, Łukasz.
1: Siemanko, witam wszystkich słuchaczy, witam całe Meloradio.
0: Jak tam ta sobota u ciebie leci?
1: Sobota właśnie mi minęła, wróciłem z pracy i powiem tak, nieraz człowiekowi brakuje adrenaliny, ciśnienie podskakuje i więc dzisiaj jest mój ten dzień, gdzie po prostu się muszę na czymś, jak to się mówi w cudzysłowie, brzydko wyrzuć, więc no akurat to... czekam na adrenalinę, na te sekundy adrenaliny.
0: Świetnie, Łukasz, się składa w takim razie, bo ja mam dla ciebie dzisiaj takie wyzwanie idealnie dostosowane. Ja słyszałem taką teorię, że jak człowiek się wykrzyczy, na przykład w lesie albo gdzieś, to z niego właśnie emocje schodzą. No więc ja mam dla ciebie taką propozycję, żebyś ty tak się właśnie wykrzyczał, ale nie byle czym, a hasłem Meloradio. Proszę bardzo.
1: Mogę zaczynać?
0: Tak jest.
1: Kocham Meloradio, jesteście zarąbiści.
0: Słuchaj, ja widzę, że tutaj cały wierszyk jeszcze z tego przy okazji wyszedł. Łukasz, no to co? Ja w takim razie przesyłam do siebie skiety od Meloradia. Mam nadzieję, że to ci dzisiaj ten nastrój poprawi.
1: Oczywiście.
0: Mam nadzieję, że ten okrzyk...
1: Po prostu 360 stopni obrót dookoła zgara. O, właśnie.
0: O, no i elegancko. Kogo pozdrawiamy?
1: No pozdrawiamy wszystkich klientów, wszystkich słuchaczy i całe Meloradio.
0: Tak jest. No to ja się do tych pozdrowień oczywiście dołączam. Mamy też gramy Red Light, to już teraz przed nami. Podejmij wyzwanie.

0: Don't Wanna Go Home w Melo, tak podkręcamy tempo przy sobocie i przy biforze, przed dobrym Melo, a na chwilę powiem wam o nowym biznesie króla Latino. Ten to nie zwalnia tempa. Rihanna nam też zagra to jeszcze przed 18.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
3: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
2: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
3: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu. Autopromocja.

To Before przed Dobrym Melo, to Sunfelt i to Sophie Loud. A z Colin, czyli król latinoch, znów zaskoczył. No pozazdrościł chyba trochę Magdzie Gessler, która miała swoje parówki, bo z Colin, uwaga, też swoje będzie miała. Ale nie tylko, bo też kabanosy, kiełbasę, no jednym słowem chyba chce zostać też królem przemysłu mięsnego. No ale niektóre fanki się ucieszą, no bo przynajmniej wreszcie będą miały szansę na to, o czym często piszą w komentarzach. Czyli na kiełbasę z Colina.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Robin Schulz w Melo. Sugar jeszcze przed 18, tak nam się słodko zrobiło, to before przed dobrym melon. Na beforze myślę, że przydadzą się jakieś przekąski i słodkie, i słone. No i oczywiście muza się przyda, tej też mam pod dostatkiem.
1: A już o 18 zagramy
0: Beauty and the Beat. Jeszcze niedawno na pierwszym miejscu 30 Meloradia, no teraz spadło, ale nadal bardzo przyjemny kawałek. Justin Bieber i Nicki Minaj punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Gorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Melo Radio. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Kto by pomyślał, że ten numer po latach do nas tak wróci i tak znów przyspieszał nam serduszka, słysząc te dźwięki. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat na dobre wejście w 18. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To już kwadrans, a nawet 16 minut po 18. To Melo Radio, a to Nathan Dave za nami. Optymiści żyją dłużej i w lepszym zdrowiu. O takich wnioskach czytam w internetach. Okazuje się, słuchajcie, że osoby, które się mniej przejmują, mniej stresują, no i ogólnie są zasadniczo pozytywnie nastawione do życia, mają mniejsze ryzyko zachorowania na różne choroby, no i żyją dłużej nawet o kilka lat. Zatem teraz wszyscy razem się, słuchajcie, uśmiechamy, nawet jak ktoś ma gorszy dzień, bo jak mówi powiedzenie, fake it till you make it, fake it till you become it. No i z tej mojej pomyłki też się można na przykład zaśmiać albo uśmiechnąć. No a przy takich numerach jak w Melo, to trudno się nie uśmiechać. DNA już teraz przed nami, podkręcamy tempo.

0: ale to dobrze brzmi w furce. Fisher i Tones and I. 127 minut po 18, my podkręcamy tempo w Melo Radio, to jest Before przed dobrym Melo, a jeszcze w tej godzinie If Only You, to już za moment, będzie też Tiesto i będzie też Ale Farben. Bądźcie blisko radia.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka.

0: odkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW.

Tak, podkręcamy tempo w Meloradio, jest to za nami. 28 dni zostało do wakacji, a w wakacje Sunrise Festival. Coraz mniej dni też do niego, a tam oczywiście sporo znakomitej zabawy w Kołobrzegu od 31 lipca do 2 sierpnia. Będzie m.in. Axwell Ingrosso, będzie Afrojack, będzie Hardwell, no i będzie też m.in. on, czyli Jugel, który już teraz przed nami.

0: Move Your Body jeszcze przed 19 na antenie Meloradio. No tego wieczora, tej nocy na pewno nie zabraknie okazji, żeby trochę tym ciałem poruszać. To jest Before przed dobrym Melo, a za chwilę zagram wam kolejną porcję najlepszej muzy do tańca i nie tylko.
1: A już o 19 zagramy
0: Galaxy. Oj, będzie można poruszać bioderkami, a jeżeli jesteście w furce, no to przynajmniej palcami na kierownicy. Punktualnie o 19 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

Na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: Reklama. Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
1: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
2: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
0: Po reklamie.

Before przed dobrym Melo dopiero się rozkręca. Galaxy otwiera nam 19, za chwilę też LMFAO, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Melo. Candy Night za nami, a wypiszecie na WhatsAppie. Karolina na przykład chwali się, że po raz pierwszy w życiu zrobiła gołąbki i nawet nie spaliła pół chałupy przy okazji. No to ja bym jeszcze w takim razie drugi sukces zaliczył, jeśli nie rozwaliły ci się, bo to też jest niełatwa sprawa. U Roberta z kolei totalna chillera pozdrawia ze swoją ekipą, z którą wraca z wypadu na kajaki. No to szerokości dla was w takim razie trochę zazdro, bo to brzmi jak totalnie udana sobota. No a przynajmniej do momentu, gdy ktoś nie bujnie kajakiem za mocno. King of My Castle to już teraz.

I z takimi numerami to od razu człowiek czuje, że jest sobota i że to jest before przed dobrym Melo. Becky Hill, 27 minut po 19, a za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby przeżyć coś, czego nie zapomnicie do końca życia. Zagra nam też Sophie Ellis-Bextor.

0: Reklama.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
2: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
3: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
4: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
5: 9 spektakli konkursowych, koncert Igora Herbuta oraz Julii Pietruchy. Spotkania z twórcami, warsztaty, wystawa, strefy dyskusji i chillu, a także party w stylu lat 80. i 90. z muzyką na żywo. Hipnotyzujący rave techno i wiele, wiele więcej. Przyjdź na 50. Opolskie Konfrontacje Teatralne w dniach 11-21 czerwca do Teatru Kochanowskiego. Daj się wciągnąć w festiwalową, teatralną atmosferę. Klasycznie, bez schłodzenia. Szczegóły i bilety na teatropole.pl.
0: Po reklamie.

James Hype na antenie Melo, to m.in. on na tegorocznym Tomorrowland. Wy też tam możecie być, wy też możecie sobie zapewnić niesamowite wakacje, niesamowite przeżycie. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do naszej zabawy. Napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. No i przeżyjcie to razem z Meloradiem. Meloradio.pl, wchodźcie i zgłaszajcie się już teraz.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. Calvin Harris, Alessio Hurst, a już za chwilę u nas The Best of Tomorrowland, także koniecznie zostańcie z Melo, bo dużo się jeszcze będzie działo, a ja wracam jutro po 15. Bądźcie niegrzeczni, hej!

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
4: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: 18, 47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. The Best of Tomorrowland w Meloradio.

Maria fosse o maior escudo.

0: płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Velo. Το πρεβέλο. Turn up the volume. Turn up the volume. Turn up the volume. Skytech. Velo Radio. Is Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was, Skytech. Zapraszam na 74. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu dużo nowej muzyki. Między innymi Rehab, Argi, Meduza i wielu, wielu innych. A na początek? Mój dobry ziomek Fafak wraz ze mną w numerze Rules, który ukaże się w labelu Dimitriego Vegasa i Like Mike Smash the House. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy.

właśnie, to jest SkyTech. Co za piękny numer. Charles G i Westka razem z Bexy, Can't Get Enough. Tuż przedtem grecka supergwiazda RG oraz Omiki i Lelna Har, Mantra. A już za chwilę mój ostatni track z Mentum, Concrete Jungle, w moim labelu Horizon State. Dajcie

słuchacie, this is SkyTech. Bardzo ciekawy numer, Ave, Meet Me in the Dark. Tuż przedtem nowy kawałek od Meduzy i Rani, Silence. A już za chwilę brazylijska supergwiazda Vintage Culture razem z Volkoderem, Hands Up.

słuchacie, this is Skytech. Król elektroniki powrócił. David Guetta z nowym remixem dla The Baby pod Pop That Thing. Już przedtem Mark Six ma Inubia, Like You Do. A już za chwilę? Bardzo ciekawa propozycja z Tomorrowland Music. El Figo, Har i IRS, Dreaming and Breathing. Dajcie głośniej.

autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: To jest Melo Radio. Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

news, check astateofmass.com or join discord.gg/armandes.